Will I ever be loved? Is love real?

Dużo budowlanych gruz, wyburzyli kawiarenki, runął już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pita to. Masz drinka na randce, szminkę na szklance, usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochanie, a ty cały mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony.

Let's play pretend. I got no defense, I'm so defenseless.

0: pewnie myślisz już o wędrówce, co, wujcie Kiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
1: Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść.

pomarańczowe słońce. W dali gdzieś błyszczą szczyty. Na drodze życia wieczny krytyk w plecaku pilnie zbiera zachwyty. Wyobraźnia i limity, podziw wieczny, głód narkomana, byle zajrzeć za horyzont zdarzeń.

drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą.

Komu się udało, niech odpala zakupaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapa łazi, to jest lek. Na plecach mamy sporo, ja i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

0: rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: Maj, mam wrażenie, że trochę się nie może zdecydować pogodowo, ale wyobrażam sobie, że już ciepłych dni będziemy mieć coraz więcej, bo w końcu powoli zbliżamy się do lata. Dlatego dzisiaj w rozgrzewce porozmawiamy sobie o tym, co nam daje chodzenie boso po ziemi. Razem ze mną jest lekarz Przemysław Rybak, ortopeda. Cześć.
2: Cześć.
1: Czy gdzieś na świecie zaleca się chodzenie boso po ziemi? Niezależnie od tego, czy to są takie zalecenia na receptę, czy po prostu lekarz mówi...

0: mówi pacjentom, że powinni tak zrobić dla swojego zdrowia?
1: Tak, myślę, że na świecie nie ma takich wytycznych ogólnoświatowych. My w Polsce tutaj też zalecamy, ja sam zalecam pacjentom, jest to szczególna grupa pacjentów. Są to dzieciaki, które borykają się z problemami postawy, zwłaszcza ze stopami zdeformowanymi, mówię tutaj o płaskostopiu. Chodzenie boso jest to najbardziej fizjologiczna rzecz dla człowieka, więc takie zalecenia są czymś bardzo naturalnym, z tym, że musimy pamiętać, aby to były szczególne okoliczności takiego chodzenia. Zależy nam na tym, mówię tutaj w kontekście dzieci, żeby to jednak te podłoża były bardziej nieregularne. To, co teraz na nas wymuszają warunki socjologiczno-kulturowe, poruszamy się po płaskich nawierzchniach, nie jest to najbardziej idealna powierzchnia do chodzenia boso. Ja tutaj zwracam uwagę na to, żeby te powierzchnie, żeby dzieciaki mogły chodzić czy to po trawie, czy po nierównościach, jak na przykład plaża z piaskiem, plac zabaw, żeby ta stopa jednak mogła pracować.
0: Czyli najlepsza będzie właśnie plaża z piaskiem albo trawa? Czy generalnie chodzi o to, żeby ta ziemia no nie była płaska, żeby tam się znalazły jakieś nierówności?
1: Tak, chodzi o to, żeby powierzchnia nie była płaska, co będzie zmuszało stopę do wykonywania ruchów mimowolne, to będzie swego rodzaju trening, taki trening dla stopy, gdzie dziecko będzie mogło przygotować swoje mięśnie na dalsze życie, dalsze funkcjonowanie, tak aby one prawidłowo pełniły swoją funkcję.
0: A przypisujesz to też osobom dorosłym, bo my dzisiaj w dorosłym życiu też zmagamy się z różnymi problemami związanymi ze stopami.
1: U dorosłych to jest trochę inaczej, to znaczy najczęściej jeżeli zgłaszają się do mnie osoby z problemami ze stopą, są to już takie problemy wynikające z długotrwałego złego użytkowania, nie chcę powiedzieć złego użytkowania stóp, ale problemy, które narosły poprzez długotrwałe chodzenie i te problemy najczęściej nie będą łatwo rozwiązywalne, na pewno nie będą łatwo rozwiązywalne poprzez chodzenie tylko boso po nawierzchniach różnych, a tym bardziej boso po nawierzchniach płaskich. Więc rzadko kiedy u dorosłych zalecam chodzenie boso. Ogólne takie zalecenia, jeżeli ktoś nie ma żadnych problemów ze stopami, jest jak najbardziej poprawne. Należy tak robić, bo to tak samo jak u dzieci, stymuluje pracę stopy i poprawia jej funkcjonowanie.
0: Czyli tak rozumiem dobrze, jeżeli jesteśmy jeszcze bardzo młodzi, albo jeżeli jesteśmy w ogóle dziećmi, to właściwie sam taki spacer po ziemi wystarczy, żeby popracować nad swoimi stopami i żeby zmniejszyć ryzyko różnych problemów, albo żeby naprawić już jakieś dysfunkcje?
1: Znaczy, jest na pewno bardzo pożyteczny. Czy sam wystarczy, to zależy oczywiście od stopnia deformacji i od jej rodzaju. Będzie czymś dobrym, jeżeli rodzice będą zachęcać dzieci do chodzenia właśnie boso na zewnątrz. Oczywiście muszą być to miejsca odpowiednio przygotowane tak, żeby nie doszło do skaleczeń bądź innych tego typu uszkodzeń. Jeżeli mówimy o jakichś zaburzeniach stóp u dzieci, no to dobrze by było już wtedy dokładnie zdiagnozować przyczynę tych zaburzeń i wdrożyć odpowiednie, nacelowane, czy to ćwiczenia, czy jakieś inne formy usprawnienia takiej stopy.
0: Przemysław Rybak, lekarz ortopeda, dzisiaj jest naszym gościem.
2: To jest rozgrzewka.

0: Standing here, I need my things.
1: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę.
2: Kilka odcinków temu w czwórce, w rozgrzewce rozmawialiśmy o jodze, o tym, że coraz częściej, ze względu na to, że robi się cieplej, wyciągamy matę na zewnątrz i uprawiamy jogę właśnie tam. Dzisiaj coś, co możemy zrobić jeszcze przed jogą, coś, co jest jeszcze prostsze, bo możemy po prostu po ziemi chodzić, chodzić boso. O tym rozmawiam z lekarzem Przemysławem Rybakiem, ortopedą. Jaka temperatura ziemi jest odpowiednia dla naszych stóp, bo mamy środek maja, czy już śmiało możemy ściągnąć buty i wybrać się na taki spacer, oczywiście jeżeli będzie ciepły dzień.
3: Myślę, że ważne jest to, żeby była to po prostu temperatura dla nas komfortowa. Trzeba pamiętać o tym, że grunt, ziemia ma swoją wilgoć. Ta wilgoć bardzo szybko będzie sprawiała, że temperatura będzie odpływała od nas z ciała, co generalnie nie jest pożądanym zjawiskiem. Musimy po prostu czuć się komfortowo, tak żeby nam nie było, kolokwialnie mówiąc, zimno w stopy.
2: Czyli tak mniej więcej, ile powinniśmy kresek zobaczyć na termometrze, żeby sobie pozwolić na taki spacer boso?
3: Ciężko mi powiedzieć, tak dokładnie to przeliczyć. Myślę, że jeżeli to będzie sucha nawierzchnia, to przy 20 stopniach już będzie w porządku. Jeżeli chodzi o ziemię, no to tutaj bym poczekał pewnie 25 stopni.
2: No to tego raczej nie sprawdzimy, ale jeszcze myślisz, że powinniśmy trochę poczekać, może trochę bliżej lata, czy już maj, właściwie środek maja jest okej?
3: Raczej właśnie, żeby zmierzyć to sam organoleptycznie, tak, samemu sprawdzić, czy ta nawierzchnia jest na tyle przygotowana, wystarczająca przez ciepłą pogodę, że jesteśmy w stanie. Ta pogoda jest bardzo zmienna. Czasem lipiec potrafi zaskoczyć i też myślę, że wtedy nie warto narażać swojego zdrowia, bo wyziębienie organizmu no, prowadzi do osłabienia odporności.
2: Czyli po prostu wychodzimy i sprawdzamy, czy jest odpowiednio ciepła ta ziemia. A pora dnia ma znaczenie? No bo rano możemy jeszcze trafić na rosę. Jeszcze może jest takie to przyjemniejsze dla naszego ciała.
3: No tak, pora dnia w tym kontekście oczywiście ma znaczenie, jest przyjemne i tak rosa nie jest problemem. Rosa, pewnie takie samo chodzenie po rosie jest na swój sposób przyjemne, potrafi być, myślę, orzeźwiające, więc skorzystać jak najbardziej z tego można, no ale tutaj wciąż pamiętamy o tym, żeby to nie było zbyt długie i zbyt zimnych warunkach się odbywało.
2: Wcześniej mówiłeś o tym, że zalecasz to dzieciakom, które mogą się mierzyć z różnymi problemami związanymi ze stopami, a tak się zastanawiam, czy to może takie spacery, czy mogą wpłynąć na to, że zmniejszą się jakieś nasze bóle stóp?
3: No tak, jest taka szansa. Angażując stopy, angażujemy wszystkie stawy, jest ich bardzo dużo, jeżeli chodzi o stopę. Dla stawu ruch przy obciążeniu adekwatnym do jego funkcji, czyli przy obciążeniu, tu w tym wypadku masą ciała, jest jak najbardziej pożądany, więc takie nieustanne angażowanie stóp w warunkach do tego dla człowieka fizjologicznych, czyli chodzenie po trawie, chodzenie po piasku, będzie pożyteczne.
2: To jakie jeszcze plusy możemy wymienić, jeżeli chodzi właśnie o nasze stopy, o nasze nogi? No, wyobrażam sobie, że im jesteśmy starsi, no to coraz więcej problemów tutaj nas dotyka.
3: Generalnie ruch sam w sobie niesie ze sobą olbrzymie korzyści dla całego organizmu. Jest to pobudzenie tkanki i szkieletu i tkanki mięśniowej. Uruchomienie tych mięśni to sprawia, że cyrkulacja krwi jest dużo lepsza, dużo łatwiejsza. Więc sam w sobie ruch jest już super sprawą i należy go wykonywać jak najwięcej, ale też jest tak, że chodzenie bosą stopą, musimy pamiętać, że stopa jest bardzo dobrze unerwiona i ma to swoją taką funkcję, że musimy wyczuwać, kiedy jest zagrożenie, nie chcemy się skaleczyć, stopa to jest fundament, więc warto, żeby nie dochodziło do żadnych urazów stopy, ona jest bardzo dobrze unerwiona, a takie chodzenie bosą stopą bardzo bardzo pobudza te zakończenia nerwowe. Jest to swojego rodzaju masaż. No i taki masaż jest czymś

0: bardzo przyjemnym, ale też odstresowuje, więc łatwiej nam się potem funkcjonuje w ciągu dnia.
1: To masaż po jakiej powierzchni będzie dla nas najprzyjemniejszy albo najlepszy? Po trawie, po ziemi czy po piasku?
0: Ja myślę, że każdy musi sobie zdecydować, ale ja sobie wyobrażam, że dla mnie byłyby to drobne kamyczki.
1: Drobne kamyczki, to jeszcze coś innego. Czyli takie kamieniste plaże, musimy gdzieś za granicę pojechać.
0: Tak, tak, tak. Tutaj można się za bardzo rozmarzyć. Ja mam urlop jeszcze długo przed sobą, więc na razie wolę nie myśleć o plażach, ale tak, coś w tym stylu.
1: Lekarz Przemysław Rybak, ortopeda, jest dzisiaj naszym gościem.
2: Rozgrzewka w czwórce.

0: na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: Dzisiaj w czwórce w rozgrzewce rozmawiamy sobie o tym, co nam daje chodzenie boso po ziemi, po trawie czy po piasku. Znalazłam taką informację, że to między innymi poprawia jakość naszego snu i że w ogóle wtedy zasypiamy szybciej. Wyobrażam sobie, że w ogóle samo to, że spędzamy więcej czasu na świeżym powietrzu, wpływa na to, że jesteśmy spokojniejsi i że łatwiej nam się zasypia, a tutaj dodatkowo mamy jeszcze kontakt z powierzchnią, z ziemią czy z trawą. Dzisiaj z nami jest lekarz Przemysław Rybak, ortopeda. Zastanawiam się, jak często powinniśmy wybierać się na taki spacer boso?
2: Myślę, że jak najczęściej. No niestety, tak jak mówiliśmy, trochę na nas wymaga dzisiejszy świat. Trochę odstąpiliśmy od chodzenia boso. No, buty są wspaniałym wynalazkiem. Ciężko sobie wyobrazić, żebyśmy funkcjonowali obecnie bez nich. Ale no, niesie to ze sobą takie konsekwencje, że odzwyczailiśmy się od tego chodzenia. Taki powrót do chodzenia, proszę pamiętać, jest fajnym czymś, powinien się odbywać jak najczęściej, ale musimy mieć na uwadze to, że na początku, kiedy zaczynamy naszą przygodę z chodzeniem boso, to chodzenie powinno jednak odbywać się stopniowo, przez to, że na co dzień użytkujemy coś w rodzaju podtrzymywaczy naszych stóp, coś, co chroni. Te stopy nie są przygotowane w taki idealny sposób w tym momencie do chodzenia całkowicie boso.
1: No ja tak sobie myślę, że szczególnie kobiety, które noszą bardzo różne buty, często buty niewygodne, wysokie, może szczególnie my powinnyśmy chodzić boso.
2: No, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Ciężko by było wyobrazić sobie, że do pracy chodzimy boso, więc nie zawsze jest to możliwe, ale tak, bardzo bym zachęcił, zwłaszcza panie, które gdzieś na co dzień chodzą na wysokim obcasie, żeby taki odpoczynek dla stóp też pomyśleć, zaplanować w ciągu dnia, ale żeby to właśnie ten odpoczynek był stopniowy, a więc zaczynać od krótkich, 10-minutowych nawet takich rozgrzewek dziennych i nie zwiększać tego za bardzo z dnia na dzień, poczekać tydzień i dopiero tydzień po tygodniu zwiększać tą intensywność.
1: A czy my w mieście w ogóle mamy szansę na to, żeby bezpiecznie chodzić boso? Bo no wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś ma ogródek, jeżeli ktoś mieszka poza miastem, ma działkę, to jest w zupełnie innej sytuacji, bo no niejako to od niego zależy, jak wygląda ten ogródek, jak wygląda, czy jest czysty, czy rzeczywiście tam można bezpiecznie postawić bosą stopę. W mieście no już nie mamy takiej pewności.
2: Tak, mógłby być to niecodzienny widok chodzenia w mieście boso, ale myślę, że nie to powinno być głównym motywem, a więc strach przed oceną, czy wybieramy chodzenie boso, czy nie. Z przyczyn zdrowotnych jak najbardziej uważam, że można chodzić też po mieście, aczkolwiek tutaj musimy zachować szczególną czujność, no bo wiadomo, że w mieście możemy natrafić na różne niecodzienne przedmioty pod naszymi nogami, więc zalecam wtedy szczególną ostrożność.
1: A moglibyśmy chodzić boso po lesie?
2: Myślę, że moglibyśmy to robić, ale to jest ta sama sytuacja, co chodzenie po mieście. Myślę, że nawet jeszcze bardziej to przygotowanie miałoby na znaczeniu. W lesie nieustannie

0: Nie natykamy się na fragmenty patyków dosyć ostrych niejednokrotnie, gdzie ta stopa, ta podeszwa już powinna być zahartowana, żebyśmy takie wycieczki, piesze wędrówki po lesie na boso mogli organizować.
1: Jaki ma to związek, chodzenie boso, z tym, że się relaksujemy, z tym, że się trochę odprężamy, odstresowujemy?
0: No jest to przede wszystkim swoistego rodzaju masaż, więc będziemy odstresowani już samym faktem masażu, ale też to jest uruchomienie innych procesów fizjologicznych, które poprawiają komfort naszego funkcjonowania.
1: Lekarz Przemysław Rybak, ortopeda, dzisiaj był razem z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja na koniec jeszcze dodam, że znalazłam informację o tym, że niektórzy decydują się nawet na chodzenie boso zimą, po śniegu. Celem takiego spacerowania boso jest hartowanie organizmu. Wtedy chętni wybierają się na minutową, dwuminutową przechadzkę po szronie albo właśnie 30-60-sekundowy spacer po śniegu. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą rozgrzewkę. Kolejny sportowy poranek poniedziałek. Ja dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jeszcze w poranku, ale będziemy już rozmawiać o tym, co zapisujemy sobie w telefonie i co by się stało, gdyby ktoś miał do tego dostęp. Dzięki i życzę udanego dnia.
2: To była rozgrzewka w czwórce.

0: Minęła godzina 7.
1: Pogoda.
0: Miało być pochmurnie, ale nie jest. Słonecznie w Warszawie, 12 stopni Celsjusza. No i będzie dzisiaj ciepło. Do 19 stopni temperatura ma się rozkręcić. Około godziny 14, 15 mogą wystąpić przelotne opady deszczu. No i ewentualnie jakieś burze, ale oczywiście nie jest to 100%. Ciśnienie 1002 hektopaskale i obecnie gwałtownie spada.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
2: W audycji słowno-muzycznej rozmawiamy z fajnymi artystami, gramy dla Was nowości, informujemy o najważniejszych muzycznych imprezach i rozdajemy wejścióweczki.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco, to słuchajcie nas w każdy piątek od 12 do 14.
2: Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnyk,

0: Czekka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.

0: Poranek czwórki.
1: Dzień dobry, nazywam się Michał i dzisiaj poprowadzę dla was poranek czwórki od 7 do 10. Wołają na mnie również numer, no i zdarza się, że jeszcze Bob też mnie zawołają. Ale to zazwyczaj ci ludzie z podstawówki, z którymi spędzałem te piękne lata młodości i nie tak dawno temu wspominałem sobie te czasy przez to, że po prostu oglądałem zdjęcia z podstawówki.

No i to też zawsze taka jest, no taki człowiek tak patrzy na to zdjęcie i tak mówi, kurczę, to niesamowite, że w tamtym czasie, jak miałem 15 lat, ja już byłem takim szalonym wariacikiem. Co prawda nie takim szalonym, jak niektórzy moi koledzy z osiedla, od których mama mnie przestrzegała, bo byli zawsze tacy, takie ancymony i zawsze mama mi mówiła, ciebie to zawsze ciągnie do tych złych. No i faktycznie może coś w tym było, bo miałem takich kolegów na osiedlu, którzy no, reprezentowali trochę tą ciemną stronę i wiadomo, że do ciemnej strony zawsze trochę ciągnie, bo tam jest dużo się dzieje, niekoniecznie takich porządnych, legalnych rzeczy. Oczywiście mówię tutaj o byciu dzieckiem, czyli tam no, nie wchodziły w rachubę żadne niesamowite rzeczy, ale to było zawsze takie no, niegrzeczne. I faktycznie miałem takich dwóch kolegów, z którymi się bujałem przez chwilę, najpierw z jednym, potem z drugim. No, obydwaj nie skończyli za dobrze. Na szczęście mi się jakoś przyfarciło i no, tego bagażu z dzieciństwa, co prawda dźwigam, oczywiście każdy z nas dźwiga jakiś swój bagaż, ale no, ten bagaż jest, nawet jak jest ciężki, to i tak przyjemnie się go nosi. Tam, wtedy czuć, że ten bagaż, który nosimy, coś nam więcej daje, niż tylko nam obciąża. Także no, tak to z tymi wspomnieniami jest i mamy takie, przynajmniej chyba im człowiek coraz starszy, tym bardziej sięga po takie sentymentalne rzeczy i oglądając też chyba się trochę, czy ja się nie wzruszam patrząc na swoje oldschoolowe zdjęcia, to by było dziwne, ale pewnie przyjdzie taki czas, że będę patrzył sobie na siebie sprzed 40 lat i łezka mi się zakręci, jak to piękno, jak to pięknie było być młodym, no ale jak już to powtarzałem niejednokrotnie, młodość to tylko i wyłącznie stan psychiczny, stan tego, jak się czuję. No bo jeżeli przywdziejemy w wieku 20 paru lat na przykład korporacyjny garnitur, to jest duża szansa, że w tym garniturze będziemy chodzić do końca życia. Jak to powiedział jeden z aktorów Will Smith w filmie Men in Black, że to jest twój garnitur już do końca życia. No i myślę, że trochę tak jest. Jak się wkręcamy w pewną pracę, a nie jesteśmy ludźmi, którzy zmieniają sobie i skaczą ze stanowiska na stanowisko i z pracy do pracy, no to potrafimy tak się zasiedzieć, że potem ciężko nam wstać z tego krzesła, zza tego biurka i robić coś zupełnie innego, niezwiązanego z systemem jakimkolwiek, systemem pracy, bo przypuszczam, tak jest, że ludzi trochę ciągnie ten system taki korporacyjny, żeby jednak wszystko było zrobione i żeby ta nomenklatura jeszcze taka specyficzna, no ale to jest wybór każdego z nas. Poranki spędzamy bardzo przyjemnie przy kawie, mam nadzieję przy dobrej kawie, ja właśnie sobie zrobiłem i popijam, więc wy też popijajcie, budźcie się, mamy piątek, piękna pogoda, no i oczywiście weekend przed nami, więc trochę nawet jest szansa, że odpoczniemy.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: A na zegarach 7:16. No i oczywiście ja, czyli numer raz do godziny 10:00 dzisiaj z wami. Audycja jak co piątek od 7:00 do 10:00. No i za oknem jeszcze tylko wam przypomnę, jeżeli otworzyliście swoje oczy, oczęta, to słońce jest. Słońce jest, którego miało nie być, ale jest, więc można się cieszyć. Zapomniałem sprawdzić z tego wszystkiego jak weekend, ponieważ no każdy chce weekend. Jakby nie było, żeby był najładniejszy, a niestety tak nie będzie, bo widzę, że w weekend 14 stopni, no i deszcze niespokojne. No ale zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj też miało być deszcze od rana, a na razie, i wczoraj miało padać w ogóle, a na razie i słońce, i w miarę przyjazna temperatura. Dobrze, muzycznie szalejemy dalej. Scarface, moi drodzy, My Black, utwór z 2002 roku. Utwór, który został zbudowany na bazie sampla, który również wykorzystał zespół M.O.P. razem z DJ-em Premierem. To znaczy to DJ Premier ten beat wystrugał. Natomiast tutaj nie wiem, kto odpowiada za produkcję, a właśnie tego nawet nigdy nie sprawdzałem. Czasami człowiek tak się zastanawia, a wystarczy na przykład sprawdzić, ale że kiedyś takich możliwości nie było, to tego nie robiłem, ale teraz muszę się przyzwyczaić jako starszy pan, że to można robić. Kto tu mamy? Neziem, Mirik i Lee Stone, czyli no daleko od DJ-a Premiera, no ale tak czy siak sample jest praktycznie taki sam, myślę, że nawet bębny są bardzo podobne, więc no fajny numer w ogóle, energetyczny, jak na piątkowy poranek przystało. Patrzę tutaj jeszcze, a właśnie, bo tutaj jest ten fortepian bardzo charakterystyczny, który za chwilę usłyszycie, jest to wykorzystany sample z fortepianowego intra Roberta Flacka i Danny'ego Herwaya z 1971 roku, który nosił nazwę Be Real Black For Me. Natomiast Scarface zrobił to na moje bloki, wyszło to na 12-calowej płycie winylowej. Może ktoś posiada taką płytę, bo myślę, że w tamtych czasach zbierało się takie singielki. Także On My Black, a potem będzie KRS-One z albumu Return of the Boom Bap. To był pierwszy album Krzysztofa, który go posłuchałem i naprawdę wtedy to brzmienie i to właśnie, kurczę, niesamowite, że on wtedy rapował, że wraca do Boom Bapu, a wtedy jeszcze, no nie, już wtedy Boom Bapu nie było faktycznie, bo to był 93 rok, czyli no już Pete Rock i Sile Smooth, Tribe Called Quest, De La Soul, te wszystkie rzeczy, które no były takie truskulowe, ale nie były już boom-bapowe i faktycznie człowiek zdaje sobie sprawę, że chociaż zastanawiam się teraz, cały czas się tak zastanawiam, bo KRS-One i Scott LaRock, czyli Boogie Down Production, no panowie tworzyli taki konkretny boom-bap, a ta płyta była zaraz po ta płyta była kolejną płytą po właśnie boom-bapowej erze, więc tak naprawdę KRS-One nie poszedł w żadną inną stronę, żeby potem wrócić do tego boom-bapu. Nie wiem, to jest zbyt skomplikowane, nie za bardzo teraz o tej godzinie jestem w stanie to rozkminiać, ale faktycznie ten powrót do boom-bapu jest dziwny, no ale fajny, bo ta płyta jest naprawdę genialna. Także On My Black, Scarface i KRS-One i Over Here. Take it rough.

0: Poranek czwórki.
1: KRS-One Out of Here, Return of the Boom Bap. Świetny album, ojejku, ten kawałek jest naprawdę tak mocnym sztosem. No i tutaj DJ Premier, który pędził z tym bitem i pędzi, a ten bit cały czas tak pędzi, się nie da go zatrzymać. No i tak jak nie da się zatrzymać KRS-One'a, oby nam żył jak najdłużej i oby jak najdłużej nauczał. No bo jednak to on powiedział, że brakującym elementem hip-hopowej kultury jest właśnie knowledge, czyli wiedza, a on o wiedzy coś wie, no bo mądry z niego chłop i przez tyle lat nauczania no tylu pokoleń hip-hopowych. Jestem ciekaw, czy w ogóle to młode pokolenie, no pewnie niektóre wie, no pewnie przez swoich ojców, mamy, przez starsze pokolenia, kim jest KRS-One, ale to jest na tyle ważna postać, że każdy szanujący się hip-hopowiec powinien jednak znać takich ludzi, chociaż czy powinien, może znać. Dobrze, niech będzie, że może znać, bo przymusu nigdy żadnego nie było. I myślę też, że dzisiaj kultura wchodzenia w jakiś gatunek, w jakąś subkulturę muzyczną jest w ogóle już tak mocno spłycona, że chyba ludzie, którzy słuchają muzyki elektronicznej, tak jak rozmawiam z DJ-em Bertem i on opowiada o tych różnych historiach z muzyki elektronicznej, to też mi się tak no wydaje, że tak naprawdę to jest subkultura, w którą się wchodzi dosyć głęboko, bo to jednak jest takie transowe i w ogóle ci DJ-e są wtedy w takim amoku, jak grają, nic nie kumają, totalnie co się dzieje wokoło, oni tylko słyszą beat i tymi gałami tam kręcą i wykręcają, ale faktycznie kiedyś jak się do jakiejś subkultury wchodziło, to no to trzeba było, no to była taka po prostu chęć, żeby być pełną gębą, czyli i żeby się ubierać, no i żeby przede wszystkim słuchać tej muzyki. No dzisiaj nie ma w ogóle czegoś takiego, że wchodzimy w jakąś subkulturę i musimy się stosować do jej granic i do jej ram, bo każdy teraz mówi, ale jakie ramy, jakie granice, przy to muzyka, bawmy się. No i chyba tu jest ten problem i błąd, który popełniają niektórzy artyści, oczywiście łasi na może większą popularność albo lepsze wyświetlenia i niestety chyba trochę dają się nabrać, a czasami taka sława trwa bardzo krótko, jest przelotna, a jednak jak się coś tak wykuwa przez lata i osiąga się ten sukces w końcu, no to myślę, że tutaj jest wtedy to szczęście i ta satysfakcja. Dobrze, a my przechodzimy do kolejnych utworów. Pierwszym z nich będzie Escape, P-Track and CL Smooth z albumu Main Ingredient. Ja zawsze, no czy chyba, kurczę, teraz sobie tak zastanowiłem się i chyba tak zrobię w ogóle, żeby w każdym poranku jednak jakiegoś P-Tracka przemycać. To taka zasada jak z depeszami kiedyś.

Miałem, bo jakby nie było, nawet chcąc nie chcąc, te pitroki mi się same przemycają po prostu do naszego systemu. Także Escape, Pitrok i Seal Smooth, a potem Pinavella, Przeczucie, utwór z Opola 2009 roku. I dlaczego z Opola? Bo Opole się zbliża wielkimi krokami. Ogłaszani są kolejni artyści. Wczoraj na przykład ja zostałem ogłoszony, więc niezmiernie z tego powodu się cieszę. Jeżeli jeszcze nie macie planów na 5 czerwca, no to wbijajcie. Rozdawaliśmy nawet zaproszenie na to wydarzenie u nas na antenie czwórki. Ja rozdawałem, więc pewnie są farciarze, którym się trafiło. Dobrze, Escape, Pitrok i Seal Smooth, a potem Pinavella, czyli Paulina Przybysz, żeby była jasność i Przeczucie.

Paulina Przybysz-Pinawela. Przepiękna piosenka, ja po prostu zawsze, to jest niesamowite, myślałem, że już mi minęło, ale chyba na starość faktycznie to nie mija, tylko się nasila. Ciary niesamowite i łzy w oczach. Kurczę, ta piosenka mnie tak przepotwornie rusza, że w ogóle jest to jedna z takich paru piosenek, które mamy w życiu chyba, które tak potwornie wpływają emocjonalnie na człowieka. I co jest najlepsze, że ta piosenka nie kojarzy mi się z jakimś ciężkim czasem, tak jak pewnie Paulince, która tą piosenkę napisała, nagrała. No bo ten kawałek jest piękny, ale jest też bardzo, bardzo trudny od takiej trudnej relacji. Natomiast mi się on nie kojarzy w ogóle, jeżeli chodzi o moje relacje. Po prostu uwielbiam tą melodię, uwielbiam ten zaśpiew. No przecudowna Paulina Przybysz, która trochę robi w czwórce, bo jednak dżingle mamy od Paulinki, także pozdrawiam bardzo serdecznie. A my przechodzimy, moi drodzy, do naszego stałego punktu, czyli punktu To był rok, ponieważ no mam nadzieję, że nasi słuchacze pamiętają takie nazwy jak na przykład Atari, albo Amiga, albo Commodore, jeszcze było ZX Spectrum, był Timex. No to jak pamiętacie, to poczujecie,

0: poczujecie się teraz jak we własnym pokoju sprzed lat. Tetris, Super Mario czy Pole Position. Co wtedy graliście?
1: To był rok.
2: Jacek Paśnik, witajcie. A dzisiaj zabieram was do czasów, kiedy to komputery brzmiały tak. Ten dźwięk przenosi nas do roku 1985, przełomowego dla czasu polskiej komputeryzacji. To właśnie wtedy zaczęła ukazywać się gazeta zatytułowana Bajtek. Pismo miało zwalczać komputerowy analfabetyzm, tak wtedy pisano, i było skierowane do użytkowników raczkującego dopiero rynku komputerów domowych. ZX Spectrum, Atari, Commodore, Amiga to marki pecetów, które można było dostać na komunie, jeśli ktoś miał szczęście i bogatą rodzinę. Nad polskimi mikrokomputerami też wtedy pracowano, chociaż do ich produkcji używano zachodniej elektroniki.
3: Komputerowa szansa.
4: Chcemy dać na rynek krajowy 5000 systemów mikrokomputerowych. Jeżeli zapotrzebowanie na ten komputer będzie duże, będziemy próbowali stworzyć większe zdolności produkcyjne. Jest to bardzo potrzebne zaspokojenie tej dziury, powiedzmy, rynkowej, która istnieje w tej chwili.
2: Wróćmy do Bajtka. Chociaż był zgrzebny, czarno-biały, bez kolorów i wcale nie tani, jego nakład w liczbie 200 tysięcy egzemplarzy rozchodził się w mgnieniu oka. Z kolei w polskim radiu w tajniki komputerowe wprowadzał słuchaczy Andrzej Kurek, jeden ze współprowadzących program Sonda, popularne w latach 80. telewizyjne show o nowinkach techniki.
5: Na przykład w Wielkiej Brytanii ocenia się, że ilość posiadaczy tych maszyn przekroczyła milion. Milion osobistych pudełek z klawiszami. I ludzie sami z tych maszynek do zabawy zaczęli robić narzędzia własnej pracy. Na przykład zaczęli w domu prowadzić kartoteki tego, co jest ich zdaniem ważne. Byli zbieraczami, w związku z tym kartotekę zaczęli mieć w środku tej maszynki, a nie już na jakichś półkach, w zeszytach, książkach itd. Taka będzie przyszłość, no po prostu od tego nie ma odejścia.
2: Sceptyków pytających po co to komu oczywiście nie brakowało, ale w najmłodszym pokoleniu Polaków liczba entuzjastów komputeryzacji rosła. Spędzali przy komputerze coraz więcej godzin i rozgryzali język programowania BASIC.
6: Skasujemy 170 wiersz. Jeszcze raz zastartujemy z programem. I powinien w momencie dojścia do tego wiersza pokazać błąd.
7: Czyli za pojawienie mało, się za mało, prostokącika za mało czarnego oznacza błąd, tak?
6: Nie, tutaj napis się pojawia. Aha. A to jest tak zwany kursor, który można przesuwać, powiedzmy, tam, gdzie się chce pisać i tak dalej. Także no, jeżeli ktoś raz wpadnie, to się z tego nie wyrwie. To jest zastosowanie ogromne, to już nawet do zabawek wkracza. Proszę, efekty właśnie używane z myślą o różnych grach telewizyjnych.
2: Specjalnie dla takich komputerowych geeków polskie radio nadawało audycję Radio Komputer, a w niej...
8: A teraz będziemy emitować dwa programy. Pierwszy na Spektrum nosi tytuł Węgry. Czas tego programu minuta 42 sekundy. Uwaga, start!
2: Większość programów i gier komputerowych dystrybuowano wtedy na kasetach magnetofonowych, które można było kopiować na magnetofonach albo kupić na powstających wtedy komputerowych giełdach. To właśnie tam można było zdobyć legalną albo piracką wersję platformówki, która była hitem roku 1985, do którego was dzisiaj przeniosłem. Super Mario Bros. Graliście? Niektórzy pewnie do dzisiaj grają w jedną z najsłynniejszych platformówek świata, która ma już 41 lat. A ja wracam do gry za tydzień, kiedy to znów zaproszę was w podróż w czasie. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: To był rok.
0: Oj tak, działo się. Kolejna podróż w czasie przygotowana dzięki Radiowym Archiwom i Justynie Majchrzak już za tydzień, a teraz piosenka, która pojawiła się na listach przebojów w tamtych latach, czyli Black and White i zespół Kombi.

0: Rok wcześniej utwór Black and White nagrał Michael Jackson, a jak słyszycie, później było to kombi, utwór o tym samym tytule, bardzo dobry dyskotykowy kawałek. A jako, że mieliśmy już wspomnienia, no to teraz czas na coś, co lubimy najbardziej, przynajmniej my, raperzy. Rapowy album tygodnia, Delem.
1: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
1: Poleca Delem.
3: Do dziś Konnichiwa Skepty jest wymieniana jako płyta, która spopularyzowała grime. Chociaż na Wyspach Brytyjskich był to nurt, który wszyscy fani rapu doskonale znali, to dopiero Skepta przedstawił to reszcie świata. Miał w tym swój udział również Drake, który znalazł Skepty w internecie i któregoś razu wrzucił na swój Instagram logo wytwórni brytyjskiego rapera Boy Better Know, co znacznie wpłynęło na jego rozgłos. Sam Drake szybko zaczął inspirować się tym artystą, co słychać na przykład na albumie More Life, gdzie Brytyjczyk pojawił się gościnnie. Kolejnym artystą, który rozpowszechnił grime w Stanach, był A$AP Rocky, który zaprosił Skeptę do viralowego hitu Praise the Lord. Posłuchajmy teraz tracku Man. Mówił do was Del M.

Mafia, boy, better know. My ones, my team.

0: Autopromocja.
1: Cześć, z tej strony Justyna Dźwig-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również radiowa czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
2: Dominika Płonka,
3: Alicja Michalska,
4: Kamil Jasiński,
5: Kuba Jamrozek,
6: Michał Daniluk,
7: Adam Smolarek,
8: Marcin Hubert, czyli Harper,
9: Lulu Zupczyńska, czyli Kugar,
10: Norbert Bożym, DJ Bear.
1: Bądźcie w czwórce.
11: Bądźcie w czwórce.
1: W Noc Muzeów.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.

0: zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.
4: Trzymaj.

0: Już się nie zastanawiam.
1: Wybiła godzina 8.
2: Pogoda.
1: Coraz cieplej, no i słonecznie, ale zachmurzenie również występuje umiarkowane. Jeżeli chodzi o temperaturę w Polsce, to z tego co widzę na mapie, no to różnie, ponieważ na północy, no tam niestety mogą wystąpić opady deszczu, ale to wszystko widzę przesuwa się, idzie tak z południa na zachód, no i te zmiany niestety mogą być. W Warszawie no w piku 21 stopni, no i niestety mogą wystąpić również opady i burze. Na północy niestety ulewne deszcze w Gdańsku, jeżeli chodzi o południe, to tutaj w Opolu, we Wrocławiu i w Poznaniu również będzie padać. Wschód w miarę słoneczny i pogodny, tam około 10 stopni, no i raczej pochmurnie, ale słońce też może się pojawić.
2: Autopromocja.
3: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
4: Hej, tutaj Bliskis. Zapraszamy dzisiaj na nasz set.
5: 12 calach na godzinę.
3: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
6: Jeszcze nie było.
3: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Panie Burnejka,

0: A po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
4: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
3: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
5: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Po reklamie. Czwórka.

posiedzimy. W sensie ja będę siedział, bo nie wiem, co wy robicie, ale pewnie nie siedzicie, no bo jest taka godzina, że raczej się akurat wtedy gdzieś idzie albo na przykład pędzi. Chociaż 8-7 to jak ci, co na 8, to już się nie muszą spieszyć, jakby co. A ci, co na 9 mają jeszcze trochę czasu. Nie wiem, jak Warszawa, czy dzisiaj stoi, czy jest zakorkowana, ale no pewnie jak na piątek przystało i na tą godzinę, pewnie tak. No i oczywiście potem te popołudniowe godziny również mogą być męczące, jeżeli chodzi o powrót do domu, no ale jest szansa, że na przykład skończycie wcześniej albo później i wtedy ominiecie korasy. A jeżeli chodzi o przyjemne spędzanie czasu, no to oczywiście włączajcie czwórkę, bo już za chwilę Curtis Mayfield, pan, który urodził się 3 czerwca 1942 roku w Chicago, w stanie Illinois. No i jest to pan, który stworzył no niesamowite rzeczy, między innymi Superfly 1972, Pusherman, świetny kawałek, no i myślę, że taka ogólnie pod, nie wiem, brzydko to brzmi, tak podwalina, no ale jakby nie było, konstruktor muzyki. Poza tym urodził się w Roosevelt, moi drodzy, więc myślę, że miał połączenie ze statkiem matką, no bo akurat lata się zgadzają, urodził się w 72 roku, więc wtedy ufolutków to tam latało mnóstwo, pewnie tak do lat 80. Jak wszyscy wytrzeźwieli, to ufolutki zniknęły, a potem było ich po prostu mniej, ale faktem, że no, w Ameryce te ufolutki się pojawiały bardzo często. No ja przypuszczam, że te chłopaki mieli kontakt, oni na pewno mieli z nimi kontakt i oni zostali pokierowani, żeby robić fajną muzę i breaki, które przetrwają po prostu próbę czasu. Na początku grupa The Impressions, 1968 rok, no ale również swoja kariera solowa, która gdzieś tam cały czas się rozwijała, więc no trochę było bluesowo, trochę było gitar elektrycznych, trochę fortepianu, no i współpracę między innymi z takimi artystami i kompozycje, które wykonywał, jak dla Aretha Franklin, czy Gladysa Knighta in the Pips, czy The Staple Singers, więc bardzo duży wkład w muzykę popularną, ale też w muzykę soulową, w muzykę jazzową, no zdolna mordeczka. Curtis, pierwsza płyta w 70 roku, no i potem tak leciało, aż do 2003 Gospel Greats, to był ostatni album wydany przez Curtisa Mayfielda, no ale tych płyt jest naprawdę sporo, w tym również albumy live, no bo grał tych koncertów naprawdę sporo. Także You're So Good To Me, Curtis Mayfield, moi drodzy, długi kawałek, ale jakże przepiękny. Posłuchajcie.

0: over you, get over you, get over you. 'Cause you're so good to me.
1: Poranek czwórki.
2: Curtis Mayfield. Przecudowny kawałek, jak słyszeliście zapewne i znacie trochę kawałków rapowych.

0: No to tutaj ze 3 albo ze 4 na pewno by się znalazły, jeżeli chodzi o samplowanie Curtisa Mayfielda, no bo to taki artysta jak właśnie Roy Ayers, którego się samplowało, no i do tej pory pewnie się to robi. A w naszym studiu już Weronika Puszkar. Dzień dobry.
1: Cześć, witam serdecznie. Dzień dobry.
0: No dzisiaj mamy temat dosyć ciekawy, ponieważ nie wiem, to jest chyba temat, który tak powiem dopiero się pojawił, znaczy no nie dopiero, jakiś czas temu, pewnie parę lat temu, czyli po prostu notatki w telefonie komórkowym. Kiedyś nie było takiej możliwości. Zapisywaliśmy sobie w kalendarzykach, w takich notatnikach. Pamiętam, takie notesiki do numerów telefonów były. Nie wiem, czy ty doświadczyłaś jeszcze takich...
1: Notesiki do numerów telefonu. Takie analogowe, papierowe.
0: Takie papierowe,
1: masz na myśli?
0: Takie prostokątne i tam no, zawsze przy telefonie leżało i po prostu jak ktoś chciałeś numer telefonu, to szukałeś tam.
1: To znaczy, ja z czegoś takiego nie korzystałam. U mnie w domu był jakiś taki, kiedyś była jakaś taka firma telekomunikacyjna i tam się przy okazji, jak się kupowało telefon, to się dostawało taki notes, tylko on był taki większy i tam były jeszcze literki takie, nie? Żebyś się wiedział pod jaką literką szukać. I tak, to się rzeczywiście spisywało.
0: No, ale system analogowy, no myślę, że jeszcze w niektórych domach można spotkać na pewno, że ktoś sobie zapisuje. Często zapisywaliśmy notatki na skrawkach, na przykład, nie wiem, na rogu gazety, jak nie było gdzie zapisać. No i to gdzieś mogło zniknąć. W telefonie
1: jest... A później się okazuje, że wiesz, zamazujesz nie wiadomo na czym,
0: dokładnie,
1: a to jakieś ważne dokumenty.
0: Dokładnie tak. Mama mi zawsze mówiła, tylko Michałku, jak będziesz coś brał z tych papierów, uważaj, żeby to nie była na przykład matura moja. Więc zawsze na to uważałem. No ale teraz nie mamy tego problemu, bo wszystko zapisujemy w jednym pudełeczku, które nosimy ze sobą 2-4 na dobę.
1: No tak, albo ja szczerze mówiąc często się też łapię, że mimo tego, że mam jeszcze jakieś kalendarze albo właśnie telefon, to rzadko coś zapisuję, że ewentualnie gdzieś tam na jakimś blejakim papierze, które za chwilę wyrzucę albo wrzucę do torebki. Mam cały bałagan z takimi różnymi papierami i niczego nie mogę znaleźć. Ale odnośnie tych notatek, no to rzeczywiście to jest trochę taka prywatna sprawa, co my sobie tam zapisujemy. Mi jeszcze dzisiaj Messenger zastępuje notatnik, czyli jak chcę sobie coś zapisać, to wysyłam sobie wiadomość.
0: To jest prawda, tak.
1: I widziałam, że jedna dziewczyna w internecie miała chłopaka już tam jakiś czas temu, już się rozstali i on w międzyczasie zmienił numer telefonu, więc stwierdziła, że będzie wysyłać SMS-y na ten stary, no bo skoro on już tego nie korzysta, no to tam wysyłała sobie jakieś listy zakupów.
0: Okej, rozumiem, dobrze.
1: Jakiś plan dnia.
0: Tak.
1: No a później się okazało, że on znowu wrócił do tego telefonu.
0: Aha,
1: i to wszystko mu przyszło.
0: Cwany. No to też jest jakiś patent, ale myślę, że te notatki, które mamy, często są totalnie przypadkowe, bo często zapisujemy rzeczy, które, nie wiem, nagle o czymś pomyślimy i to jest dobre akurat jako dodatkowe narzędzie naszej pamięci, bo jednak szybko sobie możemy wpisać, możemy też nagrać to audio na dyktafonie.
1: Może sobie zapisujesz, że nagrywasz siebie?
0: Często się nagrywam. Myślę, że w ogóle jako radiowcy z dyktafonami, ty też jako reporterka, gdzie jeździsz, korzystasz z tego dyktafonu, no też zapisujesz jakieś myśli i
1: tak.
0: To faktycznie jak jadę samochodem, to no wtedy nie zapisuję w notatniku, tylko nagrywam na dyktafon.
1: No ja nie nagrywam, bo później trzeba by było to odsłuchiwać wszystko i jeszcze dodatkowy czas. No ja
0: to
1: zawsze tak denerwuję, jak ktoś mi nagra głosówkę, ja nie mam czasu, żeby tam, wiesz, czekać, aż 40 sekund minie i nagle te 40 sekund mam wrażenie, że trwa wiecznie.
0: 40 sekund, ja mam ziomka, która się rozkręci, to po 10 minut mi nagrywa wiadomości.
1: To tam już jest taka możliwość?
0: Znaczy nie wiem, czy na Messengerze, na WhatsAppie gadamy i jak już widzę, że jest wypracowanie ustne na 8,5 minuty, więc mówię, kurczę, kiedy ja tego posłucham w ogóle?
1: No tak, i zanim ty to odsłuchasz, no to jakbyś miał mu odpowiedzieć? No to on chce tyle czekać na odpowiedź.
0: Tak. Tym bardziej, że właśnie wczoraj o tym rozmawiałem z tym moim kolegą, bo jak on nagrywa mi na przykład 5 wiadomości, każde jest po 5 minut, to jak odsłucham 5 wiadomości z rzędu, no to już nie mam pojęcia, co było w pierwszej wiadomości.
1: No tak, a totalnie. Ja czasami robię tak, że odsłuchuję i na bieżąco piszę, że wiesz, ktoś zaczyna wiadomość od tego, to odpisuję i tak w sumie
0: no tak.
1: Tak bez sensu. Później taki stek moich odpowiedzi na różne wątki
0: tak.
1: W tej głosówce.
0: To prawda. No ale w notatniku możemy sobie na przykład również napisać jakąś mowę, którą musimy wygłosić.
1: Mowę? Ja widzę, że mam na przykład jakieś pytania. No widocznie byłam z kimś umówiona na jakieś nagranie i czasami tak mam, że jadę tramwajem i sobie już w trakcie, wiesz, zapisuję sobie to wszystko. Albo jakiś plan dnia. I to rzeczywiście znalazłam taką informację, że jak ktoś ma tak chaotyczne plany dnia, telefonie, to że często to jest osoba prokrastynująca, nie? Czyli tam odkłada rzeczy na później.

0: No nie wiem, czy tak jest, no ale czasami rzeczywiście mam tak, jak, że mam dużo rzeczy do zrobienia, to sobie to zapisuję. Mhm. I później jeszcze bardziej mnie to stresuje.
1: No, niby...
0: bo jak spojrzysz na to, ile tych rzeczy jest, tym bardziej, że nagle sobie zaczynasz przypominać o takich rzeczach, które,
1: tak.
0: No, o których no, pewnie byś je zrobił, ale byś o tym no, nie zapisał tego, bo to nie jest nie wiadomo jak istotna sprawa.
1: A lista zakupów na przykład robisz w ogóle w telefonie? Czasami?
0: Rzadko. Mm-hmm. Rzadko. Zazwyczaj chodzę, tak wiesz.
1: Chaotycznie.
0: Chaotycznie, tak, niestety.
1: No ja tak samo czasami faktycznie, jeżeli mam coś kupić konkretnego, to sobie zapisuję, ale z drugiej strony jak szukam przepisu, ostatnio robiłem guacamole i no, kupiłem sobie wszystkie składniki, więc...
0: A tam dużo tych składników nie ma.
1: No, no nie ma, no ale trzeba było mieć przepis. No nie, ja nie wiedziałem, bo ja pierwszy raz robiłem guacamole.
0: To tylko jest awokado chyba i tyle.
1: No, awokado, oliwa, cytryna, no ta, czosnek.
0: Nie, no to już wersja premium.
1: Pomidorki, cebula jeszcze ewentualnie nie. czerwona.
0: No to tak, no, no, nie, no to jak taka wiesz, wersja.
1: I jeszcze
0: no tak.
1: kolendra, za którą chodziłem, trochę szukałem kolendry, bo jednak nie jest tak dostępna. No i faktycznie mam kumpla, który mówi, to, że on sobie zrobi listę, bo on zawsze idzie do sklepu i on nie wie, co ma kupić w tym sklepie, ale faktycznie jest trochę taki odleciany, że zamyśla się i nie wiadomo czasami, gdzie on jest. No to się przydaje, żeby jednak kupić właściwe produkty.
0: Ja czasami robię tak, że jak już jestem w sklepie, to włączam sobie jakiś przepis. No i wtedy
1: no tak,
0: to jest koszmar.
1: Ja zazwyczaj robię tak samo.
0: Ale w tym przepisie jest wszystko. I wiesz, też rzeczy, których tak naprawdę nie do końca potrzebujesz. Obejdzie się jakaś tam potrawa bez czegoś.
1: No właśnie nie obejdzie się. Trzeba robić zawsze według przepisu, bo jak się robi nie według, że się obejdzie, to już nie będzie cała potrawa.
0: Ale to widzisz, to właśnie moja mama zawsze tak trochę robi. A dobra, to tym zamienisz, to tym. Dobra, to i tak ci wyjdzie.
1: No z jednej strony tak, ale jak szykujesz jakieś takie potrawy właśnie jak guacamole, gdzie ten smak jest tam dosyć istotny, więc zamienić... kolendrę na pietruszkę. Zepsułem studio, sorry. To już ta natka pietruszki nie smakuje tak dobrze jak jednak kolendra, więc wtedy można zapisać sobie, że koniecznie kolendra.
0: Guacamole robię tylko z awokado i z pieprzem i z solą.
1: Tylko i
0: z cytryną. I taka wersja, wiesz, biedna, uboga.
1: No tak, bo czosnek to jest mega drogi akurat. Z czosnkiem to jest dla bogaczy. Guacamole.
0: Tak.
1: Ale sok z cytryny, z limonki, nic, nie ten?
0: Sok z cytryny,
1: szkoda
0: tak,
1: hajsu.
0: Trochę tak.
1: Dobrze, słuchajcie, 24 minuty po godzinie 8. Jak wy macie jakieś na przykład szalone rzeczy, które zapisujecie w swoich telefonach, to dajcie nam znać i podzielcie się z nami, jak zdarzyło wam się coś na przykład na tyle ciekawego, że musieliście to zapisać, no to dzwońcie i mówcie 226452100.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: 27 minut po godzinie 8, a my tutaj z Weroniką świetnie się bawimy, rozmawiając o notatkach w telefonie, bo to strasznie zabawny temat jest w ogóle.
2: No bo najgorsze jest to, znaczy ogólnie chodzi w tej zabawie o to, żebyś pokazał swoje notatki, a powiem ci, kim jesteś.
1: No właśnie.
2: No i teraz, żeby się ludzie dzielili tymi swoimi notatkami i wrzucali na swoje media społecznościowe.
1: Aha, czyli to jest tak, żeby wrzucać, tak? Pokazywać.
2: No właśnie o to chodzi. No i tam różne rzeczy możesz mieć, no bo lista zakupów to jeszcze jest taka w miarę bezpieczna. Ale ja już na przykład kiedyś sobie zapisywałam różne cytaty z tam książek, czy z filmów. No i dzisiaj już taki trochę, wiesz, dreszcz żenady, jak sobie myślisz o tych cytatach.
1: No z jednej strony...
2: Paulo Coelho.
1: No tak, ale to wiesz, czasy się zmieniają, co innego jest ważne i co innego jest popularne. Ja chciałem zrobić taki konkurs, że ja sobie takie losowanie zrobię u siebie w notatkach.
2: Ej, byłoby super.
1: I zobaczymy, co mi się wylosuje, bo to tak nie będę pyk.
2: Nie patrzysz. No, to dużo masz tych notatek.
1: O, akurat wylosował mi się tekst, który pisałem na moją płytę Jestem legendą.
2: A, no to...
1: No, bo tekstów akurat mam bardzo dużo i to też jest, no bo umówmy się, z jednej strony mamy to wszystko w jednym opakowaniu, w jednym urządzeniu, a z drugiej strony jak nam się ten telefon zepsuje, bo nam padnie na przykład cokolwiek i nie jesteśmy w stanie tego odzyskać, to jest niezła lipa. Ja już miałem tak parę razy, że faktycznie straciłem bardzo dużo tekstów w telefonie, no też zdjęć, które... No i mamy ich bardzo dużo w telefonie, więc jak przepadną, więc należy robić raz na jakiś czas po prostu backup tego wszystkiego.
2: Tak, ale ja z drugiej strony, jakbym straciła, to bym pewnie nawet do końca nie wiedziała, co tam jest. Znaczy wiem, że tam są jakieś zdjęcia z wakacji, z kilku lat, bo czasami przenosiłam z jednego telefonu na drugi, ale no zakładam, że pewnie i tak bym ich nigdy w życiu nie wywołała.
1: No pewnie tak.
2: No i jeszcze na telefonie, przecież poza notatkami mamy screeny, no i one też dużo o nas mówią, no bo czasami to są screeny rozmów z kimś, nie? No to też oznacza, że komuś tam wysyłałeś tę rozmowę.
1: No tak, tak, tak, oczywiście. No tak, łapiemy, oglądając nawet internet, łapiemy przeróżne rzeczy, typu reklamy, albo spodoba nam się jakieś ubranie, robimy sobie screena i wtedy no jesteśmy w stanie dokładnie wiedzieć, co chcieliśmy, no bo jednak dzisiaj trochę te czasy mamy takie mocno internetowe i oczywiście chodzimy do sklepów, ale no jednak wygodą jest kupowanie przez internet, i no, zamawiamy i tak naprawdę po dwóch dniach dostajemy produkt. Zastanawiam się, jak jest z tym, a propos, pokaż mi swoje notatki, powiem ci, kim jesteś, bo tak jak gadamy, są to trochę randomowe rzeczy, przypadkowe, które zapisujemy, no chyba, że ktoś ma jakiś system zapisywania wiadomości, na przykład, nie wiem, zapisuje wiadomości tylko i wyłącznie nie wiem, jakie najważniejsze, albo złote myśli swoje. No bo to też jest jakiś patent. Kiedyś były pamiętniki, dziewczyny pisały pamiętniki.
2: A teraz sobie zapisujesz na Messengerze i wysyłasz do siebie.
1: No właśnie, ale z drugiej strony nasza Dominika Płonka, ona te pamiętniki cały czas prowadzi, ona cały czas pokazywała ostatnio w swoim filmiku, że ona ma tych analogowych pamiętników bardzo dużo i one cały czas funkcjonują i żyją.
2: Ja już chyba jestem trochę za leniwa, żeby coś takiego robić.
1: Wstążeczki, poperfumować, nie, karteczki, żeby pachniały.
2: No to by było super.
1: No.
2: Ale już chyba, no nie wiem. Jak byłam młodsza, jak byłam nastolatką, to prowadziłam takie pamiętniki, ale wtedy zauważyłam, że zazwyczaj pisałam, jeżeli miałam jakiś problem. No i później tak stwierdziłam, nie no, bez sensu.
1: Same problemy.
2: Później otwierasz to po latach i wydaje ci się, że tak było beznadziejnie, bo no tylko wtedy miałeś takie myśli, żeby coś tam napisać. No to może tak jak z tekstami piosenek.
1: No trochę tak, bo wiadomo, że też zapisujemy jakąś tam chwilę. Oprócz tego możemy też dzisiaj zamiast zapisywać, po prostu nagrać filmik jeszcze, jeżeli nie mamy problemów z własną aparycją, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nagrywamy coś.
2: Przy siebie i później je zostawiasz?
1: Tak. No i potem na przykład, no bo nie wiem, idziemy szybko, zamiast od dyktafon to kamerę i no dzisiaj muszę zrobić to, tamto, tamto, tamto, tamto. Znaczy ja nigdy tak nie robiłem, żeby było jasne. Ale,
2: wiadomo.
1: Ale mówię, że no trochę też Instagram i rolki na Instagramie są takim naszym pamiętnikiem.
2: No trochę tak, tym bardziej, że później ci ludzie mogą rozliczać z tego, czy rzeczywiście
1: mogą.
2: To zrobiłeś, nie? Tak. No bo tam wrzucasz, że dzisiaj taki intensywny dzień.
1: Tak, tak. I w internecie nic nie ginie, internet szybko zapomina.

0: bo są nowe rzeczy, ale faktycznie nic nie ginie i można się dokopać nawet takich najbardziej wstydliwych rzeczy, które kiedyś może przeglądaliśmy. I to też jest... Czy dałabyś telefon każdemu, żeby zobaczył twoje notatki?
1: Nie, ja w ogóle bym chyba nikomu nie dała. To znaczy, tam nic takiego nie ma, ale to jest po prostu... I tak czujesz, że... Znaczy, że zawsze coś jest.
0: To tylko są jakieś takiego... intymne rzeczy, tak?
1: Tak.
0: Własne,
1: na prywatne. Przykład, no nie wiem, ja na przykład się stresuję, jak ktoś weźmie ode mnie telefon, chcę pokazać jedno zdjęcie. I są takie osoby, które zobaczą i dalej przekręca.
0: No tak.
1: I dalej,
0: no
1: i kolejne,
0: tak.
1: I kolejne, i kolejne. Co tu się dzieje?
0: To prawda, to prawda. No, myślę, że to jest taka kwestia trochę, no wiadomo, że telefon w ogóle jest to na tyle prywatna rzecz, że wczoraj nawet oglądałem chyba jakiś program, czy nie pamiętam, co to było, ale a propos lokalizacji w telefonie. Czy udostępniamy lokalizację w telefonie dlatego, że chcemy czuć się bezpiecznie, czy żeby ktoś czuł się bezpiecznie, czy wręcz przeciwnie, po to, żeby kogoś szpiegować i widzieć, gdzie się znajduje. Myślę, że gdyby tak było też z notatkami, no to trochę bylibyśmy odarci z takiej swojej prywatności. Bo jednak często, tak jak mówisz, tam nie ma nic nie wiadomo jakiego, ale jednak no, są tam nasze myśli.
1: No, ale nie czytaj jednak, tak.
0: No.
1: Mamy Szymona.
0: Mamy Szymona? O, a ja nie słyszałem, że mamy Szymona. To halo, halo, Szymonie.
2: Siemka, cześć.
0: Siemo, jaki wesoły, energiczny Szymon. Siemanko.
1: Szymonie, czy ty byś komuś przekazał swój telefon, żeby zobaczył twoje notatki w telefonie?
2: Wiesz co, ja bym z tym nie miał problemu, bo ja rzeczywiście też dużo zapisuję i w ogóle fajny temat, żeście... O. W ogóle dużo fajnych tematów ostatnio. Fajny temat z tymi notatkami.
0: No.
2: A ja tak spontanicznie zadzwoniłem się teraz przywitać, bo mnie zainspirowało to po tych cytatach. Ja też często cytaty od lat zapisuję sobie gdzieś tam w notatnikach. Nauczyłem się też już kilka lat temu też, bo mi kiedyś tam z poprzedniego telefonu też wszystko przepadło, jak mi płyta główna padła w telefonie.
0: Mm-hmm.
2: Nie szło tam nawet pamięci odzyskać. To ktoś mnie nauczył, że tak jak można kontakty przenosić na przykład,
0: tak
2: można sobie też zainstalować takie notatniki, które się same synchronizują z kątem i potem jak się przełącza, to wszystkie notatki też wracają, no nie? Wczytują się w nowy telefon, gdzieś tam sprzed iluś lat do tyłu, więc ja właśnie te cytaty mnie zainspirowały, wiecie, do telefonu, bo ja też na przykład nieraz zapisuję takie gdzieś, które gdzieś tam ze mną najbardziej rezonują i czasami mam takie i sprzed lat, i takie świeższe. I fajnie jest czasem do tego wrócić, sobie nawet taką notatkę z tymi cytatami otworzyć, przeczytać tak jeden po drugim.
0: Mm-hmm.
2: Tego się gdzieś tam zbiera.
0: No właśnie, ale czy...
2: Dla mnie to jest fajne, no nie?
0: Czy w ogóle...
2: Ja też staram się w notatniku takie rzeczy, które gdzieś tam sam też napiszę, też trzymać, no nie?
0: Mm-hmm. A czy w ogóle wracasz do takich cytatów właśnie, że na przykład, nie wiem, odświeżasz sobie cytat, który zapisałeś 5 lat temu?
2: Bo ja uwielbiam niektóre słowa, bo nawet teraz sobie jakąś taką notatkę w trakcie rozmowy z wami, czy przed rozmową z wami otworzyłem, żeby nie być gołosłownym, bo tego jest dużo, no nie?
1: No to czytaj.
2: No nie wiem, akurat otworzyła mi się taka, na której jest chociażby... Pani Maria Czubaszek, fantastyczna przecież Pani Maria Czubaszek,
0: tak
2: życie jest zbyt piękne, żeby być normalnym, no nie?
0: Tak.
2: Cudowne słowa. Słuchajcie, widziałem, co wybrałem, zobaczyłem, czego potrzebuję chcieć więcej, to chciwość, Bjork.
0: No, to
2: no
0: tak.
2: I cudowne słowa Sokratesa, które uwielbiam od 20 lat. Weź ile potrzebujesz, daj ile tylko możesz. No, fajnie jest, wiecie, mieć takie rzeczy gdzieś tam, które z człowiekiem najbardziej... No i oczywiście Sahura, no nie? No Sahura,
0: tak
2: niech
0: jest.
2: Wszyscy będą sobie mądrzy ze swoimi rozumami, a ja ze swoim sercem niech będę sobie głupi, no nie?
0: Tak jest.
2: Także no to jest piękne. Także
0: no to są piękne złote
2: myśli.
0: Tak, tym bardziej, że mówię, czasami słuchamy jakieś rozmowy i wyłapujemy takie rzeczy i wtedy no jedyną opcją jest zapisanie tego w telefonie, no bo nigdzie indziej, chyba że mamy tak świetną pamięć, no to wtedy, bo są tacy ludzie, którzy zapisują to w pamięci, nie potrzebują notatników, ale to
2: tak,
0: rzadkość chyba.
1: Albo zrobienie screena.
2: Wiesz, jak już człowiek dużo razy gdzieś tam ten cytat sobie powtarza, to potem właśnie te takie, typu ten, nie wiem, Sahura, czy pani Czubaszek w głowie oczywiście zostają, jak to rezonuje z człowiekiem. Natomiast ja jeszcze kiedyś jak socjalne mediów używałem, bo teraz jakoś już od ponad 2 lat nie używam, to pamiętam, że też czasami jakieś cytaty, albo były jakieś podpisy, to też czasami można było się czymś fajnie zainspirować. To też jakieś takie ciekawe źródło, no nie?
1: Najgorzej, że teraz nam to Facebook przypomina. Coś, co pisaliśmy 15 lat temu.
0: Tak.
1: I masz takie,
0: No.
1: O nie.
2: Ale popatrz, z jednej strony możesz mieć takie, a z drugiej strony możesz mieć takie, wow, ale w ogóle zrobiłem
1: ale
2: progres,
1: mądra.
2: W ogóle jestem w innym miejscu. Ale jestem w innym miejscu, w ogóle wow, no
0: co
2: nie?
0: To prawda.
2: Także to też jest fajne. fajne.
0: To no prawda, tak. To prawda. Słuchaj, dziękujemy ci bardzo, Szymonie. A skąd w ogóle do nas dzwonisz?
2: Wszystkiego dobrego.
0: A skąd

0: Dzwonisz do nas w ogóle?
1: Raz.
0: A skąd dzwonisz?
1: Wiesz co, gdzieś już pomiędzy Zakoninem, ale jeszcze przed Goliną, autostrada, aha, to, okay. Także standardowo.
0: Dobrze.
1: Standardowo, w trasie.
0: Dobrze, to szerokości, życzymy ci szerokiej drogi, no i oczywiście dobrego dnia i dobrego weekendu.
2: Dzięki.
0: Dziękujemy.
2: No jak chcecie też się podzielić swoimi notatkami z telefonu, to dzwońcie 22 645 20.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Arrested Development i Everyday People, a w studiu Weronika Puszka. Rozmawiamy o naszych notatkach w telefonie, które ponoć no mają o nas dużo mówić, ale też możemy wykorzystywać notatki w telefonie w różnych celach.
2: Niektórzy nawet wykorzystują je w tak bardzo przemyślany sposób, no bo notatki uważa się za coś takiego bardzo prywatnego, intymnego, coś, co piszesz pod wpływem twoich emocji, różnych uczuć, jakieś twoje własne przemyślenia. I znalazłam taką informację, że już jakiś czas temu pojawił się, był taki trend wśród celebrytów, on się nazywał Notes App Apology, czyli przeprosiny z aplikacji notatki. I to chodziło o to, że czasami, kiedy jakiś celebryta powiedział coś głupiego albo zrobił coś głupiego, to nagle stwierdził, że wstawiali screeny właśnie ze swojego notatnika. I to były takie notatki pisane w chaotyczny sposób, bez znaków interpunkcyjnych, często na czarnym tle i biała czcionka, pisane jeszcze był ten kursor widoczny, albo jakiś wykrzyknik i jeszcze na górze była taka ikonka, że już ci się rozładowuje telefon.
1: Okay.
2: I to miało oznaczać, że no ta osoba chciała rzeczywiście przeprosić za coś i nie przygotowała sobie jakiejś takiej oficjalnej mowy, że napisała to sama z głębi serca, a nie, że jakiś menadżer jej to przygotował.
1: No tak,
2: i że to miało być dzięki temu bardziej szczere.
1: No to dosyć dziwne. Nie wiem, czy...
2: No i że wiesz, telefon się rozładowuje, ale jeszcze do ostatniej chwili

0: i piszesz, bo po prostu tak żałujesz tego, co zrobiłeś.
1: I jeszcze zdążysz zrobić screena, nawet jak się już tak, telefon prawie rozładował, to jeszcze zrobisz i wrzucisz. No oczywiście, myślę, że są różne wytłumaczenia na takie sytuacje i możemy sobie w ten sposób, że tak powiem, zalepiać nasze niedoskonałości i potem niby przepraszać, a tak naprawdę nie przepraszać.
0: No tak, bo jeszcze na początku ludzie w to wierzyli, ale później, kiedy już kolejne osoby wrzucały dokładnie to samo, tak, to już to bardziej się z tego śmiano.
1: Ja w ogóle myślę, że w czasach już AI ciężko jest czasami, w ogóle ja na przykład dostając życzenia takie nie randomowe, tylko takie wymyślone już, gotowe życzenia, na przykład nienawidzę takie życzenia, ktoś mi wysyła takie życzenia.
0: Ale to trochę takie mam wrażenie, że starsze pokolenia wysyłało
1: starsze,
0: takie. Kiedyś, kiedyś była taka moda, że się wysyłało jakieś, tak, że się kopiowało.
1: Tak, ale ja to w ogóle nie, znaczy komuś obcemu mógłbym wysłać, no bo randomowe życzenia, ale jak wysyłasz do bliskich, to raczej ja staram zawsze się sam wymyśleć. Chociaż nigdy nie zapisuję w notatnikach. Miałem parę razy tak, jak pisałem na przykład elaboraty do mojej ukochanej i chciałem, żeby to wszystko było ładnie, to na początku pisałem w notatniku i potem po prostu redagowałem, żeby tam nie było żadnych, żeby wszystko było ładnie, poprawnie i elegancko. No bo jak już, chociaż pisząc SMS-y, no też mamy czas, zanim wyślemy, żeby jeszcze sobie to przeczytać.
0: Ale możesz niechcący wysłać.
1: Niechcący możesz wysłać, a tak się również zdarza.
0: No tak, a wtedy nie żałujesz.
1: A wtedy tak, wtedy już nie da się tego cofnąć, to jest najgorsze, że...
0: SMS-a nie, w Messengerze możesz cofnąć, tylko że wtedy to jest też bez sensu, ale, że widać, że cofnąłeś,
1: tak, ale
0: wysyłanie
1: też
0: wiadomości.
1: Masz na to czas, no bo jeżeli ktoś odczyta, to już tego nie cofniesz, to już odczyta.
0: No nie. No, albo czasami można zdążyć. Udawać, że nie czytałeś, a tak naprawdę, wiesz, przesuniesz sobie tam na górze, przeczytałeś
1: dokładnie
0: wiadomość.
1: Tak. Już takie internetowe cwaniactwo i myślę, że każdy ma swoje patenty na to, żeby ewentualnie czasami... Znaczy ja mam taki patent, że na przykład specjalnie nie odczytuję wiadomości, żeby potem nie zapomnieć o tych wiadomościach. Bo jak je odczytam, a nie mam czasu w danym momencie, to już zapomnę, już po tygodniu ktoś się przypomina na przykład, że mi napisał, nie? Więc staram się nie odczytywać, a to też jest taka forma czasami, no olewa. No nie odczytuję, specjalnie nie odczytuję, olewa, nie?
0: No to są takie osoby, że jakoś tam nie odczytują. No ale najgorzej, jak odczytasz, wyświetlisz i nie odpiszesz.
1: No to prawda, to wtedy już jest tak. No a ewentualnie można mieć zawsze przygotowaną randomową notatkę, bo na przykład, nie wiem, jestem w pracy, bo są randomowe SMS-y typu napisz SMS.
0: Czekaj, jak się nazywają te SMS-y? Tak.
1: No, napisz SMS albo jestem zajęty, nie mogę teraz rozmawiać, więc można taki mieć przygotowany zestaw różnych na różne
0: teraz
1: okazje w notatniku.
0: Przygotowywać tego, bo to chyba jest już w telefonie.
1: Jest, ale ja mówię, że w takiej formie tylko pojedynczej, że tam odzwonię, ale mieć przygotowane takie formułki na każdą okazję jest w notatniku spisane na każdy nastrój.
0: Świetny pomysł.
1: No i tylko nie możesz pyk od razu SMS-ika.
0: Jest.
1: No i tam jestem u lekarza, nie, kiepsko się czuję.
0: Zawsze takie jakieś takie, które wzbudzają jakąś litość.
1: Dokładnie, ja zmęczony jestem, no nie mogę rozmawiać, sorry. No tak, w notatkach możemy też przemycić wiele rzeczy, a tak naprawdę możemy na spokojnie, ładnie napisać wiadomość, którą potem możemy wysłać i nie ma przypału.
0: No nie ma przypału, chociaż ja już bym chyba wolała pisać bezpośrednio w tym okienku z wiadomościami niż w tych notatkach.
1: Nie, no ja na co dzień tak piszę, ale faktycznie jak mam czasami coś ważniejszego do napisania, no to wtedy sobie w notatkach albo w mailu.
0: W mailu i wersja robocza.
1: Myślę, wersja robocza, bo wtedy jest w stanie zawsze do tego wejść i sobie to wyedytować.
0: Tak.
1: Dobrze. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Tak, bo już to wszystko. Czy
0: już
1: coś jeszcze chciałaś
0: dodać? Już to wszystko, no wiesz, zawsze
1: dodać?
0: Można jeszcze coś tam dodać, ale...
1: Można dodać, ale czasami jak się nie doda, to wtedy ta sprawa jest ciekawsza, bo można jeszcze pomyśleć o tym. 14 minut do godziny 9 zostało. Weronika Puszkar, dziękuję ci bardzo serdecznie. A my lecimy dalej z utworami czwórkowymi.

0: Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: Na razie słonecznie, ale chmury też mogą się pojawić na niebie, szczególnie na północ naszego kraju, bo w Gdańsku tam dosyć mocno podobno pada, nie wiem, bo nie mam je tam, ale po mapie widzę, że tak. W Olsztynie również przelotne opady deszczu, schodzimy niżej, no to we Wrocławiu również deszcz, w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Opolu, a reszta Polski, no taka słoneczno, pochmurna, ale temperatura jest nie najgorsza, bo 12 stopni, a osiągnie dzisiaj w Warszawie do 21, więc powinno być bardzo przyjemnie i ciepło. No i weekend co prawda deszczowy, ale może się to jeszcze zmienić.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
2: W audycji słowno-muzycznej rozmawiamy z fajnymi artystami, gramy dla Was nowości, informujemy o najważniejszych muzycznych imprezach i rozdajemy wejścióweczki.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco, to słuchajcie nas w każdy piątek od 12 do 14.
2: Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta.

0: Pracja powszechnego czytania.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie.
6: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.

0: zaprasza numer raz.
1: 5 minut po godzinie 9. No i ostatnia godzina naszego poranka w czwórce się zaczęła i zarazem się skończy, ale zanim się skończy, to jeszcze trochę porozmawiamy i trochę pojeździmy. Myślę, że pojeździmy głównie dzisiaj słownie, ale nie będziemy jeździć po sobie w żadnym wypadku, ale będziemy mówić o jeżdżeniu na deskorolce, o czymś, co jest mi bliskie bardzo, bo sam za dzieciaka na tej desce trochę śmigałem, pomimo że były inne czasy, nie było dostępności aż takiej, jeżeli chodzi o deskorolki. Jeden sklep na ulicy Smolnej, który był zaopatrzony w deski, ale było tak drogo, że mnie na to zupełnie nie było stać i różne historie pamiętam związane z rzeczami, które czasami dostałem. Pamiętam nawet spodenki takiej bardzo fajnej firmy skate'owej New Deal. To sam sobie nawet takie spodenki zrobiłem. W sensie sam sobie namalowałem logo, bo nie było mi stać na oryginalne, a naprawdę to były drogie rzeczy. I też myślę, że zapytam dziewczyn o to, jak dzisiaj ten skateboarding wygląda. Czy jest to dyscyplina sportu już w tym momencie, bo mamy na olimpiadzie. Czy jest to dyscyplina sportu, która w dalszym ciągu jest trochę ustosunkowana majętnością, czy nie? Bo jednak to tylko kawałek drewna oblepionego papierem ściernym i kółkami. Jednak też trzeba mieć na to pieniądze, szczególnie jak się

jeździ dużo i te deski się na przykład łamie, no to wtedy trzeba tych desek trochę mieć. Wtedy najlepiej zostać pro skate'em, no jeździć dla jakiejś marki, która po prostu nam te deski sponsoruje, rozdaje i wtedy możemy tylko i wyłącznie cieszyć się tym, co robimy najlepiej, czyli jeździmy i jeszcze zarabiamy pieniądze i mamy świetną przygodę. No właśnie, skateboarding it's not a crime, a przez wiele lat też w sumie trochę było tak postrzegane, bo wiadomo, że skejci byli niegrzeczni, skejci potrafili niszczyć infrastrukturę miejską, ale jednak skateboarding nigdy nie umarł i nigdy nie umrze i myślę, że Beastie Boys, od którego zaczynamy tą godzinę, jest tego najlepszym przykładem, bo kiedyś skejci jeździli właśnie do takich kawałków, do kawałków punk rockowych, no a Beastie Boys było w czołówce. This next one is the first song.

0: Poranek czwórki.
1: 15 minut po godzinie 9, prawie 16, a w studio nasze gościnie przyjechały, można powiedzieć, na deskorolkach, chociaż pewnie nie z domu, bo to byłoby męczące. Hania Lewandowska i Ewa Borowska-Pusz, witam was bardzo serdecznie, dziewczęta.
2: Dzień dobry.
3: Witamy.
1: No to jak z tymi dyskami? Jeździcie na tych dyskach, przemieszczacie się po mieście, czy raczej tylko miejscówki, ewentualnie skatepark?
2: Ja to w sumie jeżdżę wszędzie i po streetie, i na skateparkach, i wszędzie, gdzie mogę. Bo kocham deskorolkę jeszcze od prawie 8 lat.
1: Okej, okay, no to już trochę czasu, a u ciebie jak jest?
3: Ja robię comeback z deską, bo jeździłam jak byłam młodsza i jeżdżę tam, gdzie Hania i Hania mnie teraz uczy.
1: Jezu, comeback z deską, jak byłaś młodsza, to przepraszam, ile ty miałaś lat, jak,
3: no
1: bo teraz jesteś młodsza.
3: Przepraszam, no to... No jak miałam takie... No jak byłam taka młodsza, miałam tak 6 lat, się,
1: okay.
3: Czyli takie, no uważam, to jest idealny moment, żeby nauczyć dziecko jeździć na desce. Mm-hmm.
1: A czy to było takie jeżdżenie czysto rekreacyjne? Bo ja za mało lata, to jeszcze takich desek nie było, były tylko takie fiszki małe i ja na tych deskach sporo jeździłem, ale to rekreacyjnie. Czy wy już w świecie, gdzie skateboarding, no tak jakby jest, można go spotkać, to od razu jest chęć nauczenia się trików, czy początek był taki, że jednak od odpychanie się i przyzwyczajanie się do tej równowagi, którą też trzeba mieć na deskorolce.
2: W moim przypadku to była zupełnie długa historia, bo też zaczęłam od fiszki. Potem się to przerodziło na surfskate, potem jeszcze na longboard i na końcu deskorolka. I na deskorolce właśnie jeżdżę

0: robiąc sztriki, bo startuję w różnych zawodach, okay. w stankach Mistrzostw Polski, czy to na różnych eventach deskorolkowych, właśnie był tamten weekend, mm-hmm. Więc ja jeżdżę po zawodach i też dla siebie i też uczę.
1: Okej. Okay.
2: No to u mnie zaczęło się tak, że jeździłam na fiszce po domu po prostu i potem na desce, ale moi rodzice nigdy nie mieli z tym problemu, więc no. No i wiadomo, że tam dziecko chce robić jakieś tam triki i tak dalej, no bo tak. To jest mega ciekawe, no, więc tak to się w sumie zaczęło.
1: A czy na początku, bo ja na przykład pamiętam, że fiszka była taka, że ona bardzo często odjeżdżała spod nogi, te kółeczka były, no często można było zaliczyć glebę i pamiętam, że mama zawsze mówiła, żebym bardzo uważał. No dzisiaj mamy wyposażenie, mamy kaski, mamy ochroniacze, ale skejci raczej nie używają takich rzeczy. Jest to trochę obciach, chyba że jeździmy wyczynowo na rampach. No to wtedy wiadomo, że jest to potrzebne. Czy przy nauce wyżeście miały jakieś zabezpieczenie na wszelki wypadek, jak właśnie deska wypada spod nóg i wtedy leci się na tył
0: no
1: głowy?
0: Ja jeszcze w ochraniaczach, jak byłam młodsza i się też uczyłam, to jeździłam w ochraniaczach na kolana, nadgarstki, i kasku, łokcie niekoniecznie, bo no jakoś się mało zdarzało, że na nie upadała.
1: No tak.
0: Teraz jeżdżę w kasku oraz w ochraniaczach na kolanach, które noszę pod spodniami.
1: Okej, okay. Tak, żeby nie było widać. Bo ja też dlatego to pytam, bo za tych czasów, w których ta deskorolka się w Polsce rozwijała, czyli to były lata 90., no to w ogóle subkultura skate'ów jest taka dosyć mocno buntownicza i szalona. Zawsze kojarzona była z jakimiś ekstremalnymi wyczynami, już nie mówiąc o samych filmach skateboardingowych, które w latach 90. nam przynosiły nie dość, że nowe triki, to jeszcze nowe kawałki muzyczne, bo wtedy nie było dostępności, tak jak teraz, że masz playlistę na deskę, tylko wtedy tą playlistę faktycznie się trochę kradło z filmów skate'owych, które już wyszły. Zgrywało się na kasetę, bo tam była fajna muza. U nas takiej muzyki nie było. Czy przy dzisiejszym tak naprawdę rozwoju skateboardingu to jest tak w waszym wieku, to jest w miarę oczywiste, że ta deska jest, bo no, nie wszyscy wybierają ten sport. Jednak. Deska to jest ekstremalna rzecz, gdzie są można zrobić krzywdę, ale z drugiej strony wejść też w niesamowicie fajne środowisko.
0: Generalnie sporo osób też nie wie, że deskorolka może być aż taka fajna, jaka jest, bo deskorolka to już nawet nie jest tylko rzecz, to jest po prostu styl życia.
1: Mm-hmm, to prawda.
0: Więc na przykład deskorolka jest w moim życiu właśnie od tych 8 lat, przez to już mój styl życia, że wychodzę na deskę, jadę na desce i właśnie mam takie swoje towarzystwo, z którymi jeżdżę. A sporo osób uważa, że jest niebezpieczne i że jak się ktoś wywróci, no to już ma połamane kości już.
1: Tak, koniec.
0: I po
1: wszystkiego. Po człowieku, dokładnie. No ale no, są triki, które wymagają no, specjalnych skilli albo po prostu już no, praktyki, chociażby skakanie z jakiejś ilości schodów, no bo na początku skaczemy przez jednego deka, potem przez dwa deki i tak dalej, powiększamy sobie tą przestrzeń. Jak zaczynałyście jeździć, to, no bo ollie jest chyba najbardziej podstawowym trikiem dla każdego skate'a, czyli zrobienie ollie. Długo uczyłyście się, żeby to ollie wyszło?
0: No ja z moim ollie miałam, bo ja moje ollie od początku było całkiem takie dobre, ładne, wysokie, ale się bałam przez coś.
1: Okej.
0: Okay. Nawet bałam się przed takiego małego kika.
1: No bo to
0: z jazdy. Uczyłam się robić ollie nad czymś. Przez takiego małego patyczka najpierw się bałam, mimo że on, nie wiem, może miał centymetr, to ja tak się bałam, próbowałam takie, żeby wskoczyć. I potem, jak mi jeszcze to wychodziło, przyszło, że wskoczył na taką deskę, nie wiem, 2 centymetry czy coś. To się znowu zaczęłam bać. Co stwierdziłam? Biorę jakąś torbę z maka czy coś i zacznę nad nią skakać, bo wiem, że jak po prostu nie doskoczę,
1: no
0: to
1: tak.
0: To jest torba i nic się
1: nie
0: stanie.
1: Oczywiście, że tak.
0: Więc właśnie uczyłam się skakać nad torbą z maka i po prostu potem skakiwałam na takie deski coraz wyższe, przez co było to, no, progresujące, ale u mojej ollie uczyłam się, no, całkiem sporo.
1: Okej. Okay. A u ciebie?
2: No to ja uważam, że to jest taka spora blokada między takim rekreacyjnym jeżdżeniem a zaczęciem robić trików.
1: Tak.
2: I u mnie to była bardzo duża blokada i strasznie się bałam i zawsze wolałam po prostu jeździć po domu albo jeździć, chodzić na spacer z moimi rodzicami, jeździć na desę i te triki, jak stały się taką bardziej realniejszą rzeczą, że faktycznie mogą się zacząć udawać, to jakaś taka blokada była, że strach po prostu.
1: No my myślę, że strach jest czymś naturalnym. Jak się przestajemy bać, to wtedy możemy sobie zrobić krzywdę, no bo ten strach jest jakby nie było potrzebny. A trik, który najwięcej albo jest waszym marzeniem, albo sprawił wam największy problem?

0: Jakiś taki?
1: Największy problem na samym początku sprawił mi kickflip.
0: Okay.
1: A kiedy już go nauczyłam, to aktualnie najbardziej się męczę z trują. Bo okay. To jest wymagający trik. Mm-hmm. Kaczuję ją już z kilka miesięcy. I dalej nie mogę zlądować. Jak zląduję, to się po prostu wywrócę. Przez co nie zaliczam takich prób po prostu.
0: Mm-hmm.
1: Więc dalej katuję truje. I to mi w sumie największy problem sprawia wylądowanie jej, a jak ją wyląduje, to spełnię swoje marzenie.
0: No, to jest, myślę, że to jest chyba najfajniejsze w skateboardingu, w ogóle w każdej dyscyplinie sportowej, że robimy jakąś trudną rzecz, która jest z zasady trudna i w końcu nawet po pół roku nam to wyjdzie, to satysfakcja jest tak niesamowita, że od razu rośniemy i chcemy się uczyć dalej, bo wiemy, że wszystko jest możliwe po prostu, nawet te rzeczy niemożliwe. Dobrze, posłuchajmy Okiego, ponieważ ty wspomniałaś, że to jeden z artystów, którzy są na twojej playliście skateboardingowej, więc posłuchajcie Okiego, jakie to uczucie?
2: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie? Młody Jerzy w odpowiedzi, jakie to uczucie? Jerzy, jakie to uczucie?

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: A my wracamy do rozmowy. Hania i Ewa dzisiaj u nas w studiu. Skaterki? Skaterki, tak. Dobrze. Czy tak. Skateboardinie?
2: Skaterki.
1: Skaterki. No właśnie, jak jest w świecie skateboardingu z dziewczynami? Bo no, nie jest to na pewno tak samo jak u facetów, w sensie nie jest was tyle samo. Jest was trochę mniej, ale czy to jest ciężko się przebić? Mówię też dlatego, bo ostatnio jak byłem na zawodach, to była taka jedna dziewczyna, Basia, która no jako jedyna zdecydowała się na wejście na tą przeszkodę taką, gdzie tam wallrajdy można było zrobić i ona była jedyna odważna, tak naprawdę inne dziewczyny się nie odważyły. Czy trochę tak jest, że dziewczyny są no trochę na takim marginesie, czy dzisiaj już zupełnie to nie ma znaczenia, że jesteście tak samo równe i tak samo potraficie być dobre jak faceci?
2: Się generalnie w sumie jest tak, to prawda, jest nas trochę mniej niż facetów, no jednak się deskorolka kojarzy bardziej z facetami niż właśnie z kobietami, ale dziewczyn jest naprawdę sporo. Się może tego aż tak nie widać, ale jest nas naprawdę bardzo dużo. Jest też sporo dziewczyn, które są lepsze od chłopaków, to trzeba przyznać. Więc to nawet nie ma, że są gorsi, lepsi,

0: poziomem, ale to nie jest tak, że po prostu dziewczyny są gorsze na desce, bo są dziewczynami. Mhm. Tak to nie jest.
1: Okej.
0: Okay. Są po prostu, dziewczyny są lepsze od facetów i są czasami lekko gorsze, ale nie ma, że są po prostu, nie ma dyskryminacji.
2: Mhm. No, dziewczyny już dawno dogoniły chłopaków, więc jakby już są na takim samym poziomie i no tak. Też mega śmigają i też mega można pooglądać, jakie triki robią, też im świetnie naprawdę idzie, więc myślę, że już nie ma takiej różnicy.
1: No na pewno jest właśnie większa świadomość i no, za tych moich czasów to naprawdę dziewczyna na desce to był totalny ewenement. Ja nie pamiętam żadnej koleżanki, która by wtedy śmigała na desce. Oczywiście ubierały dziewczyny się zgodnie z modą skate'ową, czyli szerokie bardzo spodnie, bo wtedy takie się nosiło. Ale trochę moda skate'owa zatacza koło, tak? Bo tak. Kiedyś były baggy, potem weszły trochę węższe spodnie. Faktycznie skate'ci zaczęli iść węższe, a teraz znowu są szerokie rzeczy do
0: tak,
1: jeżdżenia.
0: Tak, z powrotem musimy szerokie rzeczy, są po prostu wygodnie
1: tak.
0: I też jest wygodnie jeździć i całkiem spoko to wygląda.
1: No właśnie. Słuchajcie, ale oprócz tego, że przyszłyście porozmawiać o desce, no to wpadłyście, żeby powiedzieć o czymś fajnym, co wam się udało zrobić, co uważam, że jest w ogóle super w naszych czasach, bo pierwsze są możliwości, a po drugie, że no chce się coś takiego zrobić, więc powiedzcie, co to jest?
2: No właśnie, więc zapraszamy każdego, w każdej kategorii wiekowej, nieważna jest płeć i nieważny poziom zaawansowania, bo chcemy zajawić też nowe osoby na desce, te, które nie umieją jeździć, na nasze warsztaty, kurs jeżdżenia na desce. Tam będzie też piknik, będą zawody i to wszystko odbędzie się 23 maja. Start godzina 10:30. Mamy też naszego Instagrama skatelab2026 i zapisy są i na miejscu i można się też przez Instagrama zapisać.
0: Warto wspomnieć, że to jest w Parku Pięciu Sióstr na skateparku zachodnim.
1: Mm-hmm. Tak. No właśnie, na warszawskiej Ochocie.
2: Tak, Ochot.
1: Czyli w Warszawie każdy może dojechać. Rozumiem, że macie jakichś instruktorów, którzy będą uczyć.
2: I to bardzo fajny.
1: A kto na przykład?
0: Między innymi jest Wojtek Woropaj z Varsity Skate, jest Wiktoria Jasiorska, jest Tomek Warzecha, jest Mateusz Szurba, który też przyjdzie prawdopodobnie. Mm-hmm. Jak nie, to mamy zastępstwo Wiktora. Ja też jestem jako instruktor.
1: Okej.
0: I chyba tyle.
1: Mhm. A powiedzcie mi, skąd taki pomysł w ogóle padł? Czy pomysł padł z takiego powodu, że po prostu nie ma takich imprez i same chciałyście wziąć w tym udział, więc mówicie, to my to zrobimy w takim razie?
2: Pomysł na nasz projekt społeczny był taki, że sportem chciałyśmy rozwiązać jakieś problemy społeczne, które są teraz w tych czasach. I uważamy, że sport jest czymś takim, co mega łączy ludzi i mega naprawdę potrafi pomóc. I chcieliśmy właśnie między innymi rozwiązać problem braku integracji, samotności, ale przede wszystkim tego, że ludzie boją się próbować nowych rzeczy i boją się przełamywać barier. To jest tak, że ludzie nie zatrzymują się na pierwszych czy dwóch lekcjach na przykład, tylko oni się w ogóle zatrzymują w swojej głowie. Oni się nawet nie zapisują. Mhm. Oni się po prostu boją, że zostaną ocenieni przez innych.
1: No właśnie, to jest tak. To jest zawsze ten problem. Ja pamiętam, tylko wtrącę, że raz poszedłem na jogę i czułem się tak oceniany przez innych, że w życiu tam nie poszedłem, bo w ogóle się nie byłem w stanie rozciągać. Z deską jest podobnie, bo to jednak sport ekstremalny. Trzeba coś umieć, a no umówmy się, to nie jest taki hopsiub, że wsiadasz na deskę i od razu robisz ollie, flipy, kręcisz i tak dalej. Tylko to trzeba niestety cierpliwości.
2: Dlatego my robimy taki safe space dla każdego właśnie. Bardzo miłą atmosferą, więc proszę się nie bać, proszę się nie stresować, naprawdę my tam mamy luz i przede wszystkim chodzi o to, żeby się świetnie bawić i żeby poznać nowych, bardzo fajnych ludzi.
1: Mm-hmm.
0: Też warto wspomnieć, że każdy się uczył od podstaw, każdy się uczył odpychać na desce, czyli od samego zera się uczy do skatera.
1: Tak jest.
0: A skaterem się jest, odkąd się jeździ na desce.
1: To tak samo jak z raperem, od zera do rapera. To wszystko leży tylko i wyłącznie w naszej głowie.
0: To prawda, jak na przykład ja uczę, to ja często uczę dzieci i dorosłych, którzy uczą się od zera zupełnie. Przez co idziemy progresem do przodu, na spokojnie, aby się każdy czuł bezpiecznie i pewny w tym, co robi.
1: Mhm.
0: Więc właśnie Skate Lab to właśnie miejsce, w które krok po kroku na spokojnie dojdziemy od zera do skatera.
1: A jaki pierwszy trik proponujecie? No bo rozumiem, że Oli, no jest to trik podstawowy, ale no nie jest najłatwiejszy. Są łatwiejsze triki.
0: No na przykład dla mnie osobiście łatwiejszy niż Oli był Showit.
1: Showit, to prawda. Dla mnie chyba też.
0: Jest właśnie był łatwiejszy, mimo że jeszcze deska robi rotację, tak. To jest łatwiejszy niż Oli, bo jest

0: trochę mniej wymagający.
1: Bo soli to jest, jak się tak przekręca tak, pod nogami. Tak. Okej, dobrze.
0: O 180 stopni. Mhm. Przez co też nie trzeba się aż tak wisieć, żeby skoczyć do góry, tylko to się dzieje deska pod tobą i tyle.
1: No tak, w całkowitym poziomie. Nie trzeba jej wyciągać, bo tak naprawdę główny problem jest taki, żeby tą deskę, żeby ta deska się przylepiła.
0: Jest najgorsze psychicznie to, że trzeba wskoczyć do przodu, tak, jak deska się obraca. Mhm. I to w sumie, jeżeli to się już odblokuje w głowie, to już mamy nowy trik.
1: No oczywiście, że tak. Dobrze, za chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy. 9:33, a my posłuchajmy Matę i Kamikadze.

0: Poranek czwórki.
1: Mata i kamikadze. No, skateboarding też trochę jest takim sportem kamikadze. Może nie giniemy na końcu po zrobieniu triku, ale jakby nie było, bywa niebezpiecznie. Parę w życiu gleb takich hardkorowych widziałem, nie tylko na filmach, ale i w rzeczywistości. Ty dopiero co wyszłaś z kontuzji, dwukrotne skręcenie kostki, czyli z jednej strony no, nie super poważna kontuzja, ale już wykluczająca na jakiś czas jeżdżenie na deskorolce. Czy jakieś kontuzje takie poważniejsze albo na przykład coś, co was w pewnym momencie zniechęciło do jeżdżenia na desce, bo tak się wywaliłyście, że powiedzieliście, koniec tego dobrego, deskę wyrzucam do kosza, nie będę już jeździć.
2: Nie, to ja takiej sytuacji w sumie nie miałam, że stwierdzam, że rzucam deskę. Się dużo razy byłam zła, jak coś mi nie wychodzi, to jest w sumie normalne trochę, ale po kontuzjach to ja zawsze miałam taki, kurde, ja chcę znowu na deskę, a nie siedzieć w domu i już nie mogę jeździć. A pamiętam, mam najgłupszą rzecz, jaką zrobiłam na desce. Właśnie było na fiszce. Jechałam na kolanach i zdarłam sobie kolana.
1: Oj, no, ale zdarte kolana to jest całkowicie normalna rzecz.
2: To jest normalne.
1: Tak, ja byłem cały poździerany. Chciałaś coś dodać?
3: No to jeśli chodzi o mnie, no to żaden upadek, jak byłam takim dzieckiem, no to żaden upadek jakoś tak...

0: nie zniechęcał mnie, żeby do deski, żeby porzucić. Tylko ona w moim przypadku tak się po prostu zatraciła sama, ale no na szczęście wracamy, więc...
1: Okej. Okay. No właśnie, a czy jak się tak wraca, to dalej jest taka... Bo jak jesteśmy młodzi, mamy więcej odwagi też. No wy jesteście bardzo młodymi dziewczynami, ale jak jesteśmy młodzi, to gdzie

0: Robisz się, no, tutaj jak z tą troją jak katuję, no. To mi po prostu nie wychodzi, jak katuję ją długo, to po prostu jak już muszę iść, to po prostu już muszę iść, ale na przykład tego triku nie poddaję, za każdym razem, kiedy na deskę, to muszę przynajmniej go 3 razy spróbować, jak nie wyjdzie, to próbuję dłużej, aż wyjdzie po prostu.
1: Okej. Okay.
2: Zawsze początki są trudne i dlatego najważniejsze jest, żeby się nie poddawać.
1: Tak jest.
2: I iść po prostu do przodu i się nie poddawać. Bo...
1: No to myślę, że takie wydarzenie jak wasze zachęci też młodych ludzi, nawet jeżeli przyjdą z rodzicami, bo rodzice się będą obawiać, to rozumiem, że wy tak zaprezentujecie ten sport, że rodzic będzie spokojnie mógł oddać dziecko pod opiekę instruktora skateboardingu. Mam sam kolegów instruktorów, chociażby Gutek, nie wiem, czy kojarzycie Gutka Szymańskiego.
0: Znam Gutka.
1: Znacie Gutka. Tak samo Tomek Kotrych, to też moi dobrzy przyjaciele są od wielu lat, więc oni też mają jakąś szkołę i też wiem, że uczą. I też było to dla mnie, zawsze się pytałem, mówię, jak to wygląda, czy no można zrobić skate'a, no bo jak my zaczynaliśmy, nie było nauki, każdy się uczył z filmów. Dzisiaj mamy szkółki, czy po takiej szkółce dzisiaj można naprawdę zostać skate'em? Bo pytam dlatego, że trochę jak z muzykami, że muzycy po szkołach muzycznych niekoniecznie potem zostają super gwiazdami, a ci, którzy się uczą sami, zostają największymi w ogóle wymiataczami. Czy w desce trochę też tak jest, że jednak trzeba mieć wyuczone pewne podstawy, żeby jeździć? Czy wręcz przeciwnie, nie musimy, no bo wiadomo, że zachęcamy do korzystania z instruktorów, ale czy oglądając same filmy jesteśmy w stanie się nauczyć
0: ja
1: jeździć?
0: Ja osobiście generalnie na początku jeździłam w szkółce i jeździłam na wszelkie zajęcia, żeby się nauczyć tych podstaw, aby wszystko ogarniać, aby pójść level wyżej. Teraz dalej mam treningi, więc trenuję z instruktorem i praktycznie codziennie też sama wychodzę na deskę, ale pojeździć to sama, czy to ze znajomymi. Po prostu ze znajomymi jest często tak, że po prostu my się wspieramy, dajemy sobie radę, wspieramy się i robimy nowe triki. A z instruktorem to na spokojnie, krok po kroku możemy zrobić to, co chcemy.
1: A kto w was zaszczepił deskorolkę? Był taki moment, że na przykład, nie wiem, zobaczyłyście kogoś na desce, jakiegoś super fajnego, przystojnego skate'a i mówicie, ja też będę, no nie takim przystojnym skate'em, ale też będę jeździć tak jak ten przystojny skate. Czy może ktoś z rodziny, tata, mama gdzieś w tych kręgach kiedyś się obracali?
0: Nie, to u mnie to w ogóle się wzięło znikąd. Pamiętam, jak miałam 8 lat, powiedziałam, ja chcę jeździć na desce.
1: Okej.
0: Okay. I sobie kupiłam z rodzicami fiszkę i zaczęłam jeździć na fiszce. I tak to się potem przerosło, że dołączyłam do klubu snowboardowego i potem longboard, surf, skate, deskorolka.
1: No
0: sama wchodziło już tak.
1: Tak.
2: No ja zawsze jak chodziłam z rodzicami po bulwarach naszych warszawskich, to jest takie miejsce, gdzie są właśnie skate'i jeżdżą.
1: Tak.
2: I zawsze byłam tak pod wrażeniem tego, jak oni wyglądają, jak oni jeżdżą. Mm-hmm. I myślę, że to też trochę mogło zaszczepić właśnie we mnie taką chęć nauczenia się jeździć i jazdy.
1: A moda? Bo gadałem o tej modzie, która powraca, ale czy moda skate'owa dzisiaj w ogóle istnieje? Coś takiego jak
0: istnieje.
1: Bycie skate'em? Bo kiedyś to naprawdę był bardzo rozpoznawalny, no buty skate'owe, wiadomo, czy jakieś etnisy, czy wansy, czy wirzyny, wtedy jeszcze było tych butów dużo innych, szerokie spodnie i jakaś fajna bluza. Dzisiaj zarówno w muzyce, jak i w hip-hopie, jak i w skateboardingu trochę ta moda się zatarła, w sensie, że już nie wszyscy muszą wyglądać tak, jak ten przykładowy jeden skate albo hip-hopowiec.
0: W sensie jest ten styl dalej, ten skate'owy, ale... Nie ma takiego przymusu, że ktoś musi tak wyglądać, bo jest skate'em. Mamy prawo nosić to, co chcemy, to, co jest wygodne, ale wiadomo, to są takie jakby ubrania, które są podobne do stylu deskorolkowego, a tak to nie ma nałożonego w ogóle żadnych takich rzeczy.
1: Ważne pytanie. Kiedyś ktoś, kto jeździł na rolkach, no niestety był znienawidzony przez skateboardowców. Tak samo narciarze są znienawidzeni przez snowboardowców. Czy dzisiaj też tak jest trochę, że jak wjedzie koleś na rolkach, to się patrzycie na niego, co to za lamus na rolkach przyjechał, czy nie?
0: Raczej nie. Ja osobiście tak nie patrzę. Chyba, że na przykład ktoś się naprawdę zachowuje niefajnie na skateparku. W sensie jest agresywny, no to takie niefajne zachowania, to wtedy już mam takie, co on robi. Tak, takie, co
1: wypędzamy.
0: On robi. Ale to też jest bardziej, nawet nie że na rolkach, tylko że na hulajnogach jest bardziej.
1: Na hulajnogach to też, no teraz to się zmieniło.
0: Oni są właśnie teraz bardziej trochę czasami nawet agresywni, ale nie wszyscy, ale no jednak mimo wszystko staramy się lubić.
1: A potyczki na przykład z ochroniarzami na miejscówkach? Czy zdarzało się, że ktoś cię

0: niestety przegonił.
1: Ja myślę, tak, że Hania ma tu do opowiedzenia trochę.
0: Aż tyle tego było?
2: W sensie często po prostu mnie ochrzaniali, jak byłam tam pod Witosem. Mm-hmm. To są takie fajne schodki, jest siódemka, czwórka,
0: no jest,
2: trójka.
0: No wszystko, pewnie. Elegancko.
2: Właśnie jak jeździłam właśnie ze znajomymi, to nas tak troszkę wywalili.
0: Tak, ale bo tam no, kiedyś to była klasyczna miejscówka skate'owa, potem chyba trochę się to ukróciło, ale jak przejeżdżam czasami tamtędy, to widzę, że tam jeżdżą cały czas.
2: Jeździmy.
0: Jeździcie, no właśnie. No, no bo Kapitol zupełnie odpadł, bo tam porobili te przeszkody, chyba nie da się tam za bardzo jeździć, a to też taka klasyczna miejscówka KC, nie wiem, czy funkcjonuje jeszcze. Też
2: jeszcze jest
0: przy rondzie de Gaulle'a. A skatepark w Warszawie, macie jakiś swój ulubiony, na który lubicie?
2: Ja mam w sumie kilka takich ulubionych. Między innymi to jest skatepark Potocka. Jest właśnie dla każdego poziomu.
0: Tam przy basenach, nie?
2: Tak, tam przy basenach. Mhm. Skatepark Izabelin. To bardziej już w okolicach Campinosu i tym podobne.
0: A ten skatepark tutaj przy Dworcu Zachodnim, taki duży, co jest?
2: Jest on całkiem spoko. Mhm. Też tam prowadzę zajęcia i czasami tam bywam, ale nie tak często, po prostu mam tam daleko. Ale też Awe Park nie jest taki zły, w sensie mają fajne przeszkody pod każdy poziom. Mhm. I w sumie z takich ulubionych to jeszcze Wilanowska jest bardzo fajna.
0: No teraz ją trochę zrewitalizowali, jest tak, to wiele fajniej. Ja tam za chwilę jadę kręcić teledysk na te boiska do kosza, więc będę sobie skate'ów oglądał. Dobrze, przypomnijmy na koniec jeszcze wydarzenie. Dokładnie powiedzcie, Ewa, gdzie, kiedy, dobra, o której, dobra, mów.
1: No to w Parku Pięciu Sióstr, skatepark zachodni na dzielnicy Ochota 23 maja. Start jest o godzinie 10.30. Zapraszamy każdego bez względu na wiek, płeć czy poziom zaawansowania. Dla dorosłych też mamy warsztaty z upadania, więc proszę bardzo. To wydaje się warsztaty z upadania, ale taka nazwa mało zachęcająca, ale są naprawdę mega fajne.
0: Mnie by zachęciło od razu, jakbym zobaczył, że są warsztaty z upadania, to bym się nawet nie zastanawiał.
1: Tak. Zapisy możemy na miejscu są zapisy i też przez naszego Instagrama SkateLab 2026. Proszę zabierać ze sobą kaski. Najważniejsze w sumie.
2: Nieważne, jaki to jest kask. Teraz sporo osób ma kask rowerowy, bo to jest nawet obowiązkowy, więc kask rowerowy, czy jakikolwiek kask trzeba mieć ze sobą.
0: Bezpieczeństwo.
2: Żeby było bezpieczeństwo. Ochraniacz też by się przydało, bo jednak to jest ważne. I właśnie jak mamy te warsztaty z upadania, to mamy i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych, więc wszyscy się będą dobrze bawić, więc...
0: I krzywda się nikomu nie stanie.
2: Tak.
1: Deski mamy.
0: Macie deski, okej, to też jest ważna informacja. Jest,
1: ale jeśli chcesz wziąć swoją deskę, to bez problemu dla nas.
0: Ale... No ale też nie każdy tą deskę ma, więc fajnie,
1: tak,
0: że wy dysponujecie,
1: jest deski,
0: żeby komuś
1: pożyczyć. Mamy deski
0: pożyczyć.
1: Dla każdego, na pewno starczy.
0: Słuchajcie, dziewczyny, bardzo wam... Jeszcze coś chciałaś dodać?
1: Nie.
0: Dobrze. Dziękuję wam serdecznie. Hania Lewandowska, Ewa Borowska-Puszcz, uczennice pierwszej klasy liceum Artes Liberales. Fajnie, że takie rzeczy robicie, aby więcej takich rzeczy było. No i zapraszamy was w sobotę, przyszłą sobotę, tak? Dobrze, przyszłą.
2: Ja też zachęcam do wbijania na mojego Instagramie Hania Onboard, naszego Instagrama projektowego SkateLab, bo tam będą mocne, fajne rzeczy wlatywały.
0: Tak jest.
1: Jeszcze pozdrawiam naszą dyrekcję, naszego wychowawcę pana Łukasza i pana Aleksa, który nam pomaga z projektem.
0: Bardzo ważne pozdrowienia, tak jest. Pozdrawiam, jeżeli ktoś nam pomaga, to fajnie. Dziękuję wam serdecznie, dziewczęta, i życzę dobrej zabawy na waszym evencie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie. 14 minut do godziny 10. Word up, 2-5 niggas got garbage down the way. Word up. Cash rules everything around me, creamed it. Yeah, check this old fly shit out. Word up.

0: 9:51, no i pojawił się on, czyli Del M.
1: Jestem.
0: Witam ci serdecznie.
1: Obecny.
0: Dopiero co słuchałem twojego elaboratu o płycie, o albumie tygodnia, a tu już siedzisz przede mną. No, niesamowite to radio jest. No.
1: Słuchacze jeszcze trochę posłuchają o albumie tygodnia, bo od tego zacznę, poranną rezydencję.
0: Okej.
1: Okay. Pogramy Skeptę, właśnie z płyty Konnichiwa, ale też z paru innych jego projektów. Pogramy też jego ziomków z osiedla, no bo trzeba wspierać tamtą społeczność.
0: Tak jest.
1: Jest ich sporo. Jest na przykład jego brat, który wydał super rzeczy, to też go powrzucam. No a druga godzina, Drake, który wydał dzisiaj 3 albumy.
0: A one wyszły dzisiaj już, tak?
1: Już wyszły wszystkie. Ja jestem, na razie posłuchałem pierwszego, więc w porannej rezydencji będziemy gadać raczej o starszych rzeczach Drake'a, trochę o bifie z Kendrickiem. Zagramy single, które już wcześniej się ukazały na Icemana. No a wieczorem z Dominiką pewnie w Cypherze pogadamy o całych tych 3 płytach.
0: A czy są jakieś strzały konkretne? Bo widziałem jakąś tam wypowiedź Rick Rossa, że nie boimy się Drake'a. Bo nic nie może zrobić.
1: Słuchaj,
0: więc są.
1: Tam jest tyle treści, że też bym się nie bał, bo nie ma szans, że wszyscy, że każdy posłucha i zapamięta wszystkich tych utworów. To jest fenomenalne, jak Drake potrafi przez 3 lata siedzieć i nagrywać każdy utwór i ani razu nie pomyślał, ej, a ten się akurat nie nadaje na płytę. Mm-hmm. Nie, on po prostu wrzucił wszystko, co nagrał. Jest to...
0: Czy nawet dla tych, którzy,
1: jeszcze nie słuchali Icemana, bo ja jestem dopiero po tej pierwszej płycie, straszna nuda. Tak do połowy to jest naprawdę straszna nuda. Można spokojnie skipować.
0: No ciekawe, bo to w ogóle ciekawy pomysł, żeby nagle wypuścić z nienacka 3 płyty.
1: No, a 3 nudne płyty?
0: 3 nudne, nie wiem czy to... Ale myślę, że takiej osobie jak Drake to chyba wszystko ujdzie, no bo i tak jest sprzeda i tak na pewno, bo kupią się jak świeże, rozejdą się jak świeże bułeczki. Ale to też jest niesamowite, że no takie, bo to 3 lata milczenia, rozumiem, były.
1: 3 lata milczenia, ale dobra, trzeba mu oddać. Parę fajnych numerów jest.
0: No to dobrze, ja z chęcią

0: Autopromocja.
1: Halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
2: Hejterska 4 już dzisiaj po 14:00. Zapraszam, Kamil Jasiński.
3: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12:00 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Słuchajcie, na razie możecie się jeszcze chwilę cieszyć. Właściwie to ta wschodnia część Polski może się cieszyć, bo jeszcze nie będzie tutaj padało. Padać będzie na zachodzie i będzie prawie cały dzień lało. Aż na północy nikt się nie uchowa. No, oprócz wschodniej Polski. Tutaj mamy wielkiego farta. Akurat na Warszawie, przez Warszawę troszkę deszczu przejdzie, ale nie tak dużo jak na przykład we Wrocławiu, albo w Krakowie, albo w Łodzi, albo nawet w Bydgoszczy. Natomiast cóż, no, Białystok będzie suchy, więc jeśli chcecie uciec przed deszczem, to polecam właśnie tamte rejony. Lublin również, super. A temperatura, no akurat jest dzisiaj ciepło, słuchajcie, no nawet do 19 stopni. Więc jeśli nie musicie używać akurat parasolki, to można iść na spacer.
1: Autopromocja.
2: Cześć, z tej strony Justyna Dźwig-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również Radiowa Czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
3: Dominika Płonka,
4: Alicja Michalska,
5: Kamil Jasiński,
6: Kuba Jamrozek,
7: Michał Daniluk,
8: Adam Smolarek,
9: Marcin Hubert, czyli Harper,
10: Lulu Zupczyńska, czyli Kugar,
11: Norbert Bożym, DJ Bert.
2: Bądźcie w Czwórce.
12: Bądźcie w Czwórce.
2: W Noc Muzeów.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.

0: Słuchasz porannej rezydencji Delema.
1: I poranną rezydencję zaczynamy od naszego albumu tygodnia, Skepta, Konnichiwa. Album, który no jest tak naprawdę początkiem wielkiej fali grime'u na całym świecie. I dzisiaj będziemy ogólnie mówić o artystach, którzy się wokół Skepty obracali, o jego bracie, o jego wytwórni Boy Better Know i też potem o rozwoju Skepty, no i w ogóle grime'u w UK. A w drugiej godzinie oczywiście Drake, bo dzisiaj nie sposób nie wspomnieć o nim, bo wydał aż 3 albumy o totalnej czasie trwania ponad 2,5 godziny, więc Kanadyjczyk po prostu nienawidzi dziennikarzy. Wiecie, o której wrzucił to? O północy. O północy się śpi, a nie wrzuca 2,5 godziny muzyki. No ale to dopiero w drugiej godzinie. Między Skeptą a Drake'iem też jest pewna zależność, o której dzisiaj pogadamy, a na razie się trochę rozbudzimy i rozpędzimy.

0: that back? I mean,
1: to był Skepta, It Ain't Safe z płyty Konnichiwa, płyty, która jest naszym albumem tygodnia. Skepta w 2016 roku, kiedy Konnichiwa się ukazało, stał się naprawdę mocną postacią na rapowej scenie i nie tylko brytyjskiej, tylko światowej. To za sprawą oczywiście nietuzinkowego stylu, który dla większości Europy, a już na pewno dla Stanów, był totalnie czymś nowym. Oczywiście jego rówieśnicy Brytyjczycy się trochę ze Stanów śmiali, że tak się zachwycają tym Skeptą, no bo Grime hulał już w tamtym momencie naprawdę nieźle. No ale dla Skepty to był moment. Wszystkie światła na niego. On dostał jeszcze propsy od Drake'a, później propsy od A$AP Rocky'ego, z którym nagrał no viralowy hit Praise the Lord, który też wybił jego karierę na inny level. No ale to wszystko było świetne podwaliny, żeby wydał następny album Ignorance is Bliss. No i ta płyta już było wiadomo, że to będzie coś nawet jeszcze większego niż Konnichiwa. Chociaż z perspektywy czasu raczej więcej osób się zachwyca tą płytą z 2016, no bo była tym pierwszym przełomowym strzałem. No ale Ignorance is Bliss to już był taki mocno mainstreamowy strzał. No i tutaj też było widać nowe skille Skepty, czyli to, jak umie połączyć swoje mocne, intensywne, grime'owe flow z bardziej przystępnymi mainstreamowo-popowymi formami. Stamtąd pochodzi, z Ignorance is Bliss pochodzi na przykład taki hit jak Bullet from a Gun, który za chwilę zagramy. No i też jeszcze bardziej melodyjny, świetnie napisany utwór Grease Mode. Więc jeszcze więcej Skepty w porannej rezydencji.

Skepta i Grease Mode z płyty Ignorance is Bliss. Słuchajcie, kariera Skepty to jest naprawdę podręcznikowy przykład, jak dobrze poprowadzić siebie na szczyt. Ziomek zaczynał jakoś w 2009, wtedy wydał pierwszy projekt, oczywiście już wcześniej nawijał, no ale w 2009 rozpoczął swoją karierę na dobre i już wtedy podjął mocną artystyczną decyzję, mianowicie, że pozostanie artystą niezależnym i bezkompromisowym w stosunku do labeli. Wtedy razem z młodszym bratem Jamiem stworzyli wytwórnię Boy Better Know. No i ta wytwórnia to był taki tak naprawdę w pewnym momencie kolektyw twórczy, do którego się Skepta odnosił przez większość swojej kariery.

0: No i to było super, że w momencie, w którym mamy 2016, Skepta już jest na brytyjskiej scenie od dawna, nagle świat się o nim dowiaduje, a on i tak odwołuje się do swoich lokalnych wartości, do swojego towarzystwa jeszcze z jego dzielnicy, do swojej rodziny. No i pozostaje tak naprawdę cały czas lojalny ludziom, z którym zaczynał. No i chłopaki z Boy Better Know naprawdę mogli trochę pojeść dzięki Skepcie po płycie Konnichiwa. Teraz przypomnimy parę numerów właśnie z tego kolektywu, na przykład Too Many Men, gdzie cały kolektyw się skrzyknął. No a później utwór Wild Yego, czyli jednego z członków tej ekipy, i od niego zagramy numer Wickedest MC Alive.
1: Right then, it's gonna be a mud thing. Shit.

Wiley, Wickedest MC Alive. Moi drodzy, to co się wydarzyło w 2016 roku razem z premierą płyty Konnichiwa Skepty, to było duża rzecz dla całej Wielkiej Brytanii, na przykład dla takich artystów jak Wiley, którego przed chwilą usłyszeliście, dlatego że Skepta przetarł im drogę do tego, żeby mieli tak naprawdę jakąkolwiek możliwość światowej kariery, bo nagle grime stał się nie dość, że amerykańskim trendem, europejskim trendem, stał się viralowym memem za sprawą utworu Man's Not Hot. Nie wiem, czy pamiętacie taki utwór, parodię właśnie grime'u. No ale też nagle artyści, rówieśnicy Skepty, którzy mieli tylko możliwość zdobywania rozgłosu w samej Wielkiej Brytanii, głównie w Londynie, nagle oni popatrzyli, o kurczę, jemu się udało na świecie, no to teraz czas na nas. No i przykładem takiego artysty, który razem ze Skeptą później już wskoczył level wyżej mainstreamowo, i był na przykład Kano. I to jest artysta, którego możecie oczywiście kojarzyć z jego licznych, naprawdę klasycznych hitów rapu z Wielkiej Brytanii. No ale pewnie większość z was może go również kojarzyć jako aktora, ponieważ wcielił się w jedną z głównych postaci w serialu Top Boy. No a w ogóle fenomen tego serialu również wziął się z wielkiej mody na drill, z wielkiej mody na grime, i to wszystko również wyszło od Skepty, od Konnichiwa. No a teraz zagrajmy parę rzeczy od Kano. Kano, Geeks i Wiley, takich trzech raperów w utworze Free Will Subs, a później Kano i utwór Flow of the Year z bratem Skepty, młodszym bratem Skepty, Jamie'm.

Chicano i Flow of the Year. A tym flow jest oczywiście akcent brytyjski, mocne akcentowanie na, no i takie sylaby, krótkie sylaby, które bardzo mocno wybrzmiewają na tych intensywnych perkusjach. No słuchajcie, styl brytyjski w rapie od 2016 bujał mocno, no bo później przekształciło się to w mocną modę na drill, później w Stanach Zjednoczonych wyskoczył Pop Smoke i to też mocno podbiło całą tą zajawkę na brytyjski rap. Wiadomo, że jeśli chcemy mieć na świecie jakiś nowy trend, no to musi być później podbity przez hip-hopową centralę, czyli Stany Zjednoczone. Tak się stało z większością różnych trendów, czy to właśnie latynoska perkusja, czy to drillowe, grime'owe klimaty. Wszystko to musi być jakoś podparte pod mainstreamowych, przystępnych artystów. Takim artystą bardzo często był Drake, który podbijał mnóstwo nowych zajawek, które ściągnął ze świata. Zresztą na Icemanie, który dzisiaj wyszedł, prawdopodobnie też podłapane zajawki, zakładam, że z Europy mogą się znaleźć. Przejdźmy dalej do Skepty i jego towarzyszy z Boy Better Know Records i tam na przykład jego młodszy brat, o którym już dzisiaj parokrotnie wspominałem, Jamie. Jego kariera była totalnie niezależna od Skepty, co jest bardzo przyjemne, bo to nie było tak, że jego młodszy brat zaczął go naśladować. On rzeczywiście robił swoje rzeczy, miał swój charakterystyczny głos, swoje frazowanie, które było zupełnie niezwiązane z tym, co robił jego starszy brat. No i to słychać świetnie w utworze Men Don't Care, który nagrał razem z Giggsem, ale też słychać to w jego innych zupełnie daleko idących od Skepty współpracach. Kiedy Skepta pracował na przykład niedawno z Fredem Againem, no to Jamie szedł w bardziej groove'owe, jazzowe klimaty i nagrał utwór z Ezrą Collective. I ten numer również za chwilę w porannej rezydencji usłyszycie.

Słuchajcie, skoro jesteśmy już przy Ezre Collective, no to zagrajmy jeszcze parę numerów od nich we współpracy z raperami, na przykład z genialną Sampą The Great, a potem jeszcze z Nowelistem, więc Life Goes On, a potem More Than a Hustle.

0: way more than a hustler.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
2: W audycji słowno-muzycznej rozmawiamy z fajnymi artystami, gramy dla Was nowości, informujemy o najważniejszych muzycznych imprezach i rozdajemy wejścióweczki.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco, to słuchajcie nas w każdy piątek od 12 do 14.
2: Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Przed chwilą P-Money z Wielkiej Brytanii, właściwie z Londynu, i trzeba przyznać jedno, że tak jak w Londynie zazwyczaj tak się mówi, że zawsze pada, no to akurat dzisiaj na przykład nie pada. Dzisiaj pada w Polsce. I to wpada w Polsce mocno, ale nie w całej. Polska jest, jak wiadomo, podzielona dokładnie na pół i tak jest i tym razem, jeśli chodzi o deszcz. Pada w całym paśmie zachodnim. Mamy mokry Szczecin, mokry Poznań, Wrocław, mamy mokre Katowice, mamy mokrą Zieloną Górę, Bydgoszcz, Toruń, mokrą nawet Łódź i Częstochowę. Sucha, prawie sucha, ostała się Warszawa, więc tutaj możemy liczyć na deszcz, ale może nie nadejść, więc bądźcie gotowi na wszelki wypadek, jak idziecie gdzieś dalej, to weźcie parasolkę, ale też bez paniki i nie szerzcie paniki dalej. Trzymamy się jednak tego, że będzie super pogoda. Natomiast totalnie spokojnie mogą przechadzać się ludzie z Mazur, z Białegostoku, z Lublina, z Rzeszowa. Tam wszystko powinno być ok, sucho, temperatura tak przyzwoita. Mniej niż 20, więcej niż 10, więc czego więcej chcieć.
1: Autopromocja.
2: Halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
3: Hejterska 4 już dzisiaj po 14. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
15: Tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Czwórka, Polskie Radio.

0: Słuchasz porannej rezydencji Dylema.
1: Drugiej godziny porannej rezydencji, którą otworzyliśmy od Drake'a, o którym dzisiaj w mediach społecznościowych będzie bardzo głośno. Jeśli jeszcze nie odpalaliście Instagramów, Facebooków i tak dalej, no to pewnie w którymś momencie dnia odpalicie i się dowiecie, że Drake wydało aż 3 nowe albumy. Moja pierwsza reakcja, bo już widziałem, oczywiście ludzie reagowali, że wow, zaliczył hat-tricka i tak dalej. Moja pierwsza reakcja na Drake'a wydającego po 3 latach przerwy od solowej kariery 2,5 godziny muzyki, to pomyślałem sobie po prostu, po co? Naprawdę, po co? Można byłoby zrobić godzinę solidnej płyty, albo nawet po prostu 3 15-minutowe epki, w których Drake rzeczywiście by pokazał, co ma pokazać, udowodnił, co ma udowodnić, a dostaliśmy mnóstwo zapychaczy. Ja na razie jestem po odsłuchu Icemana, nie odsłuchałem jeszcze Habibti i Maid of Honor. No i po odsłuchu Icemana już wiem, że pozostałe płyty mogą być ciężkie, bo oczywiście mamy parę super numerów, ale jest bardzo dużo zapychaczy, bardzo dużo pustych wersów, mnóstwo nudnych bitów, no ale może źle do tego podszedłem, może za drugim odsłuchem będzie lepiej. Na pewno Drake musiał zrobić coś dużego. Promocja Icemana była naprawdę wybitna z długim rolloutem na robienie tych wszystkich streamów, z wielką rzeźbą lodową w centrum Toronto. To wszystko było naprawdę imponujące. Single też mi się podobały, zarówno Which One, jak What Did I Miss. No i miałem nadzieję, że głodny Drake po chyba przegranym beefie z Kendrickiem, można to powiedzieć bez problemu, wróci po prostu z większą energią, z bronią, z rzeczywiście mocnymi punchline'ami. Trochę tych punchline'ów jest, rzeczywiście, no ale nie ma tego, o co chyba mi najbardziej chodziło, czyli o taką energię, jak miał w utworze na przykład

przykład Energy albo Non Stop. I te dwa numery przypomnę, żebyśmy pamiętali, że Drake jest mimo wszystko bardzo dobrym artystą, mimo tego, że od wielu, wielu lat, prawie 8, nie wydał dobrej płyty. Drake w czwórce. Yeah. Way, way, way up. Turn it all up. Yeah. Look, I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of my energy. They trying to take away from a nigga.

Drake, Non-Stop. Trochę minęło czasu, odkąd ten utwór wyszedł, to był 2018 rok. Też wtedy Drake popadł w tą ciekawą przypadłość wydawania absurdalnie długich albumów. No i spoko, bo za każdy stream każdego utworu jest jakiś pieniądz. Nie za każdy stream można powiedzieć, że spędziło się wartościowo 3 minuty albo 4. Natomiast no, nie da się odmówić, że Drake trzyma się numeru 1, jeśli chodzi o listy sprzedaży od lat i nadal jego muzyka no, chwyta ludzi i nadal ma tą niesamowitą zdolność, żeby stworzyć co najmniej jeden numer na takiej absurdalnie długiej płycie, który będzie nośny, który będzie mainstreamowy, który będzie zjadał radia. Na razie nie wiem, który to jest numer na płycie Iceman, ale zapewne niedługo się o tym przekonamy po paru odsłuchach tej płyty. Może na tych dwóch pozostałych znajdują się takie naprawdę nośne radiowe hity. Dzisiaj jeszcze odsłuch tych dwóch pozostałych płyt przede mną. Po godzinie 20 w audycji Cypher z Dominiką Płonką pewnie o wszystkich tych trzech płytach porozmawiamy dokładniej, a na razie, żeby nie było też tak miło, żeby też nie było do końca niemiło, tylko żeby było tak na środku, to zagramy Kendricka Lamara i utwór Not Like Us, czyli mocny diss na Drake'a, który no, utrudnił mu życie stosunkowo mocno, a później jeszcze Euphoria, chyba najbardziej rozbudowany diss w całym beefie Kendricka z Drake'em. Te dwa numery, żeby mieć jakiś punkt zaczepienia i jakiś kontekst do dalszych utworów Drake'a, które będziemy grali, więc K-Dot już teraz w porannej rezydencji. Psst. I see.

0: You say nigga no more.
1: Stop.
2: Kendrick Lamar i Euphoria. 6 minut dissu na Drake'a. No słuchajcie, jeśli ktoś nagrywa aż 6-minutowy utwór na ciebie, to chyba cię naprawdę co najmniej nie lubi. Na pewno nie jest fanem. Najbardziej w tym disie

bawi mnie, że nie lubię jak chodzisz, nie lubię jak mówisz i nagle Kendrick z jakiegoś powodu tak bardzo mocno akcentuje i nie lubię jak się ubierasz. I tak sobie pomyślałem, ciekawe czym Drake musiał go oburzyć ubiorowo, że aż tak mocno podkreślił, że nie lubię jak się ubierasz. Zawsze mnie to bawi. Za każdym razem jak leci utwór Euforia, no to wybucham śmiechem na ten fragment, że i nie lubię jak się ubierasz. Pomyślcie, jak bardzo Kendrickowi musi przeszkadzać Drake, że już nawet, wiecie, zakłada te swoje hokejowe rękawiczki, a Kendrick myśli, o nie, tylko nie to, kolejny diss leci. No i słuchajcie, po takich dissach, naprawdę mocnych punchach, Drake musiał coś zrobić. No i zrobił Iceman, zrobił też dwa inne albumy, no i oczywiście pogramy trochę tego Drake'a pewnie dzisiaj wieczorem, jak już posłucham wszystkich płyt, a na razie przypomnę single, które Icemana promowały. Which One z Central C i What Did I Miss? To są dwa numery, które jak usłyszałem, to byłem naprawdę taki pełen nadziei na tą płytę. Okazuje się, że to są niewątpliwie chyba najmocniejsze single. Przynajmniej na pierwszy odsłuch to bym te single i tak wymienił jako najmocniejsze z Icemana. Przypomnijmy je. Which One i What Did I Miss od Drake'a. Does my hair look beautiful? Do my

Fajna pioseneczka, What Did I Miss od Drake'a z najnowszej płyty Iceman. Słuchajcie, jak się Drake kłócił z Kendrickiem, no to w pewnym momencie K-Dot zarzucił mu, że jest rapowym kolonizatorem. I powiem wam, że jak pierwszy raz to usłyszałem, to pomyślałem, wow, mocne słowa. Ale potem sobie przypomniałem, ile razy rzeczywiście Drake ciągnął swoje style od różnych mniejszych artystów, najczęściej spoza Stanów Zjednoczonych. Tak było z muzyką z Jamajki, tak było później ze wspomnianym dzisiaj wielokrotnie Skeptą, no i podobnie jest teraz z Central Sea, który pojawił się gościnnie w utworze Which One i który bardzo mocno był częścią właśnie promocji albumu Iceman. Drake lubi sobie wyłapać takiego jednego trendy gościa, który nie do końca jest jeszcze znany, no i zrobić z niego gwiazdę i też na jego stylu trochę wypromować swoją muzę. I powiem wam, że to jest i z jednej strony fajne, no bo mamy naprawdę nowe style, które zostały wypromowane w Stanach Zjednoczonych, które bez Drake'a prawdopodobnie obeszły się bez większego echa. No ale z drugiej strony rzeczywiście to jest po prostu tworzenie swojej własnej marki na podstawie talentów innych artystów. Z drugiej strony można byłoby się kłócić, że w sumie sztuka właśnie na tym polega trochę. Trochę na oryginalności, a trochę na oryginalnym byciu złodziejem. Central Sea rzucił też przed premierą Icemana coś takiego jak Iceman Freestyle na swoim najnowszym projekcie. No i zaraz ten Iceman Freestyle zagramy. I oprócz tego jeszcze Wagwan. Taki numer również się znalazł na ostatnim projekcie od Central Sea. Projekcie, który oczywiście tutaj była promocja dwustronna, że trochę Central Sea się wypromował na Drake'u, a trochę pomógł Drake'owi się wypromować z nową płytą. Pokazał, że Drake jest taki wszechstronny i taki obeznany z światowym rapem. No i fajnie. Iceman Freestyle już teraz w czwórce.

Central C, Wagwan. Moi drodzy, Central C i Drake mają na pewno fajną relację, dlatego że, no cóż, kiedy Central C się pojawił na scenie światowej, no to jeszcze nie był takim dużym zjawiskiem. Potem współpraca z Drake'em, właściwie nawet nie współpraca, wrzucanie sobie fotek z Drake'em i Drake wrzuca twoją nutę i nagle jest, jest Central C zjawiskiem światowym. A jeszcze w 2023 wypuścili we dwóch taki utwór On The Radar Freestyle, który zresztą nie będziemy tacy i się podzielimy i posłuchacie go razem z nami. No i już przy tym numerze było widać, że Central C jest taką, no właśnie, wschodzącą gwiazdą, chociaż już wcześniej dawał o sobie znać mocno na brytyjskiej scenie. Ale tak jak mówię i mówiłem już w pierwszej

godzinie porannej rezydencji, że to, co było popularne w Wielkiej Brytanii, nie zawsze oznaczało, że miało taki potencjał mainstreamowy. To musiało przejść przez centralę w Stanach Zjednoczonych, a tą centralą niestety, albo stety, to zależy kto na to patrzy, bardzo często w rapie zarządza Drake. No i cóż, no akurat miło wypadło, że Central C dostał się pod opiekę Drake'a, no i mamy nową viralową gwiazdę z Wielkiej Brytanii. Myślę, że są lepsi artyści niż Central C teraz w Wielkiej Brytanii, którzy mieliby dużo większy potencjał mainstreamowy. No ale padło na Central C. Niestety hip-hop trochę rządzi się swoimi prawami i nie zawsze najlepszy jest najpopularniejszy. Nie ma co się o to sprzeczać. Na pewno Central C jest też taką fajną postacią z zachowania. Fajnie wygląda medialnie. No i ma naprawdę mocne bangery. On the Radar, Drake, Central C już teraz w porannej rezydencji.

been on farmland. All right.

0: Drodzy, to był Central Cee i Drake on the radar, a obok mnie jest już Adam Smolarek.
1: Siema. Dzień dobry, cześć.
0: Adamie, bo zaraz przejmiesz mój mikrofon po godzinie 12. Mm-hmm. Jak się z tym czujesz?
1: Doskonale, ponieważ lubię prowadzić audycję słowno-muzyczną.
0: Tak,
1: teraz możemy pomachać wycieczce, która na nas patrzy, jest tutaj za oknem. Dzień dobry, cześć.
0: Tak, odwiedzają nas ludzie. Patrzą, jak
1: najbardziej.
0: Pracujemy.
1: I dobrze, a wiesz dlaczego dobrze, że odwiedzają nas ludzie? Bo no. Jutro noc muzeów i też będą nas odwiedzać ludzie.
0: A rzeczywiście?
1: Tak jest.
0: Ja
1: od 19 do północy, zdaje się, będzie można zajrzeć do Polskiego Radia, do głównej siedziby przy Alei Niepodległości 77/85 w Warszawie. Ja będę prowadził audycję od 18 do 20, także też będzie można mnie spotkać, tak się złożyło. Ale co do tego, co dzisiaj w ASM-ie, no to dzisiaj wpadnie do nas Daria ze Śląska ze swoim nowym albumem Halo, co jest grane. Płytą, która ukazała się dzisiaj. Porozmawiamy, no, mam taki fajny wątek do zaczepienia się z nią, bo ona na pierwszym albumie śpiewała o Fiszu, teraz nagrała z nim kawałek na ten album właśnie, a ja mam takie wspomnienie, że wywiad z Fiszem był jednym z pierwszych w moim życiu.
0: O!
1: Tak. Dla gazetki szkolnej w gimnazjum.
0: Czyli będziecie rozmawiać o Fiszu.
1: Wiesz co, trochę tak, no bo jednak to jest fajna rzecz. Dla niej też na pewno, tak mi się wydaje na tym etapie, bo po prostu ten wątek się już u niej pojawiał pierwszej płycie. Skoro tak, no skoro tu się pojawia Fisz, no to myślę, że też znajdziemy tutaj jakąś nić porozumienia, a że się znamy, to myślę, że pójdzie w taką prywatę.
0: Widzę też tekstowo u niej duże wpływy od Fisza. Takie mam poczucie, że tutaj pióro jest na pewno po tej linii. Słuchajcie, no to już wiecie, na co będziecie, nie możecie się doczekać po godzinie 12 i nie możecie się doczekać na Adama Smolarka i jego gości w takiej kolejności. Ustalmy. A sprawdziłeś już może nowego Drake'a?
1: Wiesz co?
0: Nie. Tak myślałem. To ja ci po prostu napiszę, czy warto, dobra?
1: Okej.
0: Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo za poranną rezydencję, za te 2 godziny grania muzyki. Trochę było żartów, trochę było na serio, trochę było pożytecznie, trochę było niepożytecznie. Mówił do was Del M przez 2 godziny i jeszcze się dzisiaj słyszymy po godzinie 20 w audycji Cypher, którą poprowadzę z Dominiką Płonką i będzie więcej Drake'a, bo muszę go też posłuchać. Więc miłego dnia wszystkim. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Cześć, z tej strony Justyna Dźwig-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również Radiowa Czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla

0: Was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie i przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na Was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
1: Dominika Płonka,
2: Alicja Michalska,
3: Kamil Jasiński,
4: Kuba Jamrozek,
5: Michał Daniluk,
6: Adam Smolarek,
7: Marcin Hubert, czyli Harper,
8: Lulu Zupczyńska, czyli Kugar,
9: Norbert Bożym, DJ Bear.
0: Bądźcie w czwórce.
10: Bądźcie w czwórce.
0: W Noc Muzeów.
11: Autopromocja. Reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
19: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
1: Po reklamie.
20: Tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Słuchasz Czwórki.
21: Maki, la. My brothers don't die, we just rusty bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just rusty, but I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky.

0: Country of A. Stormzy w radiowej czwórce, minęło południe.
1: Pogoda.
0: Kto w ostatnich dniach, tak samo jak ja, cierpiał z powodu mrozów, no prawie że mrozów, mrozy były w ubiegłym tygodniu w nocy, no to jednak może być zadowolony z tego, że gdy teraz sobie spojrzymy na to, jakie planowane są temperatury, czy przewidywane, to tak 20-21 stopni, nawet 22, w tym momencie już w Białymstoku i Terespolu 19, prawie 20, natomiast w Chojnicach, w Szczecinku 9 stopni na plusie. No tyle dobrego, że cały czas mamy temperatury dodatnie, prawda? Natomiast umówmy się, nie jest to majówka, nie jest to czas na grilla. Choćby dlatego, że gdy patrzę na mapę Polski, widzę olbrzymią żółtą plamę ostrzeżenia meteorologicznego przed burzami. Także należy uważać, ponieważ przez całą centralną Polskę od północy do południa przejdą burze, możliwe 25 litrów na metr kwadratowy, jeśli chodzi o opady. Także będzie mocno, raczej weźcie parasolki, płaszcze przeciwdeszczowe, a najlepiej niespecjalnie wychodźcie na spacery.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Zet Kacper. Zapraszam Was na audycję w czwórce. Internetowy nieporadnik. Ale uwaga, nie znajdziecie tu nudnych porad, ale masę internetowych historii. Od TikTokowych trendów przez największe wtopy, aż po powroty sprzed lat. Wy, słuchacze, będziecie częścią mojej audycji, ale będą też goście. Zapraszam w każdy piątek Zet Kacper. Startujemy o 16.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
5: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Idols i Pop, Pop, Pop. Już za niespełna 2 miesiące na Openerze. Myślę, że ten utwór się pojawi na żywo. To dlatego, że raz miałem okazję już widzieć Idols. Zazwierzęciłem się tam strasznie, ale była to doskonała zabawa, także nie mogę się doczekać. Program realizuje Jego Kamińska, a przy mikrofonie Adam Smolarek.
1: Słuchasz audycji słowno-muzycznej. Słowno-muzycznej.
0: No, dzień dobry wszystkim w samym środku maja, można powiedzieć. 15 dzień, tak? To jest ten moment, kiedy też zastanawiam się już nad potężnym sezonem festiwalowym, który przed nami. Być może w ostatnich dniach nie jest tak parno i gorąco, jak może by się chciało, myśląc o lecie, ale jednak patrząc na to, że no właśnie, zaraz Opener, zaraz Carbon, zaraz Up to Date, WROW, ja będę jechał jeszcze na Primaverę, na OFA, o matko, dużo tego strasznie jest i dobrze, bardzo fajnie. Momentami być może tych festiwali jest wręcz za dużo, bo trudno coś wybrać, taką jedną główną imprezę sezonu, ale i tak, patrząc po ogłoszeniach, po tym, kto będzie u nas grał w Polsce, oj, dzieje się, dzieje się, dzieje się. Natomiast w najbliższych dniach zdecydowanie będzie u nas grała w Warszawie nawet Daria ze Śląska, która już za moment odwiedzi studio radiowej czwórki. Porozmawiamy o jej najnowszej płycie, Halo, co jest grane, słuchajcie nas uważnie, po godzinie 13:00 natomiast w pewnym momencie będę miał dla was wejściówki na jedną z imprez, nie na koncert Darii ze Śląska, ale myślę, że będziecie zainteresowani, jeśli lubicie muzykę klubową. Także w tym momencie słuchamy już kawałka z naszej stałej rotacji. Kajetan Wolas i Mu Latte. Bez zmian. Do usłyszenia cały czas z nami tutaj do godziny 14:00.

0: dniu premiery swojej najnowszej płyty. Z nami w czwórce. Daria ze Śląska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Poproszę cię troszkę bliżej, tylko do mikrofonu.
1: Dobra, dobra, okazało się, że jednak trochę o. Dzień dobry, halo, halo.
0: Tak. O, tak,
1: co
0: tak,
1: jest grane, żeby widzisz, nie powiedzieć.
0: Teraz jest poważnie, masz krawat, tak. Masz koszulę i jesteś tak właśnie poważnie
1: oparta. Absolutnie korpo temat.
0: Tak. No to dobrze, że ja już ustaliliśmy, że
1: masz
0: napisaliśmy
1: dres?
0: Razem wers.
1: Tak. Tak. Że co masz? Masz sztruksy, które udają dresy. Czy odwrotnie?
0: Odwrotnie.
1: Dresy, które udają sztruksy.
0: Tak, coś dresy, które udają sztruksy, dokładnie.
1: Zobaczymy,
0: myślę, że możemy tak zacząć. Także pośmialiśmy się, wszystko fajnie, wszystko się udało. No to teraz mam do ciebie pytanie, o co boimy się pytać?
1: Myślę, że najtrudniejsze to są te pytania, które sami sobie musimy zadać, które gdzieś podskórnie czujemy, że wiemy i one gdzieś sobie tam pływają, ale żeby je wypowiedzieć, to już jest wyzwanie. Ja tak miałam na tym albumie wielokrotnie, a myślę, że chyba najbardziej w tym numerze trudno jest być sobą, bo od tego się zaczęło takie rozkminianie tematów związanych z główną ideą tego albumu, to czyli halo, co tu się dzieje, co jest grane?
0: To jest temat, który powiedziałbym, też mi towarzyszy od jakiegoś czasu, z pytaniem trudno jest być sobą, kim, czyli kim, tak w zasadzie, prawda? No bo możemy mieć jakąś taką piękną ideę na temat tego, kim jestem ja.
1: Tak jest.
0: No ale codziennie coś wybieramy.
1: Dokładnie, codziennie coś wybieramy.
0: I kim, co wybieramy
1: tak,
0: w sumie.
1: Tak. I też coś przeżywamy, kogoś spotykamy na swojej drodze, weryfikują się nasze jakieś poglądy. I ja chyba też jestem za tym, że nie stoję jakoś tak bardzo długotrwale przy jakimś poglądzie, bo tak trzeba. Tylko jeżeli rzeczywiście coś się wydarza w moim życiu, to staram się być po prostu elastyczna, bo nigdy nie wiadomo, co nas może spotkać i jak się zmienimy.
0: Wiesz, jest to takie powiedzenie wspaniałe, że tylko krowa nie zmienia poglądów, tak? Więc myślę, że my jako ludzie jednak powinniśmy sobie rewidować jakieś nasze poglądy.
1: Tak, co jakiś czas robić jakieś podsumowanie, no.
0: I powiem ci, że fajnie zaczęliśmy sobie. Zaczęliśmy od takiej głupotki, potem pytanie bomba, tak?
1: Teraz znowu głupotka.
0: Teraz znowu głupotka, tak? Dobrze, no to z kim stworzyłaś ten album?
1: Bardzo duża głupotka. Nie, żartuję. Jest spora ekipa, ale to tak samo było przy pierwszej i drugiej płycie. Kuba Galiński, na przykład numer Pan ze Stolicy, Olek Świerkot, Nie masz sił to płacz, Lesman, czyli Błażej Sudnikowicz, kilka numerów JPRDL, jeden z nich, Trudno jest być sobą, a może jeszcze się da. Mój zespół, z którym pracowałam teraz pierwszy raz, także zamknęliśmy się na próbach i próbowaliśmy jamować numer ABS, numer Plastelina i jeszcze pewnie jeden, o którym zapomniałam, Len i gościnnie Fisz na tym numerze. I Patryk Depan w numerze Ciężki plecak.
0: Dużo, tak. Dużo ludzi.
1: Tak, tak. No, przy pierwszej płycie dokładnie było podobnie. No i jeszcze ekipa z Kocewki, czyli Kuba Staruszkiewicz, Pat Stawiński i Kamil Pater. Najgorsze to jest, wiecie, że po prostu wymieniać i czy komuś nie pominąłeś, nie? Wszystkich dzisiaj wypisałam tutaj na Instagramie, elegancko zrobiłam im też nową sukienkę, uszyłam, bo mam taką okładkową zmianę profilówki dla moich kolegów, więc wszyscy są wymienieni. Mam nadzieję chyba, że ominęłam kogoś.
0: Spokojnie, nie egzaminujemy cię, ani ja,
1: ale
0: ani
1: się
0: słuchacza,
1: stresuję
0: jak
1: tym
0: sądzę.
1: Zawsze, nie? Zawsze się tym stresuję, więc...
0: A ja planowałem to jako proste pytanie,
1: dokładnie,
0: takie właśnie...
1: Dokładnie, wyszła bomba, nie?
0: Jednak, przepraszam za ten.
1: Spoko.
0: Nie, bo myślałem o tym jako o pytaniu, które, wiesz, zada ci każdy, tak? Zada ci pytanie, nie wiem, możemy zacząć rozmowę od pytania... Daria, co jest grane?
1: To już było wielokrotnie.
0: Oczywiście.
1: No, bywa różnie, absolutnie. Wszystko zależy, na co akurat mnie złapiesz. Na tę chwilę czuję się, to jest takie uczucie ambiwalentne. Trochę podekscytowana, trochę onieśmielona, trochę zestresowana, ale tak na serio to dumna z tych dwóch lat w sumie pracy nad tym albumem, bo to jest naprawdę duża ilość historii, wersji, enta ilość wersji tych piosenek, a w końcu przyszło co do decyzji, odwołując się do pierwszego pytania i cieszę się, że to ma taki kolor, jaki ma, a tak naprawdę jest to po prostu niebiesko-czerwony kolor, bo ta część Halo jest dużo bardziej melancholijna, a ta część, co jest grane, już jest i muzycznie, i tekstowo dużo bardziej odważna.
0: A więc podział jest konceptualny, tak? No
1: tak,
0: bo to
1: tak.
0: Też nie wszyscy muszą wiedzieć. Tak. Album ukazał się dziś, przypomnijmy. Co prawda kilka singli mogliśmy już usłyszeć.
1: To prawda,
0: nawet,
1: tak. Też na koncertach
0: zdarzyło
1: się. No.
0: Nawet jeden z nich mogliśmy słyszeć już w sumie dawno całkiem. W sensie mam na myśli, a może jeszcze się da.
1: Który a może
0: w sumie...
1: jeszcze się da, a pierwszy to Trudno jest być sobą.
0: No tak.
1: W ogóle wyszedł w kwietniu tamtego roku.
0: Tak, tak. Ale mam na myśli, wiesz, kontekst poza

0: A, pozapłytowy.
1: Tak, tak, tak.
0: No bo
1: tak,
0: jednak
1: tak,
0: piosenka napisana do spektaklu.
1: To prawda, tak.
0: Coś innego zupełnie. Tak.
1: No i ja ją w ogóle trzymałam na kolejny album, natomiast to, że mi się ten temat ze spektaklem pojawił, to po prostu przeczytałam scenariusz i mówię, Boże, jest taka piosenka, która tu pasuje po prostu i trzeba to zrobić.
0: No widzisz, i się udało. Tak. Dobrze, to w tym momencie posłuchamy kawałka następnego, Daria ze Śląska i kawałek Len.

0: Daria ze Śląska z Fiszem dzisiaj. Len teraz wybrzmiał w radiowej czwórce. Tak myślałem, żeby zagaić trochę od innej strony. Otóż wiem, że na nagranie z Fiszem trochę czekać, trochę je manifestowałaś, można powiedzieć.
1: Tak, nawet nie wiedząc, że manifestuję, nie?
0: Tak.
1: Tak, no chodzi o to, że przy pierwszej płycie miałam taki numer jak Kill Bill i tam rzeczywiście nadmieniam, że słuchałam z tobą płyty Fisza i później mój kolega z zespołu Tomek po prostu podrzucił mi, jak już mieliśmy ten Len zrobiony, ja już tekst napisałam, że może by tak Fisza zapytać. No i mówię, no można by. No i zapytałam i Fisz rzeczywiście się zgodził i dołożył to moim zdaniem naprawdę kolejną perspektywę.

0: perspektywę do tej historii.
1: Zdecydowanie tak. Co swoją drogą, o tym za moment, bo to jest zawsze dla mnie ciekawe, gdy ktoś pisze piosenki w tak, wiesz, osobisty sposób i wpuszcza kogoś innego do swojego świata.
0: To jest dla mnie też trudne, bardzo, tak. Naprawdę. Dlatego ja tak mało mam tych gości na płycie, bo ja zazwyczaj jak piszę, to mam dodatkową trzecią, bądź czwartą zwrotkę tej historii i w drugą stronę to zazwyczaj idzie, żeby się po prostu powściągnąć w tym opowiadaniu. A ja sobie, nie wiem, prowadzę jakąś historię, a tu już musi być puenta, a się kończy piosenka, nie? Jak to w ogóle ten? Oczywiście można to wydłużyć.
1: Można.
0: Natomiast tak jak plastelinę wszystkie miesiące, kurczę, wywaliłam. No i mieliśmy tak kodę w tym numerze i Fisz się fajnie zmieścił i wymyślił coś jeszcze.
1: Ale powiem ci, że w ogóle te kawałki, nie planowałem tego poruszać, ale skoro już, te kawałki są całkiem długie, jak na, wiesz, 2026 rok.
0: Słyszałam, że 2030 są już nawet numery. No trudno.
1: Żeby.
0: Tak?
1: Tak.
0: O, wow.
1: Wiesz co, znasz artystkę Klero pewnie, nie?
0: Czy nie?
1: Nie, okej, okay, dobrze. No to jest to songwriterka, która też pisze tak, powiedzmy, bardziej soulowo. Jakiś czas temu, gdy...
0: A Kleo, słyszałam Klero.
1: Nie, Klejro. Klejro.
0: To też nie znam.
1: Tak, no to, no widzisz. Nie, nie mówimy o Kleo tym razem.
0: Myślałam, że Kleo Sol, wiesz? O,
1: Kleo Sol też super. No, okay. Natomiast... pojawiła się informacja, że ona będzie gościnnie na płycie Danego Lecharla, takiego producenta, powiedzmy, popowego, hyperpopowego. Ucieszyłem się straszliwie, no bo ją lubię. Minuta 18.
0: Widzisz? Czyli tak jakby cały czas szlifują apetyt, że wiesz, skończyło się i żeby się człowiek chciał więcej.
1: Okropne.
0: A, wiem.
1: Ja wolę długie piosenki.
0: Ja wolę takie, które są adekwatne, w sensie, jeżeli uznaję, że jest spoko, to spoko, ale rzeczywiście minuta czy tam 2:30 to... No nie wiem, wszystko zależy. Jeżeli jest to tak upakowane i wszystko się zgadza, to może.
1: No widzisz, ale dlaczego chciałem powiedzieć coś o Fiszu? Dlatego, że ty o nim śpiewałaś na pierwszej płycie, poniekąd o nim, a ja sobie przypomniałem, że jeden z moich pierwszych wywiadów, jakie zrobiłem, był z Fiszem właśnie.
0: A, no widzisz.
1: Do gazetki szkolnej w gimnazjum.
0: O, wow.
1: Było bardzo sympatycznie, jeśli chodzi o samego Fisza, ale pamiętam za to mroczną postać Waglewskiego seniora.
0: O, wow.
1: Który stał nad nami i bardzo popędzał.
0: O kurczę.
1: Oczywiście to jest moje wspomnienie z jakiegoś 2014 roku, także być może pan Wojciech bardzo diametralnie się zmienił od tamtej pory.
0: Może się spieszył na autobus, wiesz jak to jest, czasami
1: może
0: się tak
1: było.
0: Spieszy,
1: może tak było, może to było już po ich audycji, wtedy jeszcze w Polskim Radiu i byli już zmęczeni, nie wiem, ale z Fiszem się rozmawiało świetnie.
0: Super.
1: I to było lata temu, także po prostu znalazłem sobie to zdjęcie z nim wtedy i tak, no to jest fajne wspomnienie. Ty natomiast masz wspomnienie z właśnie Wojciechem Waglewskim
0: tak
1: też
0: jest.
1: W zasadzie.
0: Przy okazji jego płyty i płyty WW. Tak, bardzo się cieszyłam sobie na to zaproszenie. Też ja nie ukrywam zawsze, że lubię coś napisać, a Wojtek mi już jakby przyniósł gotową piosenkę. Mówię, kurczę, chciałabym coś napisać, ale no, przyszedł Wojtek, więc nie dyskutowałam za bardzo, bo nie chciałam, bo zobaczyłam, o czym jest ta piosenka, cię usłyszałam i po prostu chciałam zrobić wszystko, żeby po prostu tego nie popsuć, nie? Żeby zrobić jak najlepiej, jak potrafię.
1: I zrobiłaś?
0: Wydaje mi się, że lepiej nie umiałam.
1: To myślę, że mogę
0: Wojtek
1: się jedynie
0: pilnował.
1: Zgodzić.
0: Wojtek
1: a, widzisz,
0: pilnował.
1: No właśnie. No. Był stresik?
0: Był, o Jezu. To już mówiłam o tym, że jak poszłam nagrywać wokale do Polskiego Radia, to myślałam, że będę sama, więc tak, wiesz, wychillowana sobie, jakoś tam ułożyłam w głowie, wchodzi Wojtek i mówi, Daria, ja tam posłucham z boczku. Ja mówię, nie, luz, spoko, nie, wiadomo, nie było luz, ja już tam byłam podapinana. No i nagraliśmy, tam dwie, trzy próby były i mówi, Daria, już to mamy, nie? A oczywiście ja jestem gotowa zawsze do tego, żeby poprawiać, jak uznam, że już jest spoko, nie? On mówi, ale mamy, to jest wszystko naprawdę spoko, nie? Dobra, spoko. No i tak poszło.
1: Widzisz, czasem się przydaje ta opinia drugiej osoby, która jednak powie, nie,
0: no
1: nie
0: pewnie,
1: już.
0: Tak. Jakby, jeżeli Wojtek powiedział, że jest git i czuje, że jest git, to jest jego numer, więc już nie będę tam, wiesz.
1: No tak, zwłaszcza w tym przypadku, prawda?
0: Tak. Dokładnie.
1: No dobrze, posłuchajmy dalej w tym momencie. Nie masz sił, to płacz. Daria ze Śląska.

0: Niespełna pół godziny do godziny 13, a dzisiaj w Radiowej Czwórce jest ze mną Daria Zaśląska, od której słuchaliśmy piosenki kolejnej już z najnowszej płyty Halo, co jest grane. Dario, teraz jest takie pytanie o nagrody wszelakie.
1: No i widzisz, było miło, wiesz?
0: No było miło, wiem, ale jednak problem jest taki, problem lub nie, bo widzisz, może to jednak jest problem. No co, no miałaś nominacji już kilka, nagród już kilka, w tym roku kolejna nominacja do Fryderyka.
1: Tak.
0: Wow, hej.
1: Tak, odpowiadam.
0: Bo wiesz, rozmawiamy o cały czas wokół muzyki, która jest właśnie taka bardzo introspektywna. Wiesz, to jest moment, w którym... Nie wiem, jak ty do tego podchodzisz, ale ja słuchając zawsze mam wrażenie, że to jest totalnie kartka z pamiętnika. Mhm. Taka, wiesz, nie, że ktoś się stylizuje na to, tylko że to jest kartka z pamiętnika.
1: No bo to jest kartka z pamiętnika,
0: właśnie, tak.
1: Absolutnie tak.
0: I zawsze, gdy myślę o tym, że potem trafia to, wiesz, ja w ubiegłym roku na Fryderykach byłem, na tę olbrzymią salę, wszyscy o tym to słyszą, nie? No przy tych stolikach, tych
1: dokładnie
0: eleganckich, to jest...
1: O tych moich ciężkich plecakach i różnych rzeczach, no akurat wtedy jeszcze ciężkiego plecaka nie było. No ja na Fryderykach ostatnio zostałam.
0: No.
1: Tak, forfiterach.
0: Był w kawałku z Fiszem, tak. No. Także no, to jest kontrastujące ze sobą doświadczenie w ogóle,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak.
0: No więc jak ci z takimi celoma nominacjami, z takim docenieniem? Bo też rozmawialiśmy chwilę temu to spoza antenia, że mamy w okolicy naszej fizycznie wycieczkę. Ktoś chce sobie zrobić z tobą zdjęcie, a ty tak zareagowałaś, wow.
1: Słuchaj, no bo ja głównie to raczej sobie siedzę w domu i albo jeżdżę na koncerty i robię rzeczy związane z muzyką. Ostatnio też się wyprowadziłam pod Warszawę i zajęłam się, ja już to już jest po 30, wiesz, typu piwonia, czy co tam, hortensja do zasadzenia, o, że się rozwija, albo goździki rozkwitają. To są, wiesz, jakieś moje takie zajętości, nie? Tak. A propos Fryderyków, no to ostatnio na tej gali nie byłam. A to dlatego też, że to już był naprawdę taki

0: z męczy po koncertowy i byłam chora. No i, ale dzięki temu powstał ten Fryderykowy rysuneczek, bo wyłączyłam wszystkie rzeczy i stwierdziłam, że po prostu sobie odpoczywam i będę sobie rysować rzeczy na przyszłą płytę. No i w tym momencie mój mąż przyszedł z zakupów i mówi, czemu nie odbierasz telefonu, się do ciebie dobijają. Fryderyka dostałaś, więc dał, przyniósł Fryderyka i tam paczkę chipsów, czy co tam było, nie? I, także tak. A dlatego się to nazywa rysuneczkiem Fryderykowym, bo ja sobie tam maziałam różne rzeczy.
1: No i namaziałaś.
0: Ale nie odpowiedziałam w ogóle na twoje pytanie, tak. Ale mimo wszystko dookoła, nie?
1: Ale myślę, że rozumiemy przekaz, wiesz. Okay. Z drugiej strony kto? Chyba Dylan, jak dostał Nobla, to też nie przyszedł, nie? Więc...
0: Słuchaj, ja, to w ogóle nie było z tego powodu, żeby, wiesz, żeby jakoś się buntować. Ja w ogóle też Olkowi Świerkotowi, który ze mną pracował i wiedziałam, że będzie na tej gali. Powiedziałam, że gdyby się wydarzyło, że taka nagroda będzie, to po prostu podziękuj w moim imieniu. I Olek po prostu podziękował i tyle.
1: Czy wiesz, to się jest normalne, mega miłe, to jest mega miłe. Zdarza po prostu, że artystów nie ma. Mata wysłał robota w swoim imieniu rok temu na przykład.
0: Słuchaj, okay. Tak jeszcze nie potrafię. Ale może kiedyś przyjdzie Buka, kto wie.
1: No kto wie, ale wiesz, bo tu chciałem zrobić ten segment naszej rozmowy właśnie tak bardzo dookoła na temat popularności. To dlatego, że wiesz, rozmawialiśmy już o Fiszu, o WW, możemy wymienić epkę Kukona, album Piotra Odoszewskiego, twoją piosenkę W tańcu z gwiazdami.
0: To tak, to było surrealistyczne, to było zdziwienie, nie? Tak. Właśnie ktoś do mnie napisał, choreograf właściwie, który tam zajmuje się różnymi parami i napisał, że pracowali nad piosenką Trudno jest być sobą i że jest bardzo wzruszony i że i później pani Magda Boczarska też napisała, że tydzień to ryczeli. Ja mówię, no to co to za taniec? Tylko płaczą. Ale było mega miło. Szczerze, naprawdę mega miło. No bo jakoś bym sobie tego nie rozpisała, wiesz, w horoskopie, nie? Że to się wydarzy gdzieś tam.
1: No a jednak się zdarzyło. No to spoko. Daria ze Śląska, spod Warszawy, musi się przyzwyczaić do tego.
0: Tak.
1: Możemy zapowiedzieć twój koncert w najbliższych dniach.
0: To zapowiadajmy. Mój koncert 19 maja w warszawskiej Stodole. Zapraszam serdecznie.
1: A czy to prawda, że pojawi się Wojciech Waglewski?
0: To prawda. Tak, tak, tak. Zagramy wspólnie nasz numer.
1: Wspaniale, dobrze.
0: Też się cieszę.
1: Zatem wiecie, dokąd się wybierać. Możecie też latem na Poland Rock?
0: Tak.
1: Tak.
0: To będzie mój pierwszy raz na festiwalu.
1: Takim?
0: Tak. Jak na OFFie byłam pierwszy raz w życiu, to też... O nie, kłamie. Byłam drugi raz na OFFie. Raz coś tam byłam, ktoś mi tam załatwił wejściówkę, a drugie już zagrałam.
1: Musisz mi uwierzyć, napisał do mnie kolega w międzyczasie na Instagramie, bo wstawiłem zapowiedź naszej rozmowy, że wow, odkąd zobaczyłem Darię na OFFie, to nie
0: widzisz,
1: mogę przestać słuchać.
0: Myśmy się tak, połączyliśmy
1: widzisz?
0: Się. Kurczę.
1: Tak, a my się minęliśmy w pociągu wtedy, zdaje się.
0: Okej.
1: Dobrze. Daria ze Śląska z albumem Halo, co jest grane w Radiowej Czwórce. Dziś premiera, niebawem koncert. Zaglądajcie. Dziękuję
0: Zaglądajcie.
1: Ci bardzo, Dario.
0: Oczywiście, dziękuję
1: wizytę.
0: Za rozmowę.
1: Gramy teraz kawałek Plastelina.
2: W styczniu noworoczne plany. Chciałeś na siłownię karnet. W lutym wymyśliłam ferię. Ty się podporządkowałeś. W marcu pyliły leszczyny, więc i tak.

Arlo Parks z albumu Ambiguous Desire to piosenka Beams, która stale pojawia się na czwórkowej rotacji. Daria ze Śląska już opuściła nasze studio, pobiegła dalej, natomiast zostawiła płytę, którą z chęcią wam przekażę. 226452100 to jest numer telefonu do studia czwórki. Zapraszam serdecznie, mamy tutaj czerwoną płytkę zafoliowaną, więc obiecuję, że jeszcze nie otwierałem, także mamy ją, możecie ją dostać. Przypomnę, 226452100. A na koniec tej godziny audycji słowno-muzycznej może jednak trochę rapu, co? Bo ja to zawsze jednak coś wygrzebię takiego trochę innego, bo ostatnio w czwórce słuchamy gościnnego występu Dave'a, rapera, u Jamesa Blake'a. Natomiast teraz odwrócimy tę sytuację, bo kawałek, który przed nami, czyli History, on otwiera wydany no już pół roku temu album Dave'a, The Boy Who Played the Harp, i styl Jamesa Blake'a tutaj jest nie do podrobienia, styl Dave'a jest nie do podrobienia. Jeśli szukamy interesujących artystów, to tak, wydaje mi się, że to są dobre adresy. Tym bardziej, że Dave opowiada tutaj o sprawach niełatwych, o tym, jak niebezpieczny bywa Londyn. Posłuchajmy History. This is God's plan, he said it to me. An angel I have aside in my bed in a dream, singing. You don't know what you're yet to achieve, and you're destined for some shit you would never believe. Now the garden same size as Adam and Eve's. I got trees, a forest, you better believe. For the bass and the treble, I treble the fee. I can't wish my ex the best, she would end up with me. How can I sleep when there's money to get with the team? You disrespect the 16, your head on a beam. For the lust of the money, the head of the queen. I done shit I didn't think I could ever redeem. I'm from south where they struggle with saying your name, but it's easy when pronouncing you dead on the scene. So when you see me on these

0: of suspense. I've considered all things.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
3: Hej, tutaj Bliskis. Zapraszamy dzisiaj na nasz set.
4: 12 calach na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
5: Jeszcze nie było.
2: Słuchaj nas na

0: Antenie Czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Pogoda.
1: W Polsce dziś temperatury rozbieżne, można powiedzieć. To dlatego, że tak północny wschód, północny zachód, no to już tam widzimy dużą amplitudę. Od 19 stopni na wschodzie do niestety 9 na zachodzie. Także zwykle wychodzi odwrotnie, a tymczasem proszę, na zachodzie dzisiaj chłodniej. Przez całą Polskę od północy do południa praktycznie przejdzie dzisiaj fala opadów od 10 litrów na metr kwadratowy do 20, a na północy miejscami nawet 25. Może też pojawić się grad, także uważajcie zdecydowanie na spacerach, jeśli się na takowe wybieracie, a raczej nie polecam w tym momencie. No i gdy tak patrzę na temperatury, to tak, w najbliższych dniach 20 stopni, 22, to będzie całkiem przyjemne, ale w nocy wciąż może być chłodno. Przeważnie od 5 do 11 stopni w centrum i na południowym wschodzie, ale w Sudetach, uwaga, pojawią się wysoko w górach nawet przymrozki. Także tak, mamy maj i mamy jeszcze w nocy przymrozki.
0: Autopromocja.
2: Halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
3: Hejterska 4 już dzisiaj po 14. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: Niby pop, ale jednak jest coś w tym punkowego, taka trochę, tak, tak trochę zadziorna energia. Disgusting Sisters i Weirdo Magnet. W radiowej czwórce tego właśnie słuchaliśmy.
1: Słuchasz audycji słowno-muzycznej. Słowno-muzycznej.
0: Oj, niezmiennie, od godziny 12 do 14, dzisiaj do 14 już tańczymy, bujamy się, ruszamy nogą, wybierzcie co chcecie, ja sam nie wiem co będę robił, chyba będę bujał nogą, bo ja nie z tych tańczących. Natomiast na pewno jest to ta jaśniejsza godzina dzisiejszej audycji słowno-muzycznej, to mogę wam obiecać, sporo brzmień przebojowych, sporo rytmicznych, będą to też jednak piosenki, o to się nie musicie martwić, to nie jest audycja klubowo-DJska, mimo że takie oczywiście też są super. Także... co? No myślę, że słuchajcie uważnie, będziemy rozdawać bileciki na Up to Date'a, ale to dopiero troszkę później, wtedy na pewno będę wyraźnie to zaznaczał, że to jest ten moment, a w tym momencie nie ma co przedłużać. Pora na hity. W tym momencie Troye Sivan i kawałek Rush to jest, szczerze mówiąc, jeden z dwóch utworów Troye Sivana, który lubię, ale z drugiej strony jakiż to jest banger, posłuchajcie.

Oj, dawno, ale to dawno nie było okazji, żeby zagrać coś od Confidence Man. Tym bardziej nie z płyty tej najnowszej, czyli 3AM La La La, tylko jednak z którejś starszej. A to zdecydowanie był materiał ze starszej płyty, z albumu Tilt, rok 2022. No i tak podobnie jak Confidence Music for Confident People z 2018, to jest zestaw świetnych piosenek. Tak, to te dwie płyty są naprawdę udane. Tam zdarzają się jakieś oczywiście gorsze partie, gorsze fragmenty, ale ogólnie rzecz biorąc powiedziałbym, że chyba w kontrze do tej popularności albumu najnowszego, że tam działo się trochę lepiej, trochę ciekawiej, bo dobra, mieliśmy od początku takie, powiedzmy, trochę dwutysięczne klawisze, tak jak w przypadku Feels Like a Different Thing, ale jednak była to muzyka, która stawiała na to, żeby robić coś tak, jak się robi dzisiaj. Najnowszy album Confidence Man zmierza troszkę chyba za bardzo w stronę tego przełomu wieków, przynajmniej dla mnie, bo wydaje mi się ten album po prostu odtwórczy na dłuższą metę. Tak czy inaczej, warto słuchać tej muzyki, warto słuchać tych ludzi, warto wybrać się na ich koncerty też na pewno. Byłem dwa razy, tak. I oba były wspaniałe. Także jeśli chcecie się pobawić latem, Confidence Man to jest doskonały adres, doskonała nazwa, którą należy śledzić, której należy szukać. A przed nami teraz kawałek od artystki, którą kojarzymy bardziej z R&B, z soulem, powiedzmy. Tak, Jill Scott, która normalnie proponuje neo soul i w tym przypadku zdecydowanie też tak będzie. Right here, right now, Jill Scott. Will I ever be loved? Is love real?

Anti-Superstar, Old and Freddy, taki duet. Oni w środowisku muzycznym istnieją od lat, raczej od strony tej ghostwriterskiej, a w tym przypadku jednak mowa o ich debiucie, tegorocznym debiucie, ponieważ wydali w tym roku album Big Disgrace. No i brzmienie tej płyty jest potężne, jest barwne. Oni czerpią inspirację z synth-popu lat 80. No ja myślę, że skojarzenie z Chappell Roan jest tutaj też na miejscu. Sami podrzucają jeszcze Carly Rae Jepsen i Lady Gaga. A jeśli chodzi o takie przekształcanie tego, jak brzmiał pop lat 80., ten synth-pop, na to, jak brzmi dziś, no to tak, wydaje mi się, że nieprzypadkowo jest też, nieprzypadkowo jest skojarzenie z Kate Bush na przykład i z tym, jak bardzo popularny był Running Up That Hill za sprawą serialu Stranger Things. Także tak, tak, tak. Tutaj wszystkie te sygnały, te linki słychać. Można nawet powiedzieć, że słychać je trochę za bardzo, że jest to krążek, który jest nie do końca oryginalny, za to jest przeładowany i maksymalistyczny, że dzieje się wręcz za dużo. Może tak jest, może miejscami faktycznie tych udziwnień jest zbyt wiele, ale szczerze mówiąc, tak długo jak dostajemy bardzo dobre piosenki, w ogóle mi to nie przeszkadza. A tak będzie też teraz. Za nami Anti-Superstars, tegoż właśnie albumu Big Disgrace, a teraz Freaks, utwór kolejny przebój, no zobaczycie, czy przeładowany, moim zdaniem nie.

Moi drodzy, są takie współprace na rynku muzycznym wszelakim. Jest Skolim i Justyna Steczkowska, jest Madonna i Sabrina Carpenter. I tak zastanawiam się, której współpracy wolicie posłuchać po tym utworze, który właśnie wybrzmiał. Ja szczerze mówiąc wolę Madonnę i Sabrina Carpenter, chyba chociaż zaskakująco w porządku jest również ta druga. Tak czy inaczej, Bring Your Love to jest najnowszy kawałek Madonny z gościnnym udziałem właśnie Sabriny. Nic dziwnego, dziewczyny wystąpiły razem, w sumie panie, można powiedzieć, wystąpiły razem na scenie już, a także pasują do siebie estetyką, jak widać, jak słychać. Także zobaczymy, zobaczymy, jak będzie brzmiał zupełnie nowy album Madonny, bo tak, zbliża się taki. Znowu Stuart Price będzie odpowiadał tutaj za brzmienie, także myślę, że możemy się spodziewać, że będzie dobrze. Dwa single są udane. I skoro też jesteśmy przy klubach, no to czas na Honey Dijon, która jest z nami w czwórce regularnie. Słuchamy jej singli i tym razem na nowym albumie zaproponowała brzmienia, no powiedzmy, takie bardziej Chicago House? Tak, tak myślę. Chicago House to jest najlepsze określenie. Posłuchajmy kawałka Just Friends.

0: Honey Dijon, The Nightlife to kawałek, który wybrzmiał, ale wybrzmiał w trochę innej wersji, bo tak, to jest utwór tytułowy z jej albumu, który ukazał się całkiem niedawno, natomiast jest to wersja remiksowana, wersja singlowa, wydana jeszcze w roku ubiegłym, także jest to coś innego. Zdecydowanie i ta wersja chyba najbardziej mi się podoba. Co do Chicago House'u? Możecie zapytać, czym jest Chicago House? No to jest taki po prostu termin, worek na muzykę, która na początku lat 90. i w końcówce 80. właśnie z Chicago wychodziła. Mowa o czerpaniu z synth-popu, z italo disco i z funku, więc tak, no w sumie taka podstawowa odmiana house'u, jak sądzę. Ale ja tu gadu gadu, a jest pewna sprawa.
1: Czwórka zaprasza na koncert.
0: Tak jest. I teraz to jest ten moment, żeby wam zdradzić. Up to Date Festival. Mamy karnety na tenże festiwal, mamy karnety na tenże imprezę. Jedna z najważniejszych, jeśli chodzi o polską scenę elektroniczną. Tak, no polską i nie tylko polską, bo tu pojawiają się również goście z zagranicy oczywiście. 17. odsłona tej imprezy. Czwórka będzie tam. Już zapowiadaliśmy kilkukrotnie Up to Date'a. Białystok, przypomnijmy. Także niedaleko tak wcale, a jak zwykle lokalizacja jest wybitna, ponieważ tym razem już nie jest to, tak jak gdy ja byłem kilka lat temu na przykład, to nie jest to stadion. Tym razem będzie to park, uwaga. Także myślę, że nada się to idealnie do tej imprezy, tym bardziej, że planowany jest przecież salon ambientu, a to zawsze jest ważna część Up to Date'a. Kto zagra? No, dużo by, długo by wymieniać, ale z tych, którzy mnie interesują na przykład, Aleksandra Słysz, Kings of Karabach, Malibu, Ski Mask, Music, uwaga, Vixapol będzie też. To jest zaskakujący dla mnie wybór, ale może być ciekawie, wierzę Up to Date'owi. 2K88, no i szereg innych. 226452100 to jest numer telefonu, pod który należy zadzwonić. Mamy dla was karnety na cały festiwal, moi drodzy. Także wpadajcie. Piątek, sobota, 29-30 maja, to już za dwa tygodnie. Trzy sceny, Białystok, 15 minut od centrum. Warto. Warto się wybrać na festiwal, któremu patronuje przecież czwórka. A zagramy teraz naprawdę niezłego gościa, ponieważ będzie to Sam Guest i jego Mazowia Tool z basowej, no tak, no w sumie basowej, bassowej powinienem powiedzieć i dębołowej epki Skuma. Bardzo ciekawe wydawnictwo, bardzo taneczne, bardzo klubowe, tak jak Sam Guest nas przyzwyczaił. Label to Zejście, natomiast warto go śledzić, jeśli jesteście zainteresowani taką podziemną elektroniką. 226452100, numer do czwórki.

0: Underscores. Takie brzmienie przed 14 w radiowej czwórce w audycji słowno-muzycznej. Na sam koniec w zasadzie, a to dlatego, że w studiu jest ze mną już on, redaktor.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Redaktorek, tak. Za moment hejterska.
1: Zapraszam serdecznie. Sezon festiwalowy przed nami. W zeszłym tygodniu też taka hejterska. No nie wszyscy byli pocieszeni. Nie było konkursu.
0: No tak. Ja wiem. Ja wtedy miałem przyjemność siedzieć po drugiej stronie przy telefonie. I tak, nawet dzwoniło parę osób z pytaniem, gdzie konkurs?
1: Panie, wczoraj po południu też nie było konkursu. I też były telefony.
0: Ale oj,
1: można
0: nie
1: było wejściówki zgarnąć.
0: A dzisiaj będzie?
1: Będzie konkurs. Jakąś Metallicę zagramy w remiksach, bo Metallica przecież w przyszłym tygodniu występuje w Chorzowie. Nie jadę na ten koncert.
0: No wiesz co?
1: I tak myślę, dobra, tyle razy już widziałem Metallica, nie muszę już jechać, ale jak teraz widzę, jak już rozpędziła się ta machina marketingowa, to jednak trochę żałuję.
0: Rozpędzona lokomotywa.
1: Bardzo lubię to określenie.
0: Ja też uwielbiam.
1: Kawałki z pazurem będą dzisiaj, zapraszam. Ale doskonale. Nie tylko Metallica.
0: Doskonale, ale w obu godzinach?
1: Nie, w drugiej godzinie będzie taki bardziej skoczny set, ale tylko trochę taki akcent Metallica. Tak chciałem tylko zajawić, bo to nie będą dwie godziny z Metallicą. Chociaż kiedyś przy koncercie zeszłorocznym, czy dwa lata temu, już nie pamiętam, kiedy ta Metallica grała, na te dwa koncerty na Stadionie Narodowym, no to wtedy rzeczywiście cała godzina była z Metallicą, ale dzisiaj...
0: Pamiętam.
1: Nie, aż tak nie żyję tym koncertem, bo tam nie jadę, więc drobny akcencik, a poza tym dużo innych ciekawych rzeczy się dzieje, trochę premier, ale na pewno nie będzie łagodnej, przyjemnej muzyki. Co to nie.
0: Metallica niewystarczająco dobra dla redaktora jednak.
1: Niewystarczająco.
0: Co zrobić? Kamil Jasiński już za moment z wami w Hejterskiej 4. Bawcie się z nim doskonale. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze również ze mną przez te dwie godziny. Iga Kamińska realizowała audycję, a mówił do was Adam Smolarek. I tak jak chwilę temu Underscores, tak teraz posłuchamy Danego Browna, którego co prawda znamy z anteny, ale w wersji odrobinkę innej. To dlatego, że zwykle leci oryginał, a tu będzie remix Bauera, tego Bauera od Harlem Shake'u. Tak jest. Miłego piąteczku, do usłyszenia, pa pa.

0: Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: To co, Marian? Rowery?
9: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
8: A raty jakie mają?
9: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
9: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: にかもの気なしに横残り開墾ゾンドブル90思い。
1: Autopromocja.
2: Jeden cel. Jeden cel. Sześciu prowadzących. Dominika Płonka, Adrian Suma, Eldo, Numer Raz, Kosma Król i Delem zapraszają do swojego świata. Dwugodzinna audycja o rapie, której nie można przegapić. To jest Cypher. Usłyszycie duety, które wylosowano, aby wnieść na antenę prawdziwy rap. Prawdziwe rymy, prawdziwe bity. Co piątek o 20:00 przejmujemy antenę. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachurski. Zapraszam was na Dosko audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

0: Hejterska 4.
1: Tydzień czekania jest i ona. Hejterska 4, dzień dobry. Stęskniłem się. Billy Idol w remiksie White Wedding na dzień dobry. DJ Tiny Head, czyli tyci rączki w wolnym tłumaczeniu. Przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem i tak, będzie dzisiaj konkursiwo i zgadywanki także się pojawią, także musimy nadrobić zaległości, no ale jak chłopcy gaberowcy pojawili się w zeszłym tygodniu, no nie było kiedy konkursu zrobić. Cały czas piosenki, muzyka, sety i tak dalej. No ale dobrze, dzisiaj już wracamy do normalności, natomiast w przyszłym tygodniu znowu gościnne występy się pojawią i także będzie łupane. Czy zmieścimy konkursiwo, no to się okaże, może mniej wygadani będą, więc się upchnie jakoś kolanem. Kłaniam się i zapraszam, hejterska4.1, nasza grupka na Facebooku. Jeżeli ktoś jeszcze się nie dodał, ten zgniłe jajo, ale jeżeli właśnie w trakcie dzisiejszej audycji ktoś dołączy do grupki, no to wtedy ten smrodek się neutralizuje. Nie czuć, nie jest się zgniłym jajem, więc warto to zrobić, ale jeżeli nie zrobisz, to jesteś zgniłe jajo. 226-452100 to jest numer do naszego studia. Można zadzwonić, można się pochwalić, skargi, wnioski, zażalenia, no a później konkursiwo. Do godziny 16:00 hejterska w 4:00. Mamy piątek.

No i proszę bardzo, Linkin Park, masz 12 lat i słyszysz pierwszy raz te melodie i sobie myślisz, ale to jest ostra muza, ale można. Pójdą do piekła, mają grzech za takie szatańskie granie. Jest i Maciek, dzień dobry panie redaktor, mnie czytali, podpisali i teraz hejterską trzeba słuchać, pozdrawiam. Pozdrawiamy Maćku i wszystkich twoich współpracowników. Życzę wszystkim prukającego basu, to Kajetan. Innego określenia użył, ale publiczna nadawca. To nie przystoi. W deszczowy piątek w Łodzi czuję promyki słoneczka płynące z uśmiechu pana redaktorza. Bóg zapłać, pozdrawiam. Teraz się uśmiecham. To był taki, naprawdę to był bardzo szeroki uśmiech. Już szerzej się nie da. Już mocniej nie mogę się uśmiechnąć. Dobrze, hejterska 4.1, nasza grupka na Facebooku i co, Metallica w przyszłym tygodniu występuje w Chorzowie. Jeżeli ktoś z was jedzie, możecie dać znać. Ja już parę razy widziałem, już mi starczy. No, gdyby może pod nosem występowali, to bym się przeszedł, ale tak specjalnie. Konkursów popołudniowie nie zrobić, no jak to możliwe. Ale jeżeli ktoś z was się wybiera, to jestem ciekaw. Też będę ciekaw bardzo waszych wrażeń z tego występu, bo jednak top tier Metallica na żywo. Warto, jeżeli ktoś ma jeszcze możliwość, to polecam. No i proszę bardzo, Metallica w remiksie.

I nawet ptaszki zaczęły ćwierkać w tej piosence. To chyba skowronki. Nie wiem, czy to uptempo było, czy jakiś inny odmian korów. Szkalowanie Metaliki i to w taki gorszący sposób. Szakunec, szakunec. Pozdro dla Ernestika. No, Metalika. Nie to, co Megadeth. A przecież Megadeth stworzyło Metalikę. Dzień doberek, jest i Marcin.

Dobra, paleta. Tak, ten utwór poprzedni nosił taki tytuł, paleta. Pozdrawiamy serdecznie, dobrze się wyświetla. Idealny synchro z końcem pracy. Łubu-dubu, umcy-umcy, to jest komentarz od Kamila i domyślam się, że skoro Kamil skończył pracę, to pewnie jest już na rowerze. Kamil, czekamy na twoje zdjęcie. A jeżeli nie jesteś na rowerze, no to przynajmniej w tych ciuszkach rowerowych, jakby mógłbyś tam coś nam wstawić. Obcisły spandex, zawsze mile widziany. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. W końcu się udało i pracerska nie przeszkadza w słuchaniu. Jest i Przemek, o Przemka dawno nie było, rzeczywiście. Mordu zarobiony. No i ważna sprawa od Huberta i zachęcam do dyskusji, naprawdę, to są poważne kwestie. Jednak misja publicznego nadawcy jest spełniona. Czy hot dog to kanapka? Karol natomiast odpisuje, że to jest pół pizza. Najgorzej. Gorzej widziałem nawet z ananasem hot doga. Czy, no moim zdaniem jednak jest w bułce. A jak jest coś w bułce, to jest kanapką w takim razie. No dobra. A z drugiej strony, jeżeli byśmy wzięli kiełbasę, która jest w hot dogu i pokroili w plasterki i położyli między tę bułkę, to co? Jest kanapka, prawda? Tylko w innej troszeczkę formie. Więc tak uznajemy, no chyba, że ktoś jednak uważa inaczej, ale zapraszam do dyskusji. Ja uważam, że hot dog to kanapka. Change my mind.

Teraz jak sobie słucham Metallica, to jednak trochę żałuję. Z drugiej strony też sobie o tym myślę, że oni zawsze grają te jakieś utwory z repertuaru artystów z danego kraju, w którym występują, ale grali już Jam, więc tutaj bezpieczeństwo zapewnione. Jam już chyba nie powinni grać, a jak będą na Śląsku, to jeszcze zagrają reggae po śląsku, albo Gołębiorzy, albo Wodzionka, no i czegoś takiego nie zobaczyć na żywo. Tego sobie nie wybaczę, ale może co innego pojawi się w repertuarze, a może w ogóle to nie nastąpi. Dobrze, z ważnych rzeczy dalej dyskusja. Karol dorzuca do pieca, dolewa oliwy do ognia. Czy kebab to kanapka? No i słuchajcie, wszystko co zawiera jakieś pieczywo, to kanapka. Kebab w bułce, prawda? Bo jeszcze może być danie na talerzu, albo taki prawdziwy kebab, czyli takie szaszłyki jakieś, no to wtedy to nie jest kanapka. Ale jeżeli coś jest z pieczywem, Wikipedia podpowiada, ponieważ składa się z pieczywa i nadzienia, więc jeżeli jest pieczywo czymś nadziane, no to mamy kanapkę. Jak śpiewał Lechroch Pawlak, rapase kanapkę. Więc tak, czy kebab na talerzu jest kanapką? No to możemy, z tym może być już problem, z tym może być delikatny problem. Hej, ja na to.

Heja, wielokrotnie ta wersja pojawiała się już, znaczy ten utwór pojawiał się w hejterskiej, ale w tym remiksie jeszcze nie, to całkiem świeża wersja Heja od Chajdongskiego, od tego producenta, który swoją drogą też raz na jakiś czas w hejterskiej się pojawia. Skoro jednorożec ma nazwę od jednego rogu, to dlaczego byk nie nazywa się od dwóch róg? Dobra, i takie filozoficzne.

już, że wolałbym jednak na tych kanapkach się skupić. Lepiej, a poza tym o tych rogach, dorabianie rogów, takie negatywne konotacje. Nie wiem, czy w tę stronę powinniśmy iść. Jest i Kefas, dzień dobry, jakie piękne dźwięki. Wybieram się na biegi przeszkodowe. Jest pogoda, jest muzyka, jest dobrze. No taka średnia, chyba właśnie, że też pogoda ma być przeszkodą w tych biegach. Jest i Kamil, mentalika. Kamilu, wybierasz się na koncert? Chyba nie jest fanem, skoro przekręca nazwę tak śmiesznie. Nie będzie żadnych fotek w Lajkrze. Jakby redaktor poprosił o łydkę, to bym się zastanowił i za tydzień coś wrzucił, jakby jacyś gołębiarze albo powsin polecieli. No to najpierw łydka, a później pomyślimy nad playlistą z przyszłego tygodnia. Dawaj, dobrze. Kolejny utwór przed nami, taki do tańczenia.

0: like grown-up music.
1: No, no, no.
0: We like this.

No całkiem sporo strzałów padło w tym remiksie Melodika z Peppa Pig. No i Peppa Pig chyba nie wyszła cała z tejże piosenki. Trafiła do polskiego kebaba, tak. Polski kebab z karkówką. Jadł ktoś też? Można się wypowiedzieć na ten temat. Nigdy nie próbowałem. Nie. Chyba, że knysza, to wtedy tak, ale kebab z karkówką absolutnie nie. Powiedziałem, że ten utwór, który teraz leciał, czyli Peppa Pig w remiksie, to taki do tańczenia. Ale z drugiej strony myślę sobie o tym, że wszystkie utwory w Hejterskiej są do tańczenia, tylko to są różne rodzaje tańca. Taniec na głowie, jakby ktoś nie wiedział. Taniec połamaniec, breakdance. So get ready.

25 minut pozostało już tylko do godziny 15. Spoko, zaraz trzeba odpalić konkurs. O dziwo, wśród załogi prac bazy hejterska wzbudza pozytywne emocje, także myślę, że za tydzień znowu będzie słuchane. Komentarz od Bartka, no to pozdrawiamy całą ekipę. To wrzucę za tydzień jako gole, żeby nie było fujka. Fyy, jaka awusiona noga. Dobrze, że nie wrzuciłeś jeszcze, bo właśnie tak by było. To komentarz od Kamila. To już chyba jest starość, że to kolejna hejterska, której słucham. To

myślę, że człowiek coś dobrego chce w życiu zrobić, zostawić po sobie i dlatego tak, pozdrowionka i dobrego weekendu od starego Bartłomieja. Hu, hu, hu. Pozdrawiam serdecznie. Jest i Kasia. No to Bartek, skoro tutaj słucha w pracy i wszyscy zadowoleni, no to specjalnie dla was ała, nie w szczepionkę.

No jednak zdarza się, że czasami hejterska boli. Ale pozdrawiamy oczywiście wszystkich słuchających. Pierwszy raz w pracy. Spokojnie, zaraz się rozkręci. Naprawdę, zaraz ta audycja będzie normalna. Spoko, jeszcze ostatnie 5 minut. Właśnie, ostatnie 5 minut. 226452100 to jest numer do naszego studia. Odpalamy nasze konkursiwo. Stracone szanse sprzed tygodnia teraz powracają. Warto zadzwonić. Czwórkowe gadżety do zgarnięcia. 226452100. Pytania prosto z internetu. I Edyta Górniak się pojawi. I pojawią się teleturnieje, więc czekam na wasze telefony. 226452100, a na was oprócz oczywiście tych czwórkowych gadżetów czeka także kompromitacja. Zadzwoń, zadzwoń!

0: Zadzwoń i zadzwonił dziś jako pierwszy Tomek. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No,
1: cześć,
0: dzień dobry, dzień dobry.
1: Dawno nie za uśmiechy.
0: Uśmiechy, tak, naprawdę. Tak szeroko się uśmiechałem. Palcami sobie pomagałem przy rozszerzeniu.
1: Czułem, czułem.
0: Tak? Czułeś to najważniejsze.
1: Ja potem przewinę na wideo, a nie przy podcaście z wideo.
0: Nie z wideo, nie z wideo, nie. To, co włożyłem palce do buzi, to zostaje. Już było trzeba oglądać w czasie rzeczywistym na kamerkach i wysyłać żetony. Dobrze, twoim przeciwnikiem jest Marcin. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć Kamil.
0: No siemanko Marcinie, jak u ciebie dzisiaj nastroje?
2: Bardzo dobrze, zobaczymy.
0: Poniżysz swojego przeciwnika Tomka?
2: Nie, oczywiście, że nie. Wygramy w uczciwej walce.
0: I się razem podzielicie prezentem, każdy po
2: tak
0: jednej
2: jest.
0: Skarpetce. Dobrze,
2: tak
0: panowie, pierwszy odpowiada Tomek, fragment jednego z ostatnich podcastów z Edytą Górniak. Słuchamy fragmentu.
3: Wracam na ziemię.
0: Wracam na ziemię. No i jak dalej potoczy się wypowiedź Edyty Górniak? Wracam na ziemię mniej więcej od 4000 lat. Wracam na ziemię z innej galaktyki, to jest odpowiedź B. I wracam na ziemię z ezoterycznej otchłani niebiańskiej, odpowiedź C.
1: Ja to słyszałem, widziałem. Znaczy nie słyszałem w oryginale, ale ktoś mi to podsyłał. Od 4000 lat.
0: Dobrze, sprawdzamy.
3: Wracam na ziemię mniej więcej od około 4000 lat. Inkarnuje w niezwykłe wcielenia.
0: Inkarnuje w niezwykłe wcielenia od 4000 lat. Tomku, gratuluję ci bardzo serdecznie. Inkarnujesz teraz w jeden punkcik. Super. Teraz
1: dziękuję.
0: Teraz odpowiada Marcin. Słuchamy fragmentu.
4: Zawsze chciałem być kucharzem. Zawsze mnie fascynowało.
0: Co przyszłego kucharza fascynowało w kucharstwie? Odpowiedź A. Jak się wciska surowe mięso w kichę? Odpowiedź B. Jak pokroić ananasa? I odpowiedź C. Jak się wkłada torebkę z herbatą i woda się robi brązowa nagle?
2: No to myślę, że odpowiedź A.
0: A wciskanie surowego mięsa w kichę? Sprawdzamy.
4: Zawsze mnie fascynowało na przykład jak takiego ananasa rozkroić.
0: Jak ananasa rozkroić? Śmiejecie się. A jak się kroi ananasa całego? Takie łatwe?
1: Ciężko.
0: No właśnie, moim zdaniem i bardzo...
2: Łatwo, środek się wycina.
0: No w środek, ale te takie ząbki wystają, czy takie listki, nie wiem jak to nazwać, takie dzyndzle, które są bardzo nieprzyjemne. No tak. I strasznie dużo musisz się z tym bawić. A na przykład ananas w puszce już tego nie ma,
1: łatwiej
0: więc prawda? Łatwiej otworzyć puszkę, tak jeszcze soczek sobie wypijesz. Soczek z puszki. Dobra, lecimy dalej, odpowiada Tomek. Słuchamy fragmentu takiego programu Script Doc czy Reality Show. Tutaj mały chłopiec ma problemy w szkole.
5: No ale co taka załamana?
6: Wiesz co, Mateuszku, wyrzucili cię ze szkoły, tej do której...
0: Wyrzucili cię ze szkoły. Jak Mateuszek zareaguje na te informacje?

0: Odpowiedź A. Krzyknie super! Odpowiedź B. Nie martw się, mamo. Zainwestowałem w krypto. I odpowiedź C. Powie 6767. Tomek odpowiada.
1: Dobrze. Dobrze. Ja nie słyszałem, co Mariusz podpowiadał nawet, więc...
0: Coś pod nosem gada tam tylko.
1: Pójdę w krypto.
0: Krypto? Dobrze, sprawdzamy.
2: A ty co taka załamana? Myślę, Mateuszko, wyrzucili cię ze szkoły, tej, do której chodziło.
3: Super!
0: Super! Super! Będzie inna szkoła, niestety. Tomku, punktu brak. Nie wiem, co się bardziej opłaca. Super, czy jednak inwestycja w krypto, co jest bardziej rozsądne, ale dobrze, nigdy się tego nie dowiemy. Znaczy, chyba że ktoś zainwestował w krypto i stracił, to lepiej wylecieć ze szkoły. Dobra, teraz odpowiada Marcin, fragment sprawy dla reportera.
4: To jest twoja pościel?
5: No.
4: Takie portki masz nieprane, jak żyje?
5: Nie no,
0: takie portki nieprane. No i jak dalej potoczy się tutaj wypowiedź? Jakie będzie alibi? Takie portki nieprane, szare. Odpowiedź A. Szare to do roboty. Odpowiedź B. Tylko w nich śpię. Nie załatwiam się w nich. I odpowiedź C. To spodnie ojca zostawił.
6: Odpowiedź B.
0: B. Tylko w nich śpię. Nie załatwiam się. Sprawdzamy. Szare spodnie do roboty, niestety. Tato nie zostawił tych spodni, niestety bądź niestety, nie wiem, uwielbiam, kiedy tato przyjeżdża w szarych spodniach. Marcinie, punktu brak, przegrywasz. Dobra, ale może jeszcze się uda, jeszcze ostatnia runda. Fragment Familiady, odpowiada Tomek.
7: Pytanie króciutkie, uwaga, pytanie jest ptak na talerzu.
4: O, przepraszam. A, tak.
7: Na talerzu.
0: Ptak na talerzu. Jaka padnie odpowiedź? Odpowiedź A. Szczur. Odpowiedź B. Sowa. Odpowiedź C. Talerz.
1: Sowa.
0: Sowa, ptak na talerzu. Sprawdzamy.
4: A, tak.
7: Na talerzu.
4: Sowa.
7: No to sowa.
0: Uwielbiam dziczyznę, dzikie ptactwo. Jest punkt, Tomku, gratuluję ci bardzo serdecznie. No i Marcin, honorowy, może ci się uda. Fragment jednego teleturnieju, 1 z 10, słuchamy.
8: O, na zagrodzie jest równy wojewodzie.
0: Jaka padnie tutaj odpowiedź? Kto na zagrodzie jest równy wojewodzie? Odpowiedź A, smrodzie. Odpowiedź B, papież. Odpowiedź C, piastkołodziej.
6: Odpowiedź C.
0: Piastkołodziej, od piasta kołodzieja. Zobaczymy. Tak, sprawdzamy.
8: O, na zagrodzie jest równy wojewodzie.
9: Smrodzie.
8: Inne przysłowie.
0: Smrodzie, niestety, Marcinie. Punktu brak. Lepszy własny smrodek niż cudzy chłodek. Tak chyba to szło, prawda? Więc jakby kojarzy się z zagrodą. Wszystko tutaj do siebie pasuje, no ale niestety nie udało się. Wygrywa Tomek, nie będzie dogrywki.
1: Ale kto jest równy? Kto jest równy na tej zagrodzie?
0: No smrodzie, ale na zagrodzie równy wojewodzie.
1: Ale oryginalnie, prawidłowa odpowiedź nie w twoim konkursie, tylko tak, wiesz.
0: No smrodzie chyba. W hejterskiej smrody, tylko smrody.
1: Ja to sprawdzę.
0: Szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. Chyba w oryginale tak szło. Ale ja zdecydowanie... Z szlachcicem nie każdy może być, a smrodki generować może każdy, więc bardziej egalite, takie przystające do dzisiejszych czasów, lepsze powiedzonko ze smrodem, tak mi się wydaje. Zostajemy przy smrodach, każdy przy własnym. Dobrze, stop zabawa. Dziękuję panowie, gratuluję wam bardzo serdecznie. Miłego weekendu, jakieś pozdrówki? Pozdrowienia dla dobrych chłopaków?
1: Pozdrowienia dla dobrych chłopaków i dla dobrych dziewczyn jeszcze bym tu przekazał. Dla Paulinki, dla Marlenki z Rejspotu, całego Rejspotu i tych chłopaków właśnie na zagrodzie.
0: Na zagrodzie. I dla wszystkich śmierdzieli, tak? Smrodków. Marcin, kogoś pozdrawiasz?
6: A pozdrawiam wszystkich z hejterskiej.
0: Dzięki, dziękujemy ci wszystkiego dobrego, trzymajcie się, udanego weekendu i specjalnie dla was, Pedro.

Fajna taka wiralowa piosenka ze śmiesznych filmików, dobrze się kojarzy, a tu proszę bardzo, w takim remiksie, aż sam musiałem na chwilę zdjąć słuchawki, bo jednak bardzo angażująca wersja tego kawałka. Hejterska 4.1 to jest nasza grupka na Facebooku. No i Bartek pojawił się w komentarzach i pozdrawia z wyjazdu na kawalerski. Najgorzej, najgorzej, ale oczywiście życzymy zdrowia, powodzenia, żebyście wszyscy cali wrócili. No i za moment odpalimy już zgadywanki po godzinie 15. Ja przypominam, że jeszcze przez godzinę jesteśmy razem. Baseline'y, Hanina i EPP jeszcze. To wszystko przed nami, więc zostańcie z czwórką.

0: Autopromocja.
1: Cześć, z tej strony Justyna Dźwig-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my Was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również Radiowa Czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla Was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na Was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
2: Dominika Płonka.
3: Alicja Michalska.
4: Kamil Jasiński.
5: Kuba Jamrozek.
6: Michał Daniluk.
7: Adam Smolarek.
8: Marcin Hubert, czyli Harper.
9: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
10: Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Bądźcie w czwórce.
11: Bądźcie w czwórce.
1: W Noc Muzeów.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
15: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
14: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
15: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
16: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
17: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Po reklamie.
18: I już prawie mamy godzinę 15.
0: Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zapraszam Was na audycję w czwórce. Internetowy nieporadnik. Ale uwaga, nie znajdziecie tu nudnych porad, ale masę internetowych historii. Od TikTokowych trendów przez największe wtopy, aż po powroty sprzed lat. Wy, słuchacze, będziecie częścią mojej audycji, ale będą też goście. Zapraszam w każdy piątek z Kacper. Startujemy o 16.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł.

0: Hejterska 4.
1: Hej, hej, Hani, na i druga godzina hejterskiej przed nami. Jakiś taki szybszy ten podkład? Coś się tam podkręciło? Dawaj, więcej BPM-ów, więcej BPM-ów. Do godziny 16 jesteśmy razem, już za moment zgadywanki. Trochę baseline'ów się pojawi. Na pewno nie będziecie się nudzić, na pewno nie będzie spokojnej muzyki, więc mam nadzieję, że jeszcze godzinę wytrzymacie. No już weekend się zaczyna, to można odpinać wrotki. Zapraszam do godziny 16, hejterska w czwórce.

0: Było wszystko było w tym numerze. I wysprzęglony telefon ziomka, i ucieczka przed policją, i jeszcze skrzypiące łóżko. No w końcu to stare dobre pompeczki do BM-eczki. Pozdrowienia dla klimaciarzy. To mamy za sobą. No to co? Startujemy z naszą zgadywanką 226452100. To jest numer do studia czwórki. Do zgarnięcia oczywiście czwórkowe gadżety i może jakaś książka się trafi, nie wiem, sami musicie wybrać, czy nudna, czy interesująca, to decyzja należy do was, nie chcę tutaj wpływać na wasze życie aż tak bardzo. 226452100, pierwsza dzwoniąca osoba może zadać aż dwa pytania, a ja dla ułatwienia podaję tylko kategorię. Zbliża się Dzień Dziecka, więc dzisiejsza kategoria to zabawki. Dum, dum, dum. Jeszcze nie było nigdy tej kategorii. 226452100. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Kategoria zabawki.
1: Oh, what time is it?
2: Is it my case?
1: What's

0: I już mamy kwadrans po godzinie 15 i pierwszy jest razem z nami Tomek. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry.
0: O, i gwizdki na twoje powitanie. Jadą, jadą, jedzie, jedzie o. Tomek, jedzie, jedzie Tomek. A rzeczywiście chyba jedziesz, co?
1: Jadę, jadę, jadę, oczywiście.
0: Daleko no. jeszcze?
1: 10 kilometrów trzeba się przebić przez ten Wrocław zakorkowany.
0: A, no tak, o tej porze może być problematycznie, ale trzymam kciuki. Tomku, mamy czas, słuchamy twoich dwóch pytań. Kategoria zabawki.
1: Czy to wymaga napięcia elektrycznego?
0: Nie.
1: Nie wymaga. Kategorii zabawek. Czy to jest...
0: O, widzisz, taka muza leci, trzeba szybciej myśleć, szybciej.
1: Czy to są klocki?

0: innego.
1: Nie, to nie są klocki. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
0: Cześć.
1: Naura. No i dalej stoi w korku, ale przynajmniej przy takiej muzyce szybciej się stoi. Ale stoję, ale stoję. Wojtek jest razem z nami. Halo Wojtku.
2: Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
2: No, dzień dobry.
1: No, dzień dobry. No i co, o co nas zapytasz?
2: No i co? No to ja pytam, czy ta zabawka ma coś wspólnego z mieczem?
1: Z mieczem? Nie.
2: Ja mam nadzieję, że to taki szkieletor zabawkowy, kurde. To nie to.
1: To takie...
2: Nie, ale to...
1: Taka linia chyba właśnie klocków kiedyś była z takimi... Takie robociki, trochę transformery, nie pamiętam jak oni się nazywali. Ale o to ci chodzi?
2: Nie, ale to nawet nie, to nie był strzał, ale to mogę odpowiedzieć, o co tobie chodzi. To ty mówisz o Lego Bioniku.
1: Dokładnie o tym mówię. Dokładnie o tym.
2: To Lego Bioniku.
1: Tak, ja nigdy nie miałem. Za skomplikowany. Tak samo technik za bardzo mnie nie interesował. Za dużo rozkminiania. Dobrze, Wojtku.
2: No to przela, dobra, już.
1: No.
2: To ten. Bączek.
1: Taki do... Chciałem powiedzieć, do puszczania, no trzeba puścić bączka, no tak, wiem o co chodzi, ale nie, to nie jest bączek. Pozdrawiam serdecznie, na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia, ale szybko, Marcin jest razem z nami. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć Kamilo.
1: Marcinie, słuchamy.
3: Pytanie, to czy to jest jedno słowo?
1: Tak.
3: Okej. No to... puzzle.
1: Puzzle? Nie, to nie są puzzle. Pozdrawiamy serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i Paweł jest razem z nami. Dzień dobry.
4: Cześć.
1: Cześć, o, to ty dzwonisz, tak, to ty dzwonisz. Słuchamy.
4: To ja. Czy to jest zabawka raczej dla kaszojadów, czyli takich, którzy jeszcze nie chodzą i nie mówią?
1: Nie. Ale, nie. No nie, nie.
4: No to... Baba z wąsem.
1: Baba z wąsem?
4: No, to jest?
1: Nie tym, nie tym razem. Nie tym.
4: No dobra. Nie. To może chociaż sam wąs od baby.
1: Nie, nie wiem, czy to należy rozpatrywać w kategoriach zabawki. Nie należy się bawić ludzkimi emocjami.
4: Czasami dziecko nie ma co robić z rękoma, jak jest na rękach, to właśnie wtedy brodą się bawi, nie?
1: O, no rozumiem, rozumiem, ale nie.
4: No dobra, dziękuję.
1: Ale o zaroście mówisz, czy o takiej drugiej brodzie?
4: No w ogóle o brodzie.
1: Rozumiem. Dobra, ale nie. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się.
4: Papa.
1: Na razie, hej. No i Kuba jeszcze jest razem z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Kubo, słuchamy.
5: Czy można tym rzucać?
1: Można.
5: Czy to jest taka tarcza z piłeczkami na rzepy?
1: Nie, to nie jest to. A rzucałbyś piłeczką czy tarczą?
5: Zależy, czy chciałbym trafić, czy nie.
1: I zależy w kogo, ale nie, to nie jest to. Nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie.
5: Hej.
1: 226452100 to jest numer do naszego studia. Ja tylko dodam, że jeżeli czymś można rzucać, to wcale nie oznacza, że to zostało stworzone do rzucania. Tak, tylko to zostawiam. 226452100.

0: Halo, dzień dobry.
1: Hej. Dzień dobry, cześć. Jak u ciebie dzisiaj, piąteczek?
0: Okej, okay, właśnie truję do Gdyni, do domu, autostradą. I nie jest źle, nie ma dużego ruchu.
1: Dobrze wyciszony samochód, chyba wysokiej klasy, co?
0: Powiedz, no, zdradzę, że francuski.
1: Tak się kaszle,
0: jest
1: tak się kaszle.
0: I przyjemnie.
1: François Jelafu. Maćku, słuchamy pytania.
0: Mam pytanie, czy to jest zabawka dla chłopców? Tylko dla chłopców? Tak generalnie dla chłopców?
1: Myślę, że płeć nie jest tutaj kluczowa.
0: Nie jest.
1: Każdy może się tym bawić.
0: Okej, okay, no to będę strzelał, bo tak się nastawiałem, skoro jadę samochodem, to czy to jest taki resorak samochodzi? Modelik.
1: No fajnie, że myślisz o resorakach w takim kontekście, że też dla dziewczynek jest przeznaczony, ale nie, to nie jest resorak. Niestety nie.
0: No to trudno.
1: Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się. Tak. Wszystkiego dobrego, na razie. Konrad jest razem z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ile energii w głosie słyszę? Jakieś szało?
2: No bo jestem bardzo, bardzo tutaj podekscytowany, że się dodzwoniłem do państwa, bo świetna audycja.
1: No jak wrażenia z dodzwonienia?
2: No, nie do opisania, tutaj wszyscy znajomi siedzimy w samochodzie, wszyscy siedzą cicho i...
1: To niech teraz zrobią coś głośnego, niech krzykną. A, rzeczywiście siedzą. Dobrze, to w takim razie była narada, słuchamy Konradzie twojego pytania po naradzie z zespołem samochodowym.
2: Czy to jest taka zabawka typowo podwórkowa?
1: Nie, można w domu.
3: Nie można w domu?
1: Można,
3: nie.
1: Można się bawić w domu. A, wszędzie można. Wszędzie można korzystać.
2: Panowie?
3: Frisbee.
2: Frisbee?
1: A rzucałeś kiedyś w kawalerce frisbee?
3: Kurwa, tak, ale bo jednak konsekwencje są tego kosztowne.
1: Czy ja słyszałem to, co słyszałem? Czy tylko się przesłyszałem? Bo jesteśmy w drodze, w samochodzie, dużo osób. Pozdrawiam. Rozumiem, że dużo się rozbiło w trakcie korzystania z frisbee. Uważamy na rzucanie frisbee i uważamy też na słowa. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się. No dobrze, Konrad się dodzwonił pierwszy raz i koledzy już takie rzeczy w radiu. No kto to widział? Kto to widział? Wojtek jest razem z nami, halo.
4: No cześć. To może być drzewiane.
1: Drzewiane?
4: Drewniane.
1: Nie.
4: Nie może.
1: Nie może być.
4: No to...
1: Niestety.
4: Taka...
1: Patyk. Myślałeś o super zabawce patyk.
4: Nie, no słuchaj. Będą cenzuralne słowa.
1: Dobrze.
4: Taka guma, gumka, łapka, co się klei.
1: A, wiem, taka łapka... taka... Można coś nią złapać.
4: Łapka klejka,
1: pamiętam. W Kaczorze Donaldzie kiedyś była. Ale nie, to nie jest to. A, wspomnienia. Na razie pozdrówki. Kamil jest razem z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
1: Kamilu, słuchamy twojego pytania.
5: A mogę zaś dwa, bo Tomek, który dzwonił pierwszy, zadał tylko jedno.
1: Ale drugie takie było pytanie już połączone z odpowiedzią. Nie możemy. Komisja Kontroli Gier i Zakładów nie pozwala. Słuchamy.
5: Tak jest, trzymamy się reguł. Czy ta zabawka ma element ze sznurkiem?
1: Czy ta ma element ze sznurkiem? Może być taki sznureczek. Ale nie musi. Pamiętam, że był sznurek, ale też nie zawsze.
5: Dobra, to strzelę to, co myślałem, jojo. Ale jak nie mówi,
1: jojo nie. Ma sznurek, nie ma. Tak. Nie ma jojo, bez sznureczka. Nie ma takiego.
5: Tak
1: pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Na razie. No i mamy Rafała, halo.
6: Halo.
1: Cześć, witam. Rafale. Jak
6: cześć,
1: tam?
6: Cześć.
1: Piątek u ciebie.
6: No, swobodnie i bardzo relaksująco. Właśnie skończyłem pracę i jadę do domu.
1: No to wspaniale. Czego chcieć więcej od życia? Słuchamy pytania.
6: Czy to się składa z dwóch elementów?
1: Nie.
6: No dobra, to strzelam. Czy to jest piłka na gumce?
1: Piłka na gumce. Taka
6: no, bo może być piłka bez gumki i może być też na gumce, nie? Tak,
1: no, też inne jakieś tam zabawki mogą być z gumką, bez gumki, ale nie, to nie jest to.
6: Nie, to nie to.
1: Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
6: Ciao.
1: Tomek jest razem z nami. Halo, Tomku.
7: Cześć,
1: słuchamy pytania.
7: Czy ta rzecz ma ostrze?
1: Nie.

0: Czy jest zabawka? Gdzie coś ostrego?
1: Nie no,
2: jasne.
0: Ty tylko ostrymi zabawkami się bawiłeś. Wychowała mnie ulica. Co to może być? Słuchamy strzału.
2: To może być nic. Ja to teraz to zjechało. To nic, połączymy się za chwilę.
0: Dobrze, bo myślałeś, noże, tego typu zabawki, piły łańcuchowe.
2: Nie, lotka do darta po prostu.
0: Nie, to nie jest to, to nie jest to. Dla trochę młodszych, nie trzeba chodzić do pubu, żeby się w to pobawić. Pozdrawiam serdecznie. No i Tomek jest razem z nami. Dzień dobry, Tomku.
3: Olej. Cześć, Kamil.
0: Cześć, Tomek. W drodze też, co?
3: Tak, dokładnie. Pytanie moje, czy jest to zabawka logiczna?
0: Nie.
3: Kurde, ślepy strzał. Myślałem o kostce Rubika.
0: No jest dosyć logiczna i zręcznościowa, więc to nie jest kostka Rubika. Coś innego, czy odpuszczasz?
3: Odpuszczam.
0: Dobrze, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, daję trochę
3: cześć,
0: czasu.
3: Miłego. Cześć.
0: Na namysł 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Kategoria zabawka.

0: Dobra, dobra melodyjka, taka do skupienia się, do odgadywania hasła, tak jak muzyka do uczenia się. Bardzo, bardzo pomocna. Elwira jest razem z nami. Halo, halo.
1: Halo, halo, witam, cześć.
0: Dzień dobry, Elwiro, słuchamy twojego pytania.
1: Mam krótkie pytanie. Czy ta zabawka jest na baterię?
0: Nie.
1: No to moja odpowiedź to będzie skakanka.
0: Skakanka nie, to nie jest to. Pozdrawiam serdecznie.
1: No, pozdrawiam,
0: cię. Też bym poskakał. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Andrzej jest razem z nami. Halo, halo.
2: Cześć, Kamil.
0: No siemaneczko. Bawisz się coś jeszcze?
2: Czy melodyjka się nie skończy.
0: Tak, nie kończy się, nie kończy się. Bawisz się coś jeszcze, czy już wydoroślałeś?
2: No, zależy, nie.
0: To zależy.
2: W tym momencie nie.
0: Zależy. Różne rodzaje są zabawy. Słuchamy pytania.
2: Czy tą zabawką bawili się także nasi rodzice?
0: Obstawiam. W sumie mogli, ale nie była tak na pewno popularna.
2: Kurczę. Dobrze, to mam strzał. Czy to jest bąk?
0: Bączek, tak? Nie, to nie jest
2: bączek,
0: to.
2: Tak.
0: Nie.
2: Dobra.
0: Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i enigmatyczny gracz o pseudonimie Kaszana jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć Kamilu.
0: No witamy. Skąd pomysł na nazwę?
3: No przecież już pamiętasz, od grilla.
0: Od grilla, wszystko jasne. Skąd można byłoby mieć taką ksywę? Słuchamy pytania.
3: Kamil, czy to pochodzi zabawka od imienia?
0: Nie.
3: Kurde. Myślałem o Zośce do grania.
0: Nie, wiem. O czym innym myślałem, o innym imieniu, którym też można się bawić, ale nie.
3: No dobra, to dzięki, pozdrawiam. Trzymajcie.

0: A to chyba nie jest zabawa. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Mam jeszcze kilka innych pomysłów, o których nie będę teraz mówił. Michał i jego mama Alicja są razem z nami. Halo.
1: Halo, halo, cześć.
0: No dzień dobry, słuchamy.
1: No to słuchamy pytania Michała. Michał.
0: Czy to jest gumowe? Trochę zawiera gumowe elementy.
1: Lalka? Nie wiem, Michał, strzelaj. No strzelamy, jest na to trójka. Powinniśmy mieć trzy pytania tak naprawdę.
2: Czy to jest gumowa wanna?
0: Czy to jest gumowa lalka? Nie, to nie.
1: Wanna.
0: A w wannie może być gumowa lalka. Ale nie, to nie jest to. To nie jest to. Nie. O inne zabawki chodzi. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. A mama Alicja też się śmieje. Dobrze, Rafał jest razem z nami. Halo, halo.
3: Cześć.
0: Cześć, Rafał.
3: Pytanie, czy to zawiera elementy kręcące się?
0: No nie. Nie.
3: Nie, no to strzelam plastelina.
0: Nie, to nie jest plastelina. Plasteliną można zakręcić nad głową, ale nie, to nie jest plastelina. Pozdrawiam, na razie, hej, hej. No i Jarek jest razem z nami.
4: Cześć, witam. Słuchaj, moje pytanie następujące. Czy ta rzecz jest wypchana czymś w środku?
0: Tak.
4: Tak. Dobra, to będzie lalka z pozytywką.
0: Nie, to nie jest lalka z pozytywką. A czym jest wypchana lalka z pozytywką? Właśnie pozytywką, tak?
4: No być może, a może trochę trocinami. nie wiem, nigdy nie używałem, ale taki dziś kiedyś to widziałem, że naciąga się i tak i tam ona jakieś dźwięki wydaje.
0: To różne, tak jak chudy z tej historii, on był taką lalką. Tam wydawał jakieś dźwięki.
4: Możliwe, tak. Że tak, faktycznie. No, tak, no,
0: ale nie, to nie jest to, to nie jest to. Pozdrawiam.
4: Dobra,
0: serdecznie.
4: Pozdrawiam,
0: na razie. No i Kamilo jest razem z nami. Halo, halo.
5: Halo, halo, witam ponownie.
0: Witamy, słuchamy.
5: Rozbite oczywiście wszystkie pomysły. Czy jest to wypchane czymś pluszowym?
0: Nie.
5: Kurde.
0: No.
5: No i koniec pomysłów. Dobra, nie wiem, bumerang.
0: A czym jest wypchany bumerang? Powietrzem. Z szybkością. Pozdro, trzymaj się, wszystkiego dobrego na razie. Kuba jest razem z nami. Halo, halo.
6: Cześć, Kamilu.
0: No, cześć, Kuba,
6: ja wyjdę od razu do rzeczy. Czy jest to dobre na stres?
0: Tak.
6: Czy jest to gniotek?
0: Tak, to gniotek, brawo! Jak facetka dużo z matmy zada, to wtedy gniotek idzie w ruch. Gratuluję ci bardzo serdecznie, mamo, bo gniotek rozwalił się w salonie. Bawiłeś się? Bawisz się może jeszcze? Gniotkiem
6: się
0: oczywiście.
6: Bawimy, bardzo się cieszymy.
0: A, no to super. Razem. No to super. Kuba, gratuluję wam bardzo serdecznie, dla całej rodzinki także. Śle pozdrowienia i czwórkowe gadżety. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
6: Cześć.
0: Na razie, pa, pa.

little bit. The candy perpetrator has been celebrating.

Ja, weszło i wy też możecie wejść do naszego studia jutro od godziny 19. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Pierwszy raz taka sytuacja się wydarza. Łączymy nasze siły z nocą muzeów i zapraszamy wszystkich słuchaczy do studia czwórki, ale nie tylko, bo wszystkie studia radiowe będzie można odwiedzić, także zobaczyć, co dzieje się w innych antenach, ale oczywiście ja najbardziej i najserdeczniej zapraszam was właśnie do studia czwórki. Ja też będę witał gości, natomiast od godziny 20 do 22 razem z Kubą Jamrowskim będziemy tutaj prowadzili audycję, będziemy sobie wspominać swoją drogą wycieczki szkolne, ale nie tylko, wypady z kolegami i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś jest jutro w Warszawie, to koniecznie wpadajcie do Polskiego Radia, do naszej siedziby przy Alei Niepodległości 77/85. Ja tutaj będę cały wieczór, więc mam nadzieję, że się zobaczymy. Jeżeli ktoś z was będzie, zapraszam serdecznie. Wszelkie informacje na temat tego, co będzie się działo w Polskim Radiu w Nocy Muzeum, bo to oprócz wizyty w naszym studiu, także koncerty, sety DJ-skie, między innymi Bert i Cougar będą grali na żywo, także Harper, no i będzie działo się naprawdę dużo innych jeszcze ciekawych rzeczy. To wszystko znajdziecie na naszej stronie czwórka.online.

0: Powoli, powoli zbliża się godzina 16, więc hejterska dobiega końca. Ale Zet Kasper w studiu czwórki.
1: Dzień dobry.
0: Jakiś taki włos rozmierzwiony. Dzisiaj dużo chyba się dzieje u ciebie.
1: Dużo się dzieje. W ogóle ten tydzień, nie wiem, czy u ciebie też jakieś koszmarne.
0: Były momenty.
1: Tak, są momenty. Po prostu momenty. W tym tygodniu są momenty.
0: Koszmarne. Co u ciebie dzisiaj w programie?
1: Mój drogi, w audycji internetowej Nieporadnik w pierwszej godzinie, jak zawsze, podsumujemy sobie tydzień w internecie. A działo się sporo, bo i Eurowizja, bo i trend jest taki in my countryside era w internecie. Teraz bardzo głośny, więc wiesz, o co chodzi? Czy...
0: No wiem, ale do końca tylko nie kumam, że się
1: ja pokażesz. Też nie, natomiast...
0: Taki jesteś tam chłopak, dość rolnik, szuka żony, coś takiego.
1: Ja też nie, ale wszedłem w meandry internetu, żeby się dowiedzieć i wszystko tutaj powiem. W drugiej godzinie moim gościem będzie Kamil Górny, ratownik medyczny. Porozmawiamy trochę o tym zawodzie, który też jest twórcą internetowym. Pokazuje właśnie ten zawód w internecie. Sam jestem ciekawy, jakie są mroczne strony tej pracy.
0: Więc powoli, ja już się z wami żegnam. Kacper zostaje z wami. Możecie jak już skończyliście pracę, to możecie zamknąć jeden komputer i odpalić telefon, albo odpalić drugi komputer, żeby skupić się już tylko na przyjemnościach. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po godzinie 20 w specjalnej audycji czwórkowej z okazji Nocy Muzeów. Oczywiście zapraszamy was do naszego studia, a już teraz jesteśmy gotowi, tak, na 3, 4, 3, 4.

0: Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: Zdarzają się takie dni, że w całej Polsce pada i ten dzień jest właśnie dzisiaj. Opady deszczu, ale uwaga, miejscowe burze, lokalnie nawet z gradem pojawią się w centralnej Polsce i południowej, ale spójrzmy na jutro, bo może jest nadzieja, że będzie lepiej. Otóż nie, jutro również w całym kraju deszcz, burze pojawią się już tylko na krańcach południowo-wschodnich. Jeżeli chodzi o temperaturę, to od 11 stopni w Katowicach, przez 14 w Warszawie, 15 w Gdańsku, po nawet 17 w Białymstoku, a tam gdzie burze, czyli w Rzeszowie, 18 stopni.
1: Autopromocja.
2: Jeden cel. Jeden cel. Sześciu prowadzących. Dominika Płonka, Adrian Suma, Eldo, Numer Raz, Kosma Król i Delem zapraszają do swojego świata. Dwugodzinna audycja o rapie, której nie można przegapić. To jest Cypher. Usłyszycie duety, które wylosowano, aby wnieść na antenę prawdziwy rap. Prawdziwe rymy, prawdziwe bity. Co piątek o 20:00 przejmujemy antenę. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo.

0: Bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3890.

0: na internetowy nieporadnik. Nieporadnik. Zaprasza Zet Kacper.
1: Dzień dobry, 15 dzień maja, 6 minut po godzinie 16. To jest czas na audycję internetowy nieporadnik. Kacper Zembrzucki, kłaniam się i zapraszam. Moi drodzy, no cóż, to jest taki deszczowy dzień. Nie spodziewałem się w ogóle, jadąc do radia, do czwórki. Myślę sobie, a dzisiaj pojadę sobie metrem, komunikacją publiczną, będzie miło. No i jak w drodze na metro lunęło, tak... Nie wiem, naprawdę było mokro. No dobrze, jutro, tak jak mówiłem w prognozie pogody, nie za wiele się zmieni, ale miejmy nadzieję, że nowy tydzień przyniesie naprawdę słońce. Ja przyznaję też, że ten tydzień to jest mały koszmarek. Tak jak rozmawialiśmy z Kamilem podczas przekazania anteny, w tym tygodniu bywały momenty. Po prostu i tak to skomentuję i z kim nie rozmawiam,

Ten tydzień był po prostu ciężki. No ale dobrze, spójrzmy jak zawsze na początku na kartkę z kalendarza, co to dzisiaj się dzieje. Najważniejsze święto to chyba dzień dojazdu rowerem do pracy. Bardzo mi się podoba to święto, tym bardziej, że jest to obchodzone na całym świecie, czyli międzynarodowo. W różnych krajach, na przykład w Holandii, władze państwowe, tak jak premier, jadą rzeczywiście do swojej kancelarii rowerem, więc to się dzieje na całym świecie. No w Polsce wyjątkowo w tym roku ciężko jest to obchodzić z racji na pogodę dnia dzisiejszego. No ale może inne dni na przykład przypadną wam do gustu, bo mamy Międzynarodowy Dzień Rodziny, mamy Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, ale też bardzo podoba mi się Światowy Dzień Kangurowania. Tak, nie przesłyszeliście się. Kangurowanie to jest metoda wspomagająca leczenie nowonarodzonych dzieci, która zalecana jest głównie wcześniakom, więc nie chodzi tu o kangury z Australii, a o jednak kwestie medyczne. To jeszcze tak, myślę, warto na koniec wspomnieć, ale bez żadnego komentarza, że mamy też dziś Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych. I tu postawię kropkę, natomiast jeśli chodzi o audycję internetową Nieporadnik, co dziś będzie się działo? A więc w pierwszej godzinie, już za moment, jak zawsze, internetowe podsumowanie tygodnia, a działo się wyjątkowo w internecie i przestrzeni mediów społecznościowych naprawdę bardzo dużo. Poczynając od oczywiście kwestii Eurowizji i Alicji Szemplińskiej, zakończył się jeden z najpopularniejszych programów tanecznych w tym sezonie, ale też dzieje się w internecie. Mamy trend, który nazywa się In My Countryside Era, czyli wieś wraca do łask. Trochę o koronawirusie i hantawirusie, ale też tak merytorycznie zakaz telefonów w szkołach podstawowych od 1 września to już się naprawdę wydarzy. To za moment i w pierwszej godzinie, a po godzinie 17 moim gościem będzie Kamil Górny, czyli ratownik medyczny i twórca internetowy, który właśnie w internecie pokazuje, jak ten zawód się ma. Jak on wygląda, czy jest trudny, jakie są trudności. No właśnie, o co go zapytam? Przede wszystkim o to, jaka była najtrudniejsza historia, jaką pamięta, związaną z tym zawodem. Czy nadal jest tak, że ratownicy medyczni spotykają się z hejtem? Czy czują się bezpiecznie w swojej pracy? No i o wielu, wielu innych rzeczach jeszcze będziemy rozmawiać, to po godzinie 17, a za moment zaczynamy internetowe podsumowanie tygodnia. Zostańcie z nami.

0: internetowy nieporadnik. Poradnik.
1: To jest internetowy nieporadnik. Rozpoczynamy jak zawsze od internetowego podsumowania tygodnia. No i nie sposób nie rozpocząć od wydarzenia tygodnia nie tylko w internecie, ale po prostu w polskiej popkulturze, ale może i europejskiej, a może i światowej. Eurowizja. 70. konkurs piosenki Eurowizja, który odbywa się w tym roku w stolicy Austrii, w Wiedniu, rozpoczął się. Pierwszy półfinał już za nami, on był we wtorek, wczoraj drugi półfinał, jutro wielki finał. Polskę reprezentuje tym razem Alicja Szemplińska z utworem Prey. No i cóż, można powiedzieć, że podczas występu w pierwszym półfinale i dzięki brawurowemu wykonaniu właśnie swojej piosenki zameldowała się w wielkim finale. Chociaż można naprawdę, ci, którzy oglądali, to będą wiedzieli, o co mi chodzi. Można przypomnieć sobie tę chwilę grozy, bowiem Alicja awansowała do finału jako ostatnia, bo tam jest taki schemat, że prowadzący czytają 10 krajów, które

awansują do finału, z półfinałów. No i one są odczytywane w losowej kolejności. No i tak się losowo złożyło, że Polska była wyczytywana jako ostatnia, więc do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy wejdziemy do finału. Natomiast udało się. Udało się też wylosować miejsce w finale. Alicja od razu po zakończeniu transmisji półfinału udała się, jak inni uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do występu finałowego, wylosowali miejsce w finale. Ale ona wylosowała taką informację, że wystąpi w drugiej połowie całej stawki. No i teraz już wiemy, że będzie to występować jako 18 uczestniczka wieczoru. Przed nią na scenie pojawi się Finlandia, a po Polsce zaprezentuje się Litwa. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to to, jak ten występ wygląda i jak komentują go internauci, więc teraz pozwolę sobie odczytać kilka, ale zanim to, co powiedziała Alicja w rozmowie z Telewizją Polską, powiedziała: zrobiliśmy to, naprawdę zrobiliśmy. Tyle ciężkiej pracy, tyle przygotowań i w końcu to mamy. Dziękuję wszystkim za wsparcie i za głosy. Całej Polonii, która dzielnie wspierała mnie przez cały ten okres do dzisiaj. Spójrzmy na głosy internautów, chociaż przyznam szczerze, są oni dość jednogłośni, bo w sieci lawina komentarzy. No i czytamy na przykład taki cytat: to zupełnie umknęło mojej uwadze. Co za doskonały występ i wokal. Mam nadzieję, że pójdzie jej dobrze. Brzmi to też bardzo nowocześnie. Pojawiają się głosy, że Alicja to polska Beyoncé, no i że ma najpotężniejszy głos w tym roku. Inni twierdzą, że to jest nawet materiał na zwycięstwo. Jeśli chodzi o gwiazdy, to one też wysłały gratulacje do Alicji Szemplińskiej. Tak na przykład Ewa Chodakowska na Instagramie napisała: twój talent jest nie z tej ziemi. Full pakiet, wokal top i nie mówię o Eurowizji. Twój potencjał wykracza daleko ponad ten konkurs. Reprezentujesz światowy poziom. Czekam na Grammy Awards. Tak więc my trzymamy kciuki za Alicję. Ja przyznam szczerze, że Polska dość hucznie zazwyczaj obchodzi Eurowizję. Oglądamy ją od wielu, wielu lat bardzo licznie. No i to też widać w statystykach internetowych, bo na przykład utwór Alicji Prey spośród wszystkich wykonawców pierwszego półfinału zajmuje drugie miejsce, jeśli chodzi o liczbę wyświetleń na portalu YouTube, więc to jest naprawdę, naprawdę wysokie miejsce. My trzymamy kciuki w sobotę, czyli jutro, wielki finał Eurowizji. Zobaczymy, jak pójdzie Alicji. Ona wystąpi jako 18, przypominam. Oglądajcie. My jako Polacy na Polkę głosować nie możemy, ale Polonio, możecie to zrobić. Także trzymamy kciuki, a za moment porozmawiamy trochę o nowych trendach w internecie.

0: Internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: Kontynuujemy internetowe podsumowanie tygodnia i teraz przejdziemy do trendu, który już może nie jest najświeższy, ale od kilku tygodni króluje w polskim internecie, a zaczęło się bardzo niewinnie.

trend nazywa się In My Countryside Era, czyli w wolnym tłumaczeniu w mojej wiejskiej erze. O co w tym chodzi? Wyobraźcie sobie, kilka tygodni temu jedna z popularniejszych polskich influencerek wrzuciła na TikToka film, w którym pokazuje, no, jakie torebki wybrałaby na życie na wsi, że przygotowuje się do życia na wsi, no i że to taka torebka to by była do chodzenia do wiejskiego sklepu, taka to po mleko, a tak to by się ubrała i tak dalej, i tak dalej. No i wylał się trochę hejt, dziewczyna usunęła nawet film z internetu, po czym ktoś stwierdził, że to jest trend, że teraz countryside era to jest życie na wsi. No i lawina ruszyła. Na całym TikToku pojawiły się filmy, w których to ludzie wyśmiewają się z tego, że to jakbym mieszkał na wsi, to ubierałbym się tak, a do obory to tak, a właśnie do sklepu to tak i tak dalej. Więc jest trochę plebiscyt o tym, co by było gdyby. Rzeczywiście odezwały się też osoby, które przecież od urodzenia mieszkają na wsi, czy też od dłuższego czasu i powiedziały: ja od dzisiaj nie mówię, że mieszkam na wsi. Ja mówię, że jestem w mojej countryside era. No i na tym to z grubsza polega. Od razu pojawiła się dyskusja, że ponownie wieś wyniesiono na piedestał, że nagle modne staje się wyprowadzanie z miasta na wieś. Co to za sobą niesie? No, są różne głosy. Na przykład jedni mówią, że ojej, naprawdę, ja marzyłem o tym, żeby wyjechać na wieś, mieć swojego konia, siać sobie warzywka i tak dalej. Inni jednak zauważają, że jest to przede wszystkim ciężka praca. No i tak znowu pojawiła się w internecie dyskusja na temat tego, gdzie lepiej się żyje. Czy to na wsi, czy to w mieście. Oczywiście poprawnej odpowiedzi tutaj nie ma, ale zawsze można podywagować. Jeśli chodzi o drugi trend, który opanował teraz internet, to jest to tak zwany trend porównywania. I już tłumaczę, o co chodzi, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest tak... Ja nie chcę straszyć i też tu nie chodzi o to, żeby straszyć, bo sytuacja jest absolutnie pod kontrolą i jest nieporównywalna, ale w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o tak zwanym hantawirusie. Jeden z wycieczkowców, który dobił już do brzegów hiszpańskiej Teneryfy, no, na jego pokładzie kilka osób miało zakażenie hantawirusem. I bez paniki, ten wirus naprawdę nie jest aż taki groźny, no ale ludzie pomyśleli sobie: o nie, to wraca. Koronawirus był w 2020 roku, teraz 6 lat później mamy hantawirusa. No i zaczął się trend na porównywanie, jak to my się wszyscy zmieniliśmy przez te 6 lat, więc już pojawiają się zdjęcia, że ja to wyglądałam w 2020 roku tak, a w 2026 to tak. No i już jest porównywanie, kto się najbardziej zmienił i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem wam, że to jest dość popularny trend, kiedy dzieje się coś takiego ważnego, i do tego, że tą sytuację można do czegoś porównać. Wtedy faktycznie w internecie porównuje się przede wszystkim siebie, czy się zaliczyło tak zwany glow up, czy glow down. No i internet wtedy naprawdę rusza. Powiem tak, ja nawet próbowałem troszkę zobaczyć, czy ja przez 6 lat się zmieniłem. No to co nieco mi się na twarzy przybrało, ale tak to chyba bez zmian. Jeszcze zmarszczki i siwe włosy nie wychodzą, chociaż dobra, trochę tych siwych włosów może się zaczyna pojawiać. Tyle z trendów internetowych w tym tygodniu. W ogóle tak ogólnie, które się skumulowały w tym tygodniu. Może tak będzie to bezpiecznie powiedzieć. O czym za moment? Za moment pogadamy o kwestii, że wreszcie rusza już na porządnie praca nad zakazem telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Zostańcie z nami.

0: internetowy Nieporadnik. Nieporadnik.
1: A więc stało się. Od 1 września 2026 roku uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych podczas pobytu na terenie szkoły. Powiedziałem stało się, okej, ustawa nie weszła jeszcze w życie, natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej zakończyło konsultacje publiczne tego projektu i przygotowuje teraz dokument do dalszych prac rządowych, więc powiedzmy kolejny etap. Natomiast nowe zasady mają uporządkować zasady obowiązujące w szkołach oraz wzmocnić prawne podstawy działania dyrektorów i nauczycieli. Co ciekawe, jak mówiła sama minister edukacji, zakaz używania telefonów wejdzie w życie od kolejnego roku szkolnego, ponieważ zakończono ten etap konsultacji, to teraz muszą je odpowiednio złożyć wszystkie uwagi, skatalogować je i przeprowadzić projekt przez Komitet Stały Rady Ministrów. I tak naprawdę za kilka tygodni już ta ustawa powinna trafić pod obrady rządu. Czy zdążą rzeczywiście zrobić tak, żeby ta ustawa weszła w życie od 1 września? Zobaczymy, bo z tym jest naprawdę różnie. Ale dobrze, co zakłada ten projekt? Więc zakłada, że w publicznych, to jest bardzo ważne, publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu i dźwięku. Zakaz ten ma obowiązywać podczas całego pobytu ucznia na terenie szkoły, a więc nie tylko w czasie lekcji, ale również w czasie przerw. No i tutaj oczywiście stricte warunki wnoszenia telefonów do szkoły będą musiały być określone w statucie placówki. Oczywiście tutaj cały czas ja mam trochę takie wrażenie, że ministerstwo próbuje zrzucić to trochę na dyrektorów i egzekwowanie tego, żeby to było w pełni zależne od dyrekcji. Natomiast są pewne wyjątki od tego zakazu, bo projekt przewiduje sytuacje, w których uczeń będzie mógł skorzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego i będzie to możliwe za zgodą nauczyciela, jeśli przemawiają za tym względy dydaktyczno-wychowawcze. To jest pierwszy wyjątek, a drugi to pisemna zgoda dyrektora szkoły wydana ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby ucznia. Zakaz nie będzie stosowany także w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły. No i powiedzmy szczerze, takie rozwiązania mają umożliwić chyba to, co było kiedyś. Rozmowę, po prostu. Ilekroć idzie się korytarzami szkolnymi, każdy po prostu w telefonie. Każdy, naprawdę uwierzcie mi, to jest często tak, że uczniowie potrafią pisać ze sobą, siedząc obok siebie na przerwie. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i teraz ma to się zmienić. Czy to dobrze, czy to źle? Internet jak zwykle podzielony, chociaż wyjątkowo chyba jednak większość osób to popiera, że chyba trzeba coś z tym robić, żeby ludzie rozmawiali ze sobą, żebyśmy nie utknęli w tych telefonach. Taki jeszcze zapis, teoretycznie przepis ma wejść w życie od 1 września, ale szkoły będą miały czas do zmiany do 31 października. Więc dużo się dzieje, mało tego, dyrektor musi zapewnić w placówce miejsce, gdzie ten telefon będzie mógł być bezpiecznie składowany na czas nauki, na czas pobytu w szkole. To jest bardzo ciekawe. Czy jakieś kary, czy jakieś działania wychowawcze? Raczej nie. Natomiast, tak jak mówię, muszą być jakieś półki, specjalne kieszonki na telefony, depozyty czy inne rozwiązania organizacyjne. O tym oczywiście zdecyduje dyrekcja w każdej poszczególnej szkole. Oczywiście. Ja się chyba osobiście cieszę, tak naprawdę. No bo co innego, jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, tam tego zakazu nie będzie. No a tutaj podstawówka, czyli ci naprawdę najmłodsi. Może to się przyda. No widzicie, czasem w audycji, nawet nie czasem, zazwyczaj jeden właśnie z tematów podsumowania internetowego tygodnia w audycji, to jest właśnie taki merytoryczny temat. I to był właśnie on, a za moment jeszcze jedno wydarzenie, które rozgrzało internet, a jest to tak naprawdę zwycięstwo Gamu i Hani w programie Taniec z Gwiazdami. O tym już za moment. Ale to jest

0: środka. Ja nadal mam pamięci. Nie wiem, czy to dobrze, ale nadal mnie kręcisz. Tej bije te tysiące, to w głowie się nie zmieści. Jak powiesz mi, że owszem, dotyczą cię te treści.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio. Czwórka, radio i podcast.
2: Nowość na playliście.

0: internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: Tak jak mówię, w internecie wiele się dzieje i to już ostatni punkt naszego internetowego podsumowania tygodnia, a jest to naprawdę wydarzenie ważne chyba, bo Gamufal i Hania Żudziewicz wygrali 18. edycję Tańca z Gwiazdami i nie mówię o tym dlatego, że po prostu jakiś program się skończył i jakaś para to wygrała. Tyle, że po prostu nagle okazało się w internecie, że wszyscy kochają taniec i tutaj chciałem zwrócić uwagę na niesamowitą siłę programów, już niezależnie od tego, jaki to program by nie był. Wyobraźcie sobie program taneczny, w którym

Mamy gwiazdę i mamy tancerza profesjonalnego. No i oni tam przez kilka tygodni trenują, tańczą i tak dalej, i tak dalej. No i dobrze. Nagle internet i użytkownicy mediów społecznościowych zamieniają się w absolutnych znawców. Oni nagle wiedzą, że ten taniec to jest cza-cza, a ten taniec to paso doble, rumba, quickstep i inne foxtroty. Oni wiedzą, że stopy są źle ustawione, a rama jest za słabo trzymana. To jest niesamowite. I to w sumie tyczy się też tego, o czym już wspominałem, czyli na przykład Eurowizji. W przypadku Eurowizji z kolei to tam widzowie, fani wcielają się w rolę trochę trenerów wokalnych, bo mówią, a nieczysto, a vibrato to za długie, a tutaj to tonacja zła. No ale też w sumie można zabawić się w na przykład realizatora obrazu i powiedzieć, że o, ten kadr to jest słaby, a tutaj to artystka nie jest w centrum kadru. No cóż, naprawdę to chyba edukuje, że możemy tak sobie próbować różnych ról. Gamufal, Hania Żudziewicz wygrali taniec z gwiazdami. Hania po raz już trzeci jako tancerka. Finał był bardzo wyrównany, na co też zwrócili uwagę internauci, bo wszystkie pary, w ogóle pierwszy raz zdarzyło się, że cztery pary były w finale, zawsze to są trzy. No i też cztery pary otrzymały 100% punktów od jurorów. I tak naprawdę o zwycięstwie decydowali tylko widzowie. Dlatego to był wyjątkowy finał i ludzie bardzo to mocno przeżywali. No i tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o to internetowe podsumowanie tygodnia. Już za moment, bo po godzinie 17 moim gościem w audycji Internetowy Nieporadnik będzie Kamil Górny, który jest ratownikiem medycznym i też twórcą internetowym. On właśnie w sieci pokazuje między innymi to, jak wygląda bycie ratownikiem, na czym ten zawód polega, jakie trudności, z jakimi trudnościami się spotyka, a ja zapytam go między innymi o to, czy czuje się bezpiecznie wykonując ten zawód, czy nadal jest tak, że ratownicy medyczni spotykają się z hejtem, no i czy na przykład ludzie często wzywają pogotowie bezzasadnie? To wszystko już za moment. Sam jestem ciekawy tego spotkania, bo tak w sumie warto sobie porozmawiać z ludźmi, którzy wykonują trudne zawody, które kosztują ich dużo, dużo pracy. No dobrze, to słyszymy się chwilkę po 17. Bądźcie z nami i za moment audycja internetowy Nieporadnik wraca.

0: anonimu.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Hej, tutaj Bliskis. Zapraszamy dzisiaj na nasz set.
4: 12 calach na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
0: Jeszcze nie było.
2: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: OOOMON. Minęła 17.
1: Pogoda.
0: To teraz spoglądamy z nadzieją na niedzielę. Może ona będzie lepsza i mniej deszczowa. A więc tak, zacznijmy od temperatury od 11 stopni. W Krakowie, w Katowicach 12, w Kielcach 13, w centrum Polski i cieplejsze, to znowu jest bardzo ciekawe. Najcieplej będzie w Białymstoku 20 stopni, ale Rzeszów 19 stopni, to chyba też w porządku temperatura. Na zachodniej ścianie Polski 17-18 stopni. Jeśli chodzi o opady deszczu, no to pojawią się tak przez centralną Polskę, wschodnią i tak południowo-wschodnią. A znowu w Rzeszowie burzy, więc apel do mieszkańców Rzeszowa. Tam naprawdę nie dość, że parasolki, to uważajcie na siebie, bo mogą się pojawić burze lokalnie, nawet z gradem.
1: Autopromocja.
2: Cześć, z tej strony Justyna Dźwig-Kluga. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również Radiowa Czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
3: Dominika Płonka,
4: Alicja Michalska,
5: Kamil Jasiński,
6: Kuba Jamrozek,
7: Michał Daniluk,
8: Adam Smolarek,
9: Marcin Hubert, czyli Harper,
10: Lulu Zupczyńska, czyli Kugar,
11: Norbert Bożym, DJ Bear.
2: Bądźcie w Czwórce.
12: Bądźcie w Czwórce.
2: W Noc Muzeów.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku.

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.
5: It's feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Caught a taxi up there, a man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, that one song, it gets you in the feels.

0: na internetowy nieporadnik. Nieporadnik. Zaprasza Zet Kacper.
1: I raz jeszcze mówię dzień dobry. Dobry wieczór, to jeszcze bez przesady. Dzień dobry, to jest druga godzina audycji internetowy nieporadnik. Kacper Zembrzucki, kłaniam się raz jeszcze. I tak jak obiecywałem, jest z nami gość, którego zapowiadałem, Kamil Górny, ratownik medyczny, ale też twórca internetowy w internecie, tworzy pod nickiem Medyk o Medycynie. Witam Ciebie, Kamilu, serdecznie.
2: Witam, dzień dobry wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję Ci, Kacper, za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy.
1: Cieszę się, że jesteś z nami. Powiedz mi, bo zawsze pierwsze pytanie do moich gości brzmi tak samo i proszę ich tutaj o kreatywność, bo pierwsze pytanie brzmi, kim jesteś?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że powiedziałbym, że człowiekiem, który lubi pracować z drugim człowiekiem.
1: O, to jest bardzo piękna odpowiedź, powiem Ci szczerze, bo takich zawodów jest teraz, mam wrażenie, coraz mniej. Teraz się pracuje z komputerem bardziej niż z człowiekiem. Dobrze, słuchaj, tak zaczynając naszą rozmowę, ponieważ tak jak wspomniałem, Ty jesteś ratownikiem medycznym. Od ilu lat w ogóle, jak to się zaczęło, że zdecydowałeś na ten kierunek i jak długo działasz w tym zawodzie?
2: Jako ratownik medyczny powiem Ci, że pracuję już około 7 lat, aczkolwiek gdybyśmy zsumowali cały czas moich dyżurów, godzin dyżurowych, to pewnie wyszłoby nawet dwa razy tyle, bo niestety trochę moja grupa zawodowa ma taką tendencję do pracy ponad jeden etat. Natomiast ja pracuję jako ratownik medyczny od 2019 roku tak naprawdę. To jak zostałem ratownikiem medycznym jest trochę historią mojej porażki.

0: ponieważ mój pierwotny plan, pierwotne plany zakładały zupełnie co innego. Ja przez działalność swoich rodziców, dziadków bardzo chciałem, wręcz zakochałem się w straży pożarnej, w tej jednostce, w tej formacji i niestety no, moje życie tak się potoczyło, że mój pierwotny plan nie wypadł. Podrzucono mi ten pomysł z ratownictwem medycznym, bo sądzono, że on jest taki najbardziej zbliżony do tego, co chciałem robić, działając w straży pożarnej. Dziś wiem, że tych różnic jest dużo więcej, niż może się wydawać, ale to trochę też pokazuje, że czasami trzeba mieć taką otwartą głowę, że jasno, oczywiście po to są cele, by je spełniać, ale czasami ten drugi plan, ta inna ścieżka może się okazać nawet tą bardziej właściwą.
1: No dobrze, a od początku, jak już wstąpiłeś w szeregi ratowników medycznych, czy od początku było łatwo? W ogóle z jakim nastawieniem tam szedłeś i jak to nastawienie, że tak powiem, potem się okazało prawdziwe, czy jednak coś cię zaskoczyło?
0: Początkowo moje nastawienie było wybitnie, bym powiedział, negatywne, dlatego że szedłem na studia. Przypomnijmy, że by zostać ratownikiem medycznym w Polsce, trzeba mieć obecnie ukończone studia wyższe. Nie ma już żadnej szkoły takiej pośredniej, dwuletniej studium. To były czasy odległe, one już nie funkcjonują, więc żeby zostać ratownikiem medycznym, trzeba mieć studia wyższe ukończone, czyli przynajmniej poziom studiów pierwszego stopnia, licencjat. Więc po porażce związanej z nieudaną rekrutacją do straży pożarnej poszedłem na studia z takim negatywnym raczej nastawieniem, ale miałem wizję ratownictwa medycznego jako faktycznie osób działających z tymi pacjentami w stanie zagrożenia życia, w nagłych, pilnych stanach. Trochę też takie wyobrażenie budowane było na podstawie różnych filmów, seriali, trochę mitów różnych i opowieści osób, które gdzieś tam nie były bezpośrednio z tym związane, więc ta wizja była, powiem ci, bardzo mocno odległa od tego, kiedy zacząłem to konfrontować, jak to wygląda w rzeczywistości. To nadal jest świetna, piękna praca, dająca dużo satysfakcji, ale wyglądająca trochę inaczej niż większość ludzi sądzi.
1: To będziemy rozwijać właśnie ten wątek, ale jeszcze wcześniej spytam się ciebie, bo tak, pojawił się wątek, że chciałeś być strażakiem. Tutaj jednak jesteś teraz ratownikiem medycznym, ale te dwie profesje łączy to, że faktycznie pracujesz tam z drugim człowiekiem. Co jest twoim zdaniem takiego niezwykłego właśnie w pracy z drugim człowiekiem?
0: Sam ten kontakt, bo on nigdy nie jest taki sam i nasza różnorodność sprawia chyba, że jest to w sobie dość ciekawe, interesujące, by móc dopasować się zarówno do seniora, którego, gdzie może dzielić nas całe pokolenia i w ogóle zupełnie inne spojrzenie na świat, jak i pacjentów pediatrycznych, osób, które dopiero zaczynają swoje życie i też mają na świat często już swoje własne spojrzenie, takie jeszcze dziecinne, ciekawe, więc na pewno ta nieprzewidywalność, ale także potrzeba i umiejętność komunikacji. W ratownictwie medycznym powiedziałbym, że umiejętność komunikacji się zarówno w zespole, jak i z pacjentem, to jest jedna z filarów w ogóle ratownictwa medycznego, umiejętność komunikacji się, bo większość błędów, wbrew pozorom, nie wynika z braku niewiedzy. Obecnie poziom kształcenia medyków w Polsce w ogóle, powiedziałbym, że stoi na dość wysokim poziomie, tylko te błędy powodują, najczęściej powstają właśnie wskutek komunikacji, kiedy ona jest zaburzona, kiedy ktoś coś myślał, że coś zrobił, ale to nie wybrzmiało, nie zostało powiedziane i to stąd się biorą te błędy, więc ta komunikacja, ta umiejętność komunikacji jest bardzo ważna, jest nieprzewidywalna i to też w tej pracy z drugim człowiekiem wydaje się takie najbardziej interesujące, najbardziej takie kuszące, trochę takie interesująco może tak.
1: I o tej komunikacji też jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać i to już za moment, także zostańcie z nami, za moment wracamy do rozmowy.

0: Internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: I wracamy do rozmowy w audycji internetowy Nieporadnik. Z nami Kamil Górny, ratownik medyczny, ale ty też, Kamilu, w internecie dzielisz się tym, jak wygląda twoja praca. Stąd moje kolejne pytanie, czy w ogóle z czego wzięło się to? Dlaczego zdecydowałeś się mówić o swoim zawodzie w internecie?
2: Powiedziałbym, że z mojego pierwotnego takiego spojrzenia na to, na wyobraźnię tego, jak wyglądałby zawód ratownika medycznego, czy jak ja myślałem, że wygląda zawód ratownika medycznego i w ogóle system Państwowego Ratownictwa Medycznego, bo miałem zupełnie inną wizję tego, jak to funkcjonuje w rzeczywistości, do jakich wezwań będę dysponowany, jakich pacjentów będę zaopatrywał, albo przynajmniej skala tych pacjentów, więc uznałem, że jeżeli ja tego nie wiedziałem, to myślę, że dużo ludzi nadal może żyć w pewnej takiej bańce nieświadomości i dobrze byłoby wyjść z tym zawodem do ludzi, pokazać, jaki on jest w rzeczywistości, nie przejaskrawiony przez pryzmat kamery serialowej, filmowej, tylko tak faktycznie, jak on wygląda.
1: Czyli taka trochę konfrontacja prawdy z rzeczywistością, czy domysłów z rzeczywistością. No to powiedz mi, taka pierwsza rzecz, która zaskoczyła cię, jak rozpocząłeś pracę jako ratownik medyczny, coś, co wydawało ci się, że na pewno coś takiego jest w tym zawodzie, a tu było jakieś zaskoczenie i nie było takiej rzeczy, albo właśnie tak jak wspomniałeś, do jakich wezwań jesteś dysponowany. Jak to? Co cię zaskoczyło?
2: Znaczy, takich elementów to było na pewno kilka, ale taki, który przychodzi mi gdzieś tam pierwszy do głowy, to myślę, że sama skala wezwań i tego, jak dużo tych wezwań, tych zadysponowań zespołów ratownictwa medycznego jest, samych wizyt oraz jak dużo jest w ogóle zespołów ratownictwa medycznego w Polsce, ich jest mniej niż się mogłoby wydawać. A druga kwestia jest to przede wszystkim powód wzywania karetek pogotowia do pacjentów. Mi się wydawało, że będą dominować przede wszystkim te stany faktycznie pilne, nagłe, że to będą przede wszystkim te najcięższe urazy, wypadki, to będą zawały, udary czy zatrzymania krążenia i one stanowią oczywiście naszą pracę, czy to na szpitalnych oddziałach ratunkowych, czy na zespołach ratownictwa medycznego, ale nie w tak dużej skali. Tych wezwań, takich naprawdę, naprawdę pilnych, naprawdę nagłych, z nawet trudnymi widokami, obrażeniami ciała, jest mniej, dużo mniej niż mogłoby się wydawać. Z tego co pamiętam, różnego rodzaju kontrole wykazały, że blisko od 40 do nawet 60, może 70%, bo to zależy, który raport weźmiemy, kto będzie nam na to pytanie odpowiadał, ale ten procent nawet sięga 70% wezwań, które są może nawet nie tyle co niezasadne, choć często one są gdzieś tam niezasadne, lub mogły być zaopatrzone na wcześniejszym etapie przez inną instytucję w systemie ochrony zdrowia, czyli na przykład nie przez pogotowie, tylko wcześniej na przykład przez lekarza z tak zwanego rejonu, czyli podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli przede wszystkim skala tych wezwań

0: oraz właśnie ten stosunek tych wezwań naprawdę ciężkich, pilnych do takich tych mniej, powiedzmy, pilnych.
1: Czyli powiedzmy około połowy jest tych takich mniej pilnych i powiedz mi, czy nadal...
0: Przynajmniej połowa, jak nie więcej nawet.
1: Okej, okay, powiedz mi, czy nadal jest coś takiego, bo ja myślałem szczerze, naprawdę, że to się już zmieniło, ale z tego, co mówisz, chyba nie. Czy nadal jest tak, że ludzie wzywają pogotowie trochę bezzasadnie jednak?
0: Tak, w wielu przypadkach tak, tylko że ta bezzasadność, to żeby słuchacze dobrze mnie zrozumieli, wynika z różnych powodów, bo czym innym jest wezwanie do jakiegoś objawu, który nie jest, powiedzmy, ostry, ale został tak przedstawiony trochę przez pacjenta, że na przykład dyspozytor medyczny nie ma możliwości tej weryfikacji tego objawu, a sam mógłby z tym na spokojnie zrobić masę innych rzeczy, udać się do lekarza, cokolwiek, a czym innym jest na przykład pacjent, który jest schorowany, który ma objawy, może nie takie, wiesz, od razu pilne, naglące, może to nie jest ciężki zawał, ciężki udar, ale to jest na przykład pacjent schorowany, który wskutek różnych problemów, na przykład z dotarciem do szpitala, z problemem z dostaniem się do swojego lekarza, zaostrzyły mu się objawy i on z tym nic nie zrobił na przykład przez tydzień czy dwa i zaostrzyły się do tego momentu, że wtedy ta karetka jest mu potrzebna. Więc z jednej strony ta karetka potrzebna mu jest, bo on na przykład się do tego kwalifikuje, ale z drugiej strony, gdyby na przykład ktoś zareagował wcześniej lub nie czekałby na przykład na kolejki, w ramach kolejki na przykład do lekarza, no ta karetka może by do niego nie musiała być wezwana, wiesz o co chodzi, więc tak. Ta kwestia tej niezasadności, to trzeba by trochę rozebrać na czynniki pierwsze, ale tych wizyt ogólnie jest dużo, tak samo jak bardzo dużo wizyt niestety jest do pacjentów, do ludzi w kryzysach bezdomności, do ludzi często pod wpływem alkoholu, no, którzy mają też, powiedzmy, duże na przykład ubytki w zakresie higieny osobistej, to są ludzie, którzy no, mogą stanowić wręcz zagrożenie dla nas epidemiczne, bo no, mają choroby skóry, które są dość mocno zakaźne. No i często przede wszystkim ich głównym problemem jest nadużywanie alkoholu.
1: I dobrze, już za moment porozmawiałem między innymi o tym, czy może zmieniło się coś w społeczeństwie pod względem tego, żeby reagować, także już za chwilę o tym zostańcie z nami.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: Po co status? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru? Żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu. Delem.
1: Internetowy nieporadnik.
2: I wracamy do rozmowy w audycji internetowej Nieporadnik. Ze mną wciąż Kamil Górny, ratownik medyczny. Kamilu, czas przejść do clou twojej pracy i może pójdę, że tak powiem, w cudzysłowie, na grubo. Natomiast czy pamiętasz jakieś trudne, najtrudniejsze doświadczenie w twojej pracy? Jakaś najtrudniejsza historia?
3: Tak, takich wezwań, mam tę historię oczywiście tego typu wezwań, one nie pojawiają się bardzo często, dlatego też, że ratownicy medyczni, czy w ogóle medycy bardzo często wyrabiają sobie pewne takie mechanizmy kompensacyjne, czyli taką ścianę i trochę się odgradzamy od tych emocji trudnych bardzo często. Natomiast takich wezwań mam sporo, to oczywiście zależy od tego, co kto miałby na myśli, bo to mogą być i patrzenie na ludzi, którzy umierali, jednocześnie widząc całą rodzinę, która też naobserwowała nasze działania. To też, mimo że śmierć jest dla nas pewnym naturalnym elementem naszej pracy, my się z nią spotykamy dość regularnie, więc dla nas nie budzi to aż tak dużych emocji, ale widzimy to, jak ta rodzina reaguje. Mogą być to trudne, wręcz okropne obrażenia ciała w skutku jakichś poważniejszych wypadków. Tak jak mówię, to nie są bardzo częste widoki, ale one oczywiście się zdarzają. Są też wizyty, które zapadają w pamięć z różnych powodów, chociażby pacjentów agresywnych, kiedy mogłem, wręcz powiedziałbym, chyba bym nie przesadził, nie zhiperbolizowałbym tej historii, gdybym powiedział, że no, mogłem stracić życie przez jednego człowieka, który był agresywny na miejscu zdarzenia, więc tych historii jest sporo.
2: No właśnie,
3: tak, w perspektywie czasu.
2: Oczywiście, skoro poruszyłeś ten temat, bo dla mnie jest to wciąż nie do zrozumienia, że na przykład na miejscu wypadku dochodzi do bijatyki, na przykład właśnie z ratownikiem medycznym. Czy ty tak ogólnie czujesz się bezpiecznie w swojej pracy?
3: Tak, powiedziałbym, że to nie działa w ten sposób, że ja idąc na dyżur mam jakieś takie wątpliwości, czy ja na pewno z niego wyjdę w całości, mając oczywiście cztery kończyny, wszystkie palce i tak dalej. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że nie możemy wpaść w pewną rutynę, bo nigdy my tak naprawdę, to jest trochę specyfika działań ratowników medycznych w karetkach, czy pielęgniarek, czy lekarzy, że my jesteśmy w miejscu, które jest dla nas totalnie nieznane. My nie wiemy do końca, gdzie pojedziemy, jak to będzie wyglądał, chyba że znamy adres, bo to jakiś stały pacjent też się zdarza, ale rzadziej. Natomiast powiedziałbym, że przy wypadkach agresji zdarza się dużo, dużo mniej. Raczej najczęściej są to osoby, które spożywały różnego rodzaju substancje psychoaktywne, tym oczywiście te stymulujące, alkohol przede wszystkim jest najpopularniejszą taką używką i to najczęściej ci ludzie poprzez pewne zaburzenia funkcji poznawczych, tego, że oni nie do końca wiedzą, co się z nimi dzieje albo uaktywnia się u nich pewne inne cechy, no dochodzi do tej agresji w stosunku do właśnie ratowników medycznych na przykład.
2: A powiedz mi, bo zawsze mnie to też zastanawiało, jak widzimy już agresywną osobę, powiedzmy nawet pod wpływem jakichś środków odurzających na miejscu zdarzenia, to oni działają bardziej na zasadzie, że zostaw, nie pomagaj mu? Czy w ogóle z czego to wynika? Czy to jest po prostu kwestia tego, że oni faktycznie są pod wpływem tych środków i nie wiedzą, co robią? Czy jednak pojawiają się takie sytuacje, że na przykład jakiś towarzysz tej osoby, która jest powiedzmy poszkodowana, mówi zostaw, nie dotykaj go, nie chcę, żebyś mu pomagał?
3: To pewnie też trochę zależy od sytuacji, od kontekstu. W niektórych przypadkach zdarzało się tak, że te osoby faktycznie były mocno ukierunkowane na to, że nie chciały pomocy, bo tak mi się przynajmniej wydaje subiektywnie, obawiały się na przykład tego, że to może ruszyć pewną procedurę i konsekwencje w dalszym etapie, czy typu, że zostanie mu udowodnione, że pod wpływem substancji psychoaktywnej, że może mieć z tego jakieś konsekwencje, także na przykład prawne. Tak, to też jest jakiś element. Z drugiej strony są to często osoby, które stają się agresywne pod wpływem różnego rodzaju używek, więc ta używka w pewien sposób ich odblokowuje. No i też bardzo często te używki zaburzają ich tak naprawdę osąd, więc oni albo na przykład nie chcą tej pomocy, nie sądzą, że na przykład mogą jej potrzebować, a potrzebują, albo próbują wyrzucić swoje negatywne emocje, na przykład przez system ochrony zdrowia, bo nie oszukujmy się, w Polsce jest na pewno też sporo ludzi, bardzo dużo niezadowolonych w ogóle z systemu ochrony zdrowia, natomiast duża część z nich, mówię o tych osobach, które są pod wpływem alkoholu na przykład, czy innych używek, może mieć taki trigger, który wyzwoli właśnie, że ta używka jest takim triggerem, który wyzwoli te negatywne emocje i oni po prostu znajdują ujście w pierwszej

0: w pierwszej takiej instancji tego gniewu, typu no, to przedstawicielami systemu ochrony zdrowia są ratownicy medyczni, którzy przyjechali na przykład mi pomóc, jako pierwsi, bo przyjechali, bo koniec, kropka. I na przykład wtedy wylewają całą tą agresję i tą złość.
1: A powiedz mi, bo wspomniałeś wcześniej, że różnego rodzaju te trudne historie pojawiają się w twojej pracy i teraz tak zastanawiam się, czy taki człowiek, który pracuje właśnie jako ratownik medyczny, czy w ogóle człowiek jest w stanie przyzwyczaić się do śmierci, do tego, że widzimy śmierć?
0: Tak, tak. Jest w stanie się przyzwyczaić i tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, mamy swego rodzaju mechanizmy kompensacyjne. Ja to lubię porównywać do takiej metaforycznej ściany, która tak nagle spada między nami, a tym, co się w zasadzie dzieje, co się stało z danym człowiekiem czy pacjentem. I to w pewien sposób musi tak działać, choć część ludzi, nawet ja poprzez swoją działalność w mediach społecznościowych spotkałem się z komentarzami, że jest to w pewien sposób wypranie się z emocji albo nieempatyczne. Być może, nawet bym się z tym zgodził, natomiast to musi tak działać, dlatego że jeżeli ja o godzinie 7 rano dostanę pierwsze swoje wezwanie do jakiejś trudnej sytuacji, śmierci kogoś i jakiegoś pacjenta i ona siedziałaby mi w głowie, nie byłbym w stanie się skupić na dalszych swoich czynnościach później, to kolejny pacjent, który mnie wezwie, no nie będzie miał zapewnionej takiej pomocy, jakiej by chciał, takiej adekwatnej, bo każdy z nas chciałby mieć ratownika medycznego, który nie jest głową w chmurach albo na poprzednim wezwaniu z powodu jakiegoś naprawdę traumatycznego zdarzenia, jest na pewno w 100% merytorycznie skupiony na tym, do czego został zadysponowany. Więc z drugiej strony ludzie twierdzą, czy spotkamy się z takimi komentarzami, że brzmi to trochę nieempatycznie, no ale z drugiej strony, jeżeli postawimy się w roli pacjenta, to każdy z nas chciałby spotkać się z medykiem, który jest, powiedzmy, w pełnej takiej merytoryczności. Jakość jest w takiej w swoim prime, powiedzmy to, formie, jeżeli chodzi o merytorykę i skupienie się na moim problemie medycznym. Więc no tak to wygląda. Te mechanizmy kompensacyjne są różne. To są od formy takiego debriefingu, czyli takiego takiej rozmowy, wyrzucania z siebie tych emocji po trudnym zdarzeniu, po jakąś formę nawet żartów, odcinanie się tego bardzo szybko, aż po na przykład aktywność fizyczną, spędzanie czasu z rodziną po dyżurze. Więc każdy z nas ma to w pewien sposób trochę inaczej zaplanowane, ale te mechanizmy kompensacyjne ogólnie działają i tak można się odzwyczaić od tych emocji związanych ze śmiercią pacjenta, czy trudnymi widokami, sytuacjami, z którymi się spotykamy.
1: No dobrze, to o tym w cudzysłowie wypraniu emocji porozmawiamy jeszcze za moment, także zostańcie z nami.

0: Internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: I wracamy do rozmowy z Kamilem Górnym, ratownikiem medycznym. Kamilu, pozwól, że jeszcze przez moment pozostaniemy w tej sferze trudniejszych tematów, bo przygotowując się do naszej rozmowy, obejrzałem jeden z podcastów z twoim udziałem i tam bardzo mi w głowie utkwiło pytanie i twoja odpowiedź na to pytanie. Pytanie dotyczyło tego, że najmłodsza osoba, która gdzieś tam potrzebowała interwencji i doznała zatrucia alkoholowego, miała chyba 6 lat. Powiedz 8 lat, przepraszam. W kontekście tego właśnie wyprania się z emocji, bo powiedziałeś, że oczywiście obrażenia, śmierć to jest coś takiego, że musisz w każdym kolejnym wezwaniu być profesjonalna, a właśnie jeżeli widzimy taką trudną sytuację rodzinną i jeżeli sprawa tyczy się dzieci, to coś się zmienia?
2: To znaczy nadal fokusujemy się, znaczy skupiamy się przede wszystkim na tym problemie medycznym i zawsze patrzymy na pacjenta holistycznie, to się tak ładnie mówi, czyli całościowo skupiając się na tym, co jest dla niego największym problemem. I w sytuacji pacjentów pediatrycznych dochodzi bardzo często do tego do takiego elementu, gdzie też musimy nabyć współpracę z rodzicami. I tu jest pewna pułapka w tym, bo oczywiście to jest w pełni zrozumiałe, sam jestem rodzicem, że kiedy coś się dzieje naszemu dziecku, to też pewne takie pewna świadomość, umiejętność podejmowania decyzji bywa w jakiś sposób zaburzona przez ogromny stres, który nam wtedy towarzyszy. Więc to też jest dość taka charakterystyczna cecha tych wezwań do pacjentów młodszych, pediatrycznych, że współpracujemy też z rodzicami i ta współpraca bywa różna, bo te osoby też bardzo często działają pod wpływem dużego stresu. Więc tak, są pewne odmienności. Jako rodzic obecnie też od jakiegoś czasu trochę inaczej patrzę na pacjentów w wieku mojego dziecka, w którym coś się dzieje z powodu jakiejś tam cięższej duszności na przykład, bo duża część wezwań do pacjentów takich mniejszych, pediatrycznych, to są kwestie jakiejś duszności infekcyjne, ewentualnie urazy. Na szczęście nie jest to zwykle coś bardzo takiego nagłego, ale no jednak coś tam się dzieje, że karetka jest wzywana. No to faktycznie mam gdzieś tam to z tyłu głowy, a co by się stało, gdyby to się zadziało u mnie, więc to jest jakiś taki dystraktor, coś, co mnie trochę rozprasza, że mogę porównywać, że jestem na podobnym etapie jako rodzic na przykład. To na pewno tak.
1: Ale powiem ci szczerze, ogromnie podziwiam to, co właśnie mówisz, że mimo wszystko trzeba zachować te nerwy i emocje na wodzy gdzieś tam. No i stąd za tym idzie kolejne moje pytanie, bo zastanawiam się w twoim odczuciu, czy zawód ratownika medycznego jest w Polsce doceniany po prostu?
2: Nawet nie tak dawno pojawił się raport mówiący o tym, że w końcu po chyba kilku latach dogoniliśmy wręcz strażaków, jeżeli chodzi o poziom zaufania takiego publicznego społeczeństwa do naszego zawodu, do naszej kasty, naszych umiejętności, kompetencji. To bardzo mnie oczywiście cieszy. Natomiast ja bym spojrzał na ten raport w ogóle z trochę innej perspektywy, coś, o czym się nie mówi za bardzo w mediach społecznościowych, co trochę uciekło być może wszystkim. To znaczy, zobacz, że tam w tym raporcie nie tylko ratownicy medyczni, choć oczywiście mega mnie to cieszy, że jesteśmy na pierwszym miejscu, ale i zarówno pielęgniarki, i lekarze, i profesorowie są, strażacy są na wysokich miejscach, czyli widać, że społeczeństwo docenia tego typu zawody, wierzy w nasze kompetencje i umiejętności i my nie możemy ludzi zawodzić.
1: No i właśnie przede wszystkim...
2: Mimo pewnych ograniczeń chociażby systemu ochrony zdrowia, bo my nie mamy do końca wpływu na to, jak wygląda finansowanie tego systemu, mówiąc trochę górnolotnie, nie wchodząc w szczegóły, ale w związku z tym, że społeczeństwo darzy nas tym zaufaniem, musimy to zaufanie wykorzystywać i spełniać.
1: No właśnie to jest to, co powiedziałeś, po prostu zaufanie i bardzo cieszy to, że rzeczywiście te wszystkie zawody, które wymieniłeś, cieszą się w Polsce dużym zaufaniem. A tak wracając może trochę do początku naszej rozmowy, ale teraz też skupiając się też na twojej twórczości internetowej, bo może niektóre rzeczy ludzi nadal zaskakują. Czy jakie są najczęstsze jakieś mity, które słyszysz o swoim zawodzie, które no nie są prawdą?
2: Czyli to między innymi, o czym trochę rozmawialiśmy, to znaczy to, jak wyglądają tego typu wezwania, bo dużo osób sądziło, że to jest właśnie dużo akcji, adrenaliny, a tak naprawdę duża część mojej działalności opiera się na przykład na prostych, improwizowanych scenkach, gdzie przedstawiam siebie pacjenta, którzy nas ze sobą rozmawiają i wskutek tego dochodzą do jakiegoś wniosku lub jakiejś puenty tego materiału. Więc to się okazuje, że

0: Najczęściej to wygląda tak właśnie, że my mamy czas, możliwość na spokojną rozmowę z pacjentem, to na pewno. Mhm. Na początku mojej działalności dużo osób dziwiło też fakt, że na przykład nie możemy wystawiać żadnych zwolnień, recept jakiś, czyli że to wychodzi poza nasze kompetencje, ale nie dlatego, że to nas przerasta, tylko dlatego, że nie po to zostało powołane ratownictwo medyczne. My nie jesteśmy po to, by wystawiać recepty czy jakieś tam zwolnienia, tylko po to, by udzielać tych medycznych czynności ratunkowych. Więc to na początku dziwiło. Teraz w komentarzach widzę, że ludzie coraz mniej na to zwracają uwagę, czyli gdzieś tam ta świadomość naszych możliwości w społeczeństwie rośnie.
1: To bardzo ważne i wcale nie zaskoczyłoby mnie to, że na przykład ktoś wezwałby zespół pogotowia ratunkowego tylko po to, żeby dostać L4 w pracy. Dobrze, Kamilu, za moment będziemy kontynuować naszą rozmowę i jeszcze będzie właśnie moment rozmowy o twojej działalności internetowej.

0: internetowy Nieporadnik. Nieporadnik.
1: Rozmawiamy dzisiaj w audycji internetowej Nieporadnik o zawodzie ratownika medycznego. No i właśnie Kamilu, bo ty też tworzysz w internecie, pokazujesz jak ten twój zawód wygląda. Czy, może zacznijmy tak przewrotnie, czy ty spotykasz się z hejtem w internecie?
2: No, wydaje mi się, że jest to pewien nieodłączny element działalności w mediach społecznościowych w internecie, to znaczy inaczej. Na pewno społecznie powinniśmy akceptować jakąś tam krytykę, która może się pojawić i się pojawiała na przestrzeni lat mojej działalności. Natomiast tak, hejt też się pojawia. Nie chcę oczywiście normalizować tego zjawiska, ale wiem, że co by się nie działo, to w jakimś tam stopniu się pojawiać będzie. Zwykle on nie był dużoskalowy, to były pojedyncze sytuacje. Dużo bardziej było dla mnie nieprzyjemnym doświadczeniem, stresującym bardzo, bardzo, kiedy wtórnie trochę do tego mało przyjemną wiadomość dostała moja żona. To dużo bardziej mnie to stresowało niż kiedy ja taki hejt dostawałem. To też była incydentalna sytuacja, ale się zdarzyła, więc też musiałem wziąć to pod uwagę. I przez to na przykład w ogóle moja rodzina obecnie w mediach społecznościowych się nie pojawia. Ani moje dziecko, nie mówię jak ma na imię, jaką ma płeć i moja żona też praktycznie w bardzo niewielkim stopniu się pojawia u mnie.
1: Sporadycznie. A powiedz mi, bo to mnie właśnie zastanawia, zawód, który mamy w top rankingu zaufania przez społeczeństwo. O co tak naprawdę się przyczepiają do ciebie? Co tam się pojawia? Jakie kwestie?
2: Raczej powiedziałbym, że są to osoby, które nie są związane z ratownictwem medycznym, czyli nie do końca rozumieją moją perspektywę. Kiedy ja na przykład opublikowałem taki materiał mówiący o tym, co dzieje się po nieudanej resuscytacji, taki materiał, on się poniósł echem chyba na wszystkich moich platformach, gdzie go nie wrzuciłem.

I tam powiedziałem jasno i klarownie, że jest to w pewien sposób streszczona pewna procedura tego, jak to wygląda, do takiego półtora minutowego filmiku czy dwóch minut, ale no tam były takie elementy o tym, że kiedy już kończymy naszą tą część związaną z medycznymi czynnościami, z dokumentacją, no to potem bardzo często jest tak, że nawet wracając na dyżurkę i przywracając zespół,

0: miały to trochę opacznie, czyli że my nie mamy empatii, że nie rozumiemy, że żartujemy sobie w sytuacjach, kiedy tego robić nie powinniśmy. I to budziło przynajmniej u niektórych odbiorców tego materiału takie dość komentarze, które ja już bym zakwalifikował jako hejt, bo tam było dużo niepotrzebnych słów niecenzuralnych. Mhm. Nie była to jakaś krytyka, do której ja mógłbym się odnieść jakoś merytorycznie, tylko to już był taki hejt, który był jasno klarowny, personalny, ukierunkowany jakby w moim kierunku.
1: No to powiem ci, że jeżeli nie pojawia się tam żaden konstruktywny argument do dyskusji, to tak, można nazwać to hejtem. Natomiast to też chyba jest normalne, że w różnych branżach, w różnych zawodach, no ludzie, że tak powiem, jak pracują jakiś czas już w pewnych warunkach, to pewne rzeczy się dla nas normalizują. A powiedz mi, Kamilu, czy jakie są takie najczęściej zadawane pytania ratownikom?
0: Ale to może teraz ja zadam pytanie trochę przewrotnie. Mówisz o sytuacjach, kiedy jesteśmy w sytuacji takiej zawodowej na wezwaniu, czy poprzez media społecznościowe?
1: Nie. Mówię tutaj na wezwaniu, czy na przykład jest tak, że pojawia się, nie wiem, nagle milion pytań o jakieś preparaty na przykład, które podajecie?
0: Nie. I właśnie to, i dlatego też jestem w stanie jak najbardziej uwierzyć, że ten raport przekłada się na takie rzeczywiste nasze działania, ponieważ pacjenci, kiedy udzielamy im tych czynności ratunkowych, podejmujemy jakąś decyzję, na przykład odnośnie wdrożenia farmakoterapii, czyli podajemy pacjentowi jakieś leki, tłumaczymy, po co mu je podajemy, to ten pacjent w większości przypadków, pacjenci godzą się na to, wierząc, że to, co robimy, ma sens, że jest oparte o badanie, dokładne, rzetelne badanie tego pacjenta i że to, co mu obecnie proponujemy i co chcemy u niego zrobić, przekłada się na, wynika z jego stanu i że to jest to, czego on potrzebuje. Oczywiście, kiedy ma wątpliwości, my te wątpliwości staramy się rozwiać, wyjaśnić, bo pacjent ma prawo do pełnej informacji medycznej w sposób zrozumiały, przekazany, więc tu wchodzą też umiejętności komunikacji. Trzeba dobrze temu pacjentowi przekazać, co będzie u niego robić, z czego to wynika i odpowiedzieć na jego wątpliwości. Ale widzę to zaufanie pacjentów do naszej profesji, w większości przypadków oczywiście, bo nadal są pacjenci pod wpływem alkoholu, są pacjenci agresywni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w zdecydowanej większości ja widzę to zaufanie. Zarówno u pacjentów starszej daty, powiedziałbym już w wieku senioralnym, jak u tego młodszego pokolenia, gdzie wydawałoby się, że często tak się mówi trochę przewrotnie w tych internetach, śmieją się, że ci młodzi to bo nie, może nie mam takiego szacunku. Nie, ja widzę, że to zaufanie jest, powiedziałbym, względnie współmierne, takie odnośnie.
1: Czyli rzeczywiście jest to taki przekrój społeczeństwa i bardzo dobrze. Dobrze, Kamilu, to jeszcze za moment wrócimy do tej rozmowy.

0: internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: Kamilu, kontynuujemy, już tak będziemy zmierzać ku końcowi, jeśli chodzi o naszą rozmowę i tak pomyślałem sobie, że na koniec mogę zapytać się ciebie o jakąś radę jedną lub dwie, jeżeli chodzi do tych wszystkich wzywających. Co byś powiedział tym ludziom, jeśli chodzi o taką złotą radę?
2: Przede wszystkim nie bagatelizować swoich objawów. To znaczy, kiedy one się pojawiają, to warto się nimi zainteresować, zobaczyć, jak one się rozwijają i na pewno nie bagatelizować ich i nie odkładać ich w czasie, bo mam pracę, bo mimo że przejdzie, zawsze wtedy mówimy, przejdzie na kogo? Na sąsiada, na nas i tak dalej. Więc nie bagatelizować tego, bo niestety nasze czasy powodują, że nawet ludzie już, którzy zbliżają się do wieku, powiedzmy, senioralnego, nadal potrafią dość szybko funkcjonować. My szybko funkcjonujemy, i to sprawia, że czasami to nasze zdrowie zaniedbujemy, więc powiedziałbym, że jeżeli te objawy się pojawiają, jakieś bóle w klatce, jakieś dziwne duszności, żebyśmy tego po prostu nie bagatelizowali i nie odkładali tego w czasie.
1: Okej, czyli taka rada pozytywna bym powiedział, czyli po prostu dbajmy o nasze zdrowie, ale myślę, że tutaj warto też dodać, żeby chyba nie wzywać takiego zespołu ratownictwa medycznego tak bezzasadnie, totalnie, bo myślę, że te żarty, jakieś pranki się wciąż pojawiają, chociaż cieszę się, że z tego, co mówisz, to jest jednak naprawdę mniejszość.
2: Tak, takie skrajne jakieś tam żarty czy wezwania takie faktycznie bezzasadne raczej są skrajnie niezasadne, może są odsyłane przez dyspozytorów medycznych, natomiast w niektórych przypadkach dyspozytor medyczny też będąc tylko na słuchawce ma jakieś tam ograniczone możliwości, więc ta rada wynika też poniekąd trochę z tej pierwszej, to znaczy jeżeli ktoś nie będzie bagatelizował swoich objawów i te objawy się nie rozwiną na zbyt poważne, no to jest szansa, że taka radka nie będzie potrzebna i w tym czasie może pomożemy komuś, kto tej pomocy będzie akurat potrzebował bardziej.
1: Kamil Górny,
2: to dla wszystkich.
1: Ratownik medyczny, był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję, Kamilu, że byłeś z nami i podzieliłeś się nie tylko swoim doświadczeniem, ale właśnie też bardzo cennymi radami.
2: Super, bardzo dziękuję ci za zaproszenie i dziękuję wszystkim słuchaczom. Mam nadzieję, że się podobało. Do usłyszenia do następnego.
1: Do następnego, dokładnie. A ja oczywiście nie zostawiam was w złym towarzystwie, bo po godzinie 18 audycja Co oglądać i Marcin Radomski zaprosi was na filmowy przegląd. Natomiast jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Już jutro Noc Muzeów. Polskie Radio Czwórka też dołącza się do tej inicjatywy. Zapraszamy do nas od godziny 19. Możecie zwiedzić nasze studio, zobaczyć, jak wygląda tworzenie audycji. No i co? Troszkę tak zasiąść przy tym żółto-czarnym mikrofonie czwórki. Ja dziękuję bardzo za dzisiaj. To była audycja internetowy Nieporadnik. Słyszymy się bez zmian za tydzień w piątek od godziny 16. Do usłyszenia.

0: que meretea.
1: Autopromocja.
2: Jeden cel.
3: Jeden cel.
2: Sześciu prowadzących. Dominika Płonka, Adrian Suma, Eldo, Numer Raz, Kosma Król i Delem zapraszają do swojego świata. Dwugodzinna audycja o rapie, której nie można przegapić. To jest Cypher. Usłyszycie duety, które wylosowano, aby wnieść na antenę prawdziwy rap. Prawdziwe rymy, prawdziwe bity. Co piątek o 20:00 przejmujemy antenę. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
11: Tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Słuchasz Czwórki.

0: Pogoda.
1: Minęła 18. W całym kraju mamy umiarkowanie ciepłe i całkiem przyjemne popołudnie. Termometry pokazują około 21 stopni w centrum, a 17-18 na południu i zachodzie. Na wschodzie sporo przejaśnień, choć momentami niebo przykryją chmury. Dobra wiadomość dla wszystkich planujących spacer, kino plenerowe albo wieczorne wyjście. Ryzyko deszczu jest dziś niewielkie. Wiatr będzie słaby, więc aura raczej nie powinna przeszkadzać w waszych weekendowych planach. Wieczorem zrobi się chłodniej, temperatura spadnie do około 10 stopni i w wielu miejscach może spaść deszcz. Jutro pogoda zapowiada się podobnie, choć przewidywane jest większe zachmurzenie.
0: Autopromocja.
2: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
3: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami, historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia, koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00, w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Agnieszka poleca, co oglądać.
1: Cześć, witajcie w Co oglądać, audycji filmowo-serialowej dla wszystkich, którzy kochają kino, seriale i filmy. Dziś będzie naprawdę intensywnie, bo zaczniemy od jednej z największych ikon popkultury XX wieku. Marilyn Monroe do dziś pozostaje symbolem Hollywood, choć niewiele osób wie, że panicznie bała się występów publicznych, na planach często spóźniała się przez ogromny stres i przez całe życie próbowała udowodnić, że jest kimś więcej niż tylko blondynką. 1 czerwca przypadnie setna rocznica urodzin jednej z największych legend Hollywood, Marilyn Monroe. O jej życiu, mitach i wszystkich twarzach Marilyn porozmawiam z Kasią Czajką-Kominiarczuk, autorką książki poświęconej legendzie Monroe, Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini. Co ciekawe, pojawią się też polskie wątki w opowieści o ikonie popkultury. Zajrzę też na trwający 79. festiwal filmowy w Cannes. Sprawdzę, jakie gwiazdy i filmy pojawiły się na ekranie, ale też wywołują największe emocje na czerwonym dywanie oraz jakie polskie akcenty pojawiły się w tym roku na Lazurowym Wybrzeżu. A na koniec porozmawiamy o jednej z najbardziej wyczekiwanych produkcji najbliższych lat, czyli Odysei Christophera Nolana. Tak, reżyser Oppenheimera i Interstellar bierze się za Homera. I już teraz wiadomo, że

będzie to widowisko. Dziś dużo kina, dużo seriali, ciekawostek i historii zza kulis. Przy mikrofonie Marcin Radomski, zostańcie ze mną, zaczynamy co oglądać.

0: Co oglądać? Co oglądać?
1: Dziś w Co oglądać będzie o Marilyn Monroe, bo ze mną jest Kasia Czajka-Komijarczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny, dziennikarka i autorka książki Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini. Witaj serdecznie.
2: Cześć.
1: Cześć. Książka bardzo interesująca, no opowiadająca o ikonie kina, ale nie tylko, bo powiedziałbym szerzej popkultury. I chciałem cię na początek zapytać o to, bo piszesz też na samym wstępie tej książki, że powstało mnóstwo publikacji, książek, filmów o Marilyn Monroe. Dlaczego postanowiłaś teraz zająć się jej postacią? Oczywiście jest pewna ważna data.
2: Tak, jest bardzo ważna data, 2 czerwca, stulecie urodzin, czyli dokładnie no, 100 lat od urodzenia. To jest taki moment, żeby dobrze pewne rzeczy podsumować, ale też zwróciłam uwagę, że właściwie większość książek, które mamy o Marilyn Monroe, skupia się na jej życiu, ewentualnie na jej karierze. A mnie najbardziej interesuje to, jakim stała się symbolem. Tak jak słusznie zauważyłeś, nie tylko kina, ale w ogóle całej popkultury, czy wręcz całej kultury, jak była przetwarzana. I też piszę w tym wstępie, że moja opowieść tak naprawdę o Marilyn Monroe zaczyna się wraz z jej śmiercią. Zaczyna się tam, gdzie się kończy biografia, a zaczyna się wszystko to, co potem z tą postacią zrobiliśmy w kulturze.
1: Co z nią zrobiliśmy w takim razie?
2: Wykorzystaliśmy ją do cna, powiedziałabym. Bo jest nam bardzo potrzebna. Wygląda na to, że taka postać jak Marilyn Monroe jest nam bardzo potrzebna. Jest nam potrzebna, bo potrzebujemy pewnego skrótu, bardzo często wizualnego, który skojarzy się nam z latami 50. w Stanach Zjednoczonych, z złotą erą Hollywood, z czymś, co jest nieosiągalne właśnie tak jak gwiazda Marilyn Monroe. Jest nam potrzebna, ponieważ bardzo lubimy snuć pewną historię o tym, że nawet ta filmowa popularność, nawet bycie tak bardzo pożądaną kobietą, bycie piękną, być na samym szczycie sławy nie daje szczęścia, więc bardzo często jest to trochę taka bajka, moim zdaniem kierowana głównie do kobiet, o tym, że uważaj, czego sobie życzysz, bo to ci może nie dać szczęścia. I Marilyn Monroe jest doskonałym przykładem. Bardzo często korzystamy z niej także dlatego, że ona jest symbolem tego, jak bardzo ten publiczny wizerunek, zwłaszcza tych gwiazd hollywoodzkich, jest wykreowany i odróżnia się od tego, kim była dana osoba. I bardzo często jest tak, że mamy tą nieskalaną, wspaniałą Marilyn Monroe z filmów, ze zdjęć, a potem mamy też opowieść o tej Naomi Jane, tak, która była prawdziwą osobą. I na tym, na tych różnicach także bardzo dużo rzeczy się dzieje, no ale poza tym jeszcze po prostu to jest dla nas fascynujące, bo była to taka gwiazda, która, ja się zastanawiałam, czy można byłoby jeszcze o kimś napisać taką książkę. Wydaje mi się, że najbliżej jest Elvis Presley. Ale tak? To takiego, takiej skali rozpoznawalności, symboliki, mitologii, to nie ma wobec żadnej innej gwiazdy Hollywoodu.
1: Powiem ci taką historię z mojego życia, że kiedy poszedłem na studia, wynająłem mieszkanie i powiedziałem znajomym, niektórzy już wiedzieli, że interesuje się filmem, pytali się mnie, co kupić mi na urodziny. I ja powiedziałem, no coś związanego z filmem, może książkę, jakiś plakat. I ktoś, pamiętam, kupił mi plakat z Marilyn Monroe, który wisiał przez całe moje w sumie studia nad łóżkiem. I to był ten ikoniczny plakat oczywiście z Marilyn Monroe, która ma tą sukienkę rozwianą. I dlatego wydaje mi się, to co mówisz jest takie znamienne, że jednak wszyscy kojarzymy kino powszechnie właśnie z tą postacią, z postacią Marilyn Monroe. Kiedy sobie pierwszy raz myślimy o takich wielkich gwiazdach światowego kina, to Marilyn Monroe przychodzi jako pierwsza.
2: Tak, a jednocześnie to jest fascynujące,

0: bo od końca jej kariery minęło ponad 60 lat. Bardzo wiele osób kojarzy Marilyn Monroe, ale mój ostatni rozdział tej książki ma taki przewrotny tytuł: Kiedy ostatnim razem widziałeś słomianego wdowca? Dlatego, że to jest trochę tak, że z kinem nam się kojarzy, z Hollywoodem nam się kojarzy, z glamourem Hollywood nam się kojarzy, ale poza wybranymi scenami, momentami, takimi uchwyconymi kadrami, no chociażby jak ta podwiewająca się sukienka, która zresztą została sfotografowana niekoniecznie na planie filmowym, raczej na takim evencie promocyjnym, to my do tej filmografii Marilyn Monroe nie wracamy wcale tak często. Jasne, są filmy, które żyją pół żartem, pół serio. Wybitna komedia Billego Wildera. Są filmy, które odkrywamy na nowo, jak Skłóconych życiem, prawda, którzy nabierają z czasem coraz to nowej wartości. Ale jest bardzo wiele filmów Marilyn Monroe, w jej filmografii ponad 30 filmów, które znamy tylko z kadrów, ze skojarzeń, właśnie z tych popkulturowych reprezentacji, które były tak wielokrotnie przetwarzane, że nawet jak nie widzieliśmy nie wiem, Mężczyźni wolą blondynki, czy Jak poślubić milionera, to kojarzymy te kadry. I to jest dla mnie fascynujące. Symbol kina, ale jednocześnie już trochę od tego kina oderwany.
1: Mm-hmm, zgadzam się z tobą i za chwilę właśnie będę chciał zapytać o te kultowe role Marilyn Monroe. Ze mną jest Kasia Czajka-Kominiarczuk. Rozmawiamy o książce o Marilyn Monroe.

0: fiz na Golfo dos anos.
1: Olha, perra. Se ela se sabe como rapear. Tchua.
2: Co oglądać? Odpowiada Marcin Radomski.
3: W czwórce dziś rozmowa o wybitnej postaci kultury, popkultury można by było powiedzieć, aktorce, ale też skandalistce. Zaczęliśmy mówić o filmach z Marilyn Monroe. Ze mną jest Kasia Czajka-Kominiarczuk, rozmawiamy o jej książce Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini, więc może jeszcze chwilę skupmy się na kinie. Powiedziałaś o filmie Mężczyźni wolą blondynki, lata 50. Świetne kino, pół żartem, pół serio. Również dobry film. Czy ty masz jakiś ulubiony film z Marilyn Monroe?
4: Mam dwa. Pierwszy to jest Pół żartem, pół serio, ale ja ogólnie uważam, że jest to absolutnie cudowna komedia, która... Tak, komedie się często starzeją, a ona nabiera coraz to nowych znaczeń, ale ja ją kocham ze względu na Jacka Lemona, który tam musi sobie przypominać, że jest chłopcem. Natomiast drugi film, który był dla mnie odkryciem i to muszę powiedzieć, widziałam parę lat temu na dużym ekranie, miałam okazję na American Film Festival zobaczyć Skłóconych z życiem, no właśnie na dużym ekranie i ten film mnie bardzo poruszył. I kreacją Marilyn Monroe, która tam jest tak bardzo mocno sprowadzona do obiektu pożądania, ale takiego obiektu pożądania,

0: oglądania przez mężczyzn, którzy się nie nadają, ale też jest nad tym filmem taka olbrzymia atmosfera schyłkowości, tak? To jest opowieść o końcu pewnego świata, o mężczyznach, którzy sobie nie są w stanie z tym poradzić. I fakt, że to był tak ostatni film Clarka Gable, ostatni film Marilyn Monroe, tam jest jeszcze Montgomery Clift, jest to film, który rzeczywiście jest zaskakująco w niektórych momentach samoświadomy, że opowiada nie tylko o końcu świata bohaterów, ale też o końcu świata tych aktorów, tak? Bo zaraz już to Hollywood, którego oni byli symbolami, się skończy. Bardzo mnie ten film porusza. No i powiem tak, no oczywiście, jak ktoś mi włączy Mężczyźni wolą blondynki, albo Jak poślubić milionera, to czy ja to obejrzę od początku do końca? Oczywiście. Mhm. Bo to się wyjątkowo przyjemnie ogląda, chociaż rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ponieważ Marilyn Monroe często gra w komediach obyczajowych, często to były historie właśnie trochę romantyczne, bardzo mocno osadzone w relacjach płci, no to się starzeje. Nie starzeje się wszystko Ewie, gdzie Marilyn Monroe wchodzi na jedną czy dwie sceny, jest absolutnie przecudowna, no ale to nie jest film Marilyn Monroe, to jest film Betty Davis.
1: Mhm. Rzeczywiście coś jest takiego też w tym kinie lat 50-tych, 60-tych, prawda, amerykańskim kinie, że to jest taka złota era Hollywood. Jednocześnie to jest ten system studyjny jeszcze cały czas, produkcyjny, gdzie istotną jest gwiazda. I właśnie taką gwiazdą stała się, a może została stworzona Marilyn Monroe. Bo wokół jej postaci, jak wspomniałem, narosło wiele skandali, liczne kontrowersje. Bardziej wydaje mi się, że interesowano się jej życiem niż tymi rolami.
0: Tak, no to ja bardzo wyraźnie odtwarzam w rozdziale, który poświęcam filmom poświęconym Marilyn Monroe, gdzie pokazuję, że tak naprawdę scen, które nawet odnoszą się bezpośrednio do jej kariery, jest bardzo mało. Że głównie tutaj pociąga nas ta opowieść o dziewczynie, która wywodzi się z rodziny z problemami, nie zna swojego ojca, ma matkę chorą psychicznie, potem wchodzi właśnie w te tryby systemu studyjnego, który właściwie mówi od razu, musisz być kimś innym, zmienić imię i nazwisko, zmienić kolor włosów, zaoperować sobie nos, stać się Marilyn Monroe. I to jest o tyle ciekawe, że my opowiadamy sobie o Marilyn Monroe z takim dużym współczuciem i z takim poczuciem pewnej niesprawiedliwości, że kobieta musi przejść przez takie przemiany, żeby stać się gwiazdą, ale to jest o tyle ciekawe, że wszystkie gwiazdy tamtejszego Hollywood przechodziły przez takie przemiany. No to Cary Grant jest doskonałym przykładem, że Cary Grant, który oczywiście musiał zmienić imię i nazwisko i też wykreować swoją osobowość na potrzeby Hollywood, mówił, że no Cary Grant to bardzo fajny facet, też chciałbym nim być, tak? I wydaje mi się, że Marilyn Monroe nam przypomina o tym, jakie są koszty wejścia do tego świata, a jednocześnie fascynuje nas dlatego, że my mamy takie głębokie poczucie, że największą rolą Marilyn Monroe była Marilyn Monroe, tak? Ta idealnie wykreowana kobieta lat 50. Od figury, przez ton głosu, przez sposób zachowania, przez takie poczucie, że tam głębiej była jakaś super inteligentna, ambitna kobieta, która nigdy nie pozwalała światu w pełni zobaczyć, kim jest. Patrzymy na jej partnerów, myślimy sobie, no to przecież nie mogła być głupia kobieta. Arthur Miller wziął z nią ślub, tak? Oni musieli mieć o czym rozmawiać. Mm-hmm. A z drugiej strony patrzymy na jej kreacje filmowe, patrzymy, jak się pokazuje publicznie i widzimy, że tam jest jakaś gra. I wydaje mi się, że to buduje to napięcie, które sprawia, że my nie jesteśmy w stanie odłożyć Marilyn Monroe na półkę gwiazdy lat 50. To było już dawno, zapomnijmy, bo tam jest tajemnica, którą my próbujemy cały czas rozwikłać i cały czas próbujemy się przebić do prawdy.
2: Tu czwórka, Polskie Radio.
3: To jest nowość czwórki.

0: Jurka poleca, co oglądać.
1: Powstają filmy dokumentalne, był jakiś czas temu na Netflixie, prawda, opowiadający o, i też fabularne, opowiadający o życiu Marilyn Monroe, ale takim prywatnym, zawodowym życiu. I one właśnie odsłaniają też to, o czym ty mówisz, czyli ten trudny jej start, trudne dzieciństwo, trudne dorastanie i później wielką karierę, która też, no, nie była usłana różami, muszę tak powiedzieć.
2: Nie, to znaczy, to też jest bardzo ciekawe, tak, że Marilyn Monroe bardzo często w tych filmach jest pokazywana jako, no, ofiara, tak? Tutaj ostatni film Blondynka właśnie na Netflixie za to był krytykowany, że ta Marilyn Monroe nie ma tam sprawczości. Jeśli spojrzymy na biografię Marilyn, zwłaszcza na jej późniejsze decyzje karierowe, no to widzimy kobietę, która, no nie wiem, zakłada własną firmę produkcyjną. Chce wybić się trochę na tym, że opowie trochę inną historię. Widzimy osobę, która jednak mimo wszystko, mimo że ma ten trudny początek, umie się ustawić, dobrać te role. W pewnym momencie wyjeżdża do Nowego Jorku i mówi, że ona się będzie uczyć aktorstwa. To jest absolutnie złamanie pewnego schematu, tak? Dlaczego chce się uczyć aktorstwa? Bo ma większe ambicje, bo ma poczucie, że jest w niej jakiś potencjał. Jednocześnie jest także olbrzymia wrażliwość, tak? Która też nas pociąga. Jeśli chodzi o jej życie prywatne, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo my tak bardzo poddaliśmy się tym narracjom, tym skandalicznym narracjom, albo tym bardzo sugestywnym, bo mamy na przykład nagrodzoną policjantem powieść Blondynka, która też jest wariacją na temat życia Marilyn Monroe, że pewne rzeczy przyjmujemy jako fakty. No i rzeczywiście faktem było małżeństwo Jody Maggio, faktem było małżeństwo z Arturem Millerem. Natomiast jeśli chodzi o romanse z Kennedymi, no to my nie mamy żadnego papierka, nie mamy żadnego jednoznacznego dowodu. Istnieje jedno zdjęcie, na którym jest jednocześnie Marilyn Monroe i JFK na przykład. I jasne, wszyscy słyszeliśmy, jak ona śpiewa Happy Birthday prezydentowi Stanów Zjednoczonych. I wszyscy mieliśmy poczucie, że tam jest coś więcej niż tylko sympatia obywatelki wobec prezydenta. Ale wciąż my to traktujemy jako absolutnie fakty i uważamy też, że Marilyn stała się ofiarą Kennedy'ich, ale papierka, który by nam to potwierdzał, nie mamy. I to jest dla mnie fascynujące, że my tak bardzo wierzymy w pewne narracje Marilyn, że zasadniczo, że fakty już nie mają dla nas znaczenia, bo to, kim ona była i jak żyła i co się wydarzyło, jest drugorzędne wobec tych naszych najróżniejszych narracji, które służą nam temu, żeby wykorzystać Marilyn już po jej śmierci, no do pewnej opowieści o nas samych.
1: Mm-hmm. Tak, to jest opowieść o nas samych, ale też opowieść o popkulturze, prawda? Bo to, co jest chyba najciekawsze w tej książce, na pewno najciekawsze, to, że piszesz właśnie o tym, co się stało z wizerunkiem Marilyn Monroe po jej śmierci. Jak był reprodukowany, jak stał się...

0: symbolem pewnym też właśnie popkultury. Dlaczego w ogóle tak się stało?
1: To jest niesamowite, dlatego że do tych pierwszych przetworzeń dochodzi właściwie już chwilę po śmierci, tak? Nie mówię tu tylko o teoriach spiskowych, które natychmiast powstają, ale Andy Warhol no, maluje niemal od razu ten swój, maluje właściwie, tworzy swój słynny dyptyk, tak? I to jest ten moment, w którym wizerunek Marilyn przestaje należeć do niej, tak? Staje się elementem wpisanym w taką rzeczywistość kulturową i te drzwi się otwierają natychmiast. A kiedy już się raz otworzą, to nagle okazuje się, że my tej Marilyn potrzebujemy na każdym froncie. Potrzebują jej autorzy piosenek, żeby dać jakiś symbol właśnie, czy to Hollywoodu, czy to Skławy, czy to Pięknej Kobiety. Potrzebują jej filmowcy. Pierwsze filmy o Marilyn powstają, takie, które są o Marilyn Monroe, powstają w latach 70., na początku lat 70., a Marilyn umiera na końcu lat 60., więc to jest absolutnie natychmiastowe poczucie, że tam jest jakaś historia do opowiedzenia. I będą powstawały regularnie, w regularnych odstępach przez kolejne dekady. Marilyn Monroe, jak każda gwiazda Hollywood, występowała w reklamach za życia, ale jest także niesłychanie żywa w reklamie po śmierci, tak? Wciąż możemy dzisiaj, w 2026 roku, sprzedać ludziom produkty, mówiąc, jeśli kupisz ten produkt, zbliżysz się trochę do Marilyn Monroe, do jej stylu, do jej urody, do jej całego tego emploi, które sprawiało, że ludzie byli tak zafascynowani. I dla mnie właśnie fascynujące jest to, że to się dzieje bardzo szybko i zasadniczo rzecz biorąc, moim zdaniem tutaj pytanie, dlaczego to się wydarzyło tak szybko, jest na samym początku mojej opowieści, czyli w śmierci Marilyn Monroe. Marilyn Monroe umiera młodo, tak? Ma 30 parę lat. Nikt tego w Hollywood nie powie na głos, ale to jest najwspanialsza rzecz, jaką może zrobić gwiazda, czyli odejść, zanim się zestarzeje, zanim zaczną się pojawiać filmy, do których już trochę nie pasuje, zanim, nie wiem, przytyje, pojawią się zmarszczki. Marilyn odchodzi, będąc w samym szczycie tego symbolu, jakim się stała, tak? W związku z tym, kiedy bierzemy jej wizerunek, to ona jest zawsze na tym wizerunku młoda, ona jest zawsze na tym wizerunku piękna, ona jest zawsze wykreowana. I tak jak sobie myślę o innych aktorkach, które na przykład brał Andy Warhol do swoich podobizn, na przykład Elizabeth Taylor, tak? Niesamowite życie. Po prostu to jest życie, o którym można pisać książki i się pisze książki i kręci się filmy, a Elizabeth Taylor żyła stosunkowo długo, tak? Więc zobaczyliśmy, jak z tej niesłychanie pięknej, młodej kobiety zamienia się w kobietę w średnim wieku, a potem w starszą panią. I gdzieś to po drodze zbladło, tak? Judy Garland, tak? No Judy Garland też umiała stosunkowo młodo, no ale jednak mimo wszystko nie ma takiej legendy. To nie jest aż taka legenda. Musimy dużo dłużej poczekać na film o Judy Garland. Elvis Presley troszeczkę za późno odchodzi, tak? To znaczy już trochę ten wizerunek, jaki miał, ten seks symbol, się trochę już wytarł, kiedy Elvis Presley odszedł. Wciąż jednak on żyje w tym wszystkim najbardziej. Brigitte Bardot, która też mogłaby być naszą taką europejską Marilyn Monroe, odeszła od niedawno, tak? I miała jeszcze kawał biografii po tym, kiedy nas zauroczyła w kinie. I wydaje mi się, że to jest taki paradoks tego wszystkiego, że Marilyn Monroe może w zbiorowej wyobraźni żyć tak długo, bo umarła tak wcześnie. I tutaj mogłabym to trochę porównać do Jamesa Deana, tylko że James Dean miał mniej ról filmowych, w związku z tym miał mniej czasu, żeby nam pokazać na ekranie, kim jest.
0: Ale to też ten sam przykład, że umiera młodo, prawda? Tak, i takim tak. W tajemniczych okolicznościach, więc też jest później cała dopisywana historia do jego życia jeszcze. Dzisiaj rozmawiamy o legendzie Marilyn Monroe, a za chwilę będę chciał zapytać Kasię Czajkę-Kominiarczuk o polskie wątki związane z Marilyn Monroe.

0: Co oglądać? Co oglądać?
1: Chcę oglądać ze mną Kasia Czajka-Kominiarczuk. Rozmawiamy o jej książce Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini. Było o legendzie, było o ikonie popkultury, a teraz chciałem zapytać się o wątki związane z Polską, bo o tym piszesz też w swojej książce. Piszesz o tym, jak pojawiła się nad Odrą i o tym, jakie różne w jakich różnych tekstach kultury, przedstawieniach, spektaklach, filmach też polskich pojawiała się jej postać.
2: Tak, uznałam, że skoro piszę tę książkę w Polsce, to te muszą się pojawić Polacy i wątki polskie. I zainteresowały mnie rzeczy. I dwie rzeczy. Pierwsza to polska Marilyn Monroe. Jest takie określenie, wydaje mi się w ogóle, że każdy kraj ma swoją Marilyn Monroe. I postanowiłam prześledzić, jaki to był tytuł, jak on przechodnio pojawiał się w biografiach, w opisach kolejnych aktorek. Tutaj oczywiście mamy dwie aktorki, które są na samej szczycie tej listy polskiej Marilyn Monroe, czyli Elżbieta Czyżewska i Kalina Jędrusik. W obu przypadkach to są fascynujące historie, tak? Także trochę powiązane z samą Monroe, bo tutaj wszystko zaczyna się od pewnej roli teatralnej w spektaklu napisanym przez Artura Millera, bohaterka wzorowana na Monroe, ale też pojawiają się podobieństwa biograficzne, ale na tym się ta lista nie kończy. Tych aktorek, które gdzieś po drodze mogły być polską Marilyn Monroe, nie wiem, Katarzyna Figura między innymi, było więcej. I to jest ciekawe, tak, że jest jakieś takie poszukiwanie, żeby znaleźć wśród aktorek kobietę, która będzie miała w sobie coś takiego, co nam przywodzi na myśl Marilyn Monroe. Więc to była pierwsza, która mnie zainteresowała. No a druga to jest niesamowita historia tego, jak Wrocław pozyskał zbiór tysięcy zdjęć Marilyn Monroe. I przyznam szczerze, że to jest fascynujące, bo jest tutaj historia zarówno przypadku, bo jak te zdjęcia trafiły do Polski, jak i dosyć skomplikowanego procesu pozyskiwania tych zdjęć, ale też rzecz, która mnie jakby zafascynowała, to kiedy czyta się rozmowę z osobami z Włoc Miasta, które zdecydowały się na ten zakup, no powiedzmy sobie szczerze, dosyć drogi, to widać, jak ta magia Marilyn, jak to marzenie o tym, żeby mieć ją na wyciągnięcie ręki, działało nawet tutaj, tak? Że to są takie pieniądze zapłacone za marzenie o tym, żeby ta Marilyn była na wyciągnięcie ręki i takie przekonanie, że zainwestować w Marilyn, to zainwestować dobrze. Zresztą będziemy mogli te zdjęcia oglądać w tym roku, bo z okazji stulecia urodzin Marilyn Monroe Wrocław przygotowuje taką dużą wystawę, pierwszą od dłuższego czasu wystawę tych zdjęć, będzie je można zobaczyć. A dla mnie to jest jednak ciekawe, że to hasło Marilyn Monroe działa w Polsce na wyobraźnię tak dalece, że można podejmować bardzo takie, no powiedziałabym, ryzykowne decyzje finansowe z przekonaniem

0: że samo nazwisko Marilyn Monroe wystarczy. Czy wystarcza? No to trzeba przeczytać w mojej książce, jak ta historia się ułożyła.
1: Właśnie. To jeszcze kończąc naszą rozmowę, chciałem się zapytać o to spotkanie z legendą. Bo wydaje mi się, że pisać taką książkę o legendzie, ikonie jest trudno. Z jakimi trudnościami się spotkałaś i czy znalazłaś pytanie też o

0: gdzie ta Marlin jest. I na przykład trafiłam na setki, a jeśli nie tysiące piosenek, czy Marilyn Monroe się pojawia, to nagle się okazało, że jestem w zupełnie nowym terytorium i odcyfrowywanie tego, a o Marilyn Monroe śpiewa i Elton John, i Eminem, więc to jest naprawdę cały zakres muzyki. Odcyfrowywanie tego, co ta Marilyn Monroe znaczyła dla tych twórców, było dla mnie pewnym wyzwaniem i w ogóle wyzwaniem było to, że Marilyn nagle zaczęła mi się pojawiać wszędzie. I to ja się śmieję, że ona mnie w tym momencie już prześladuje. To znaczy ją zaczęłam widzieć. Kiedy zaczynamy widzieć Marilyn Monroe w przestrzeni, jest bardzo trudno przestać ją dostrzegać. Ona jest wszędzie. Idę obok sklepu z butami, a tam jest kolekcja butów sygnowana Marilyn Monroe, tak? Włączam sobie jakiś program na Netflixie, reality show, ktoś mówi, jesteś naszą Marilyn Monroe. I nagle ona jest wszędzie po prostu, więc to jest takie dosyć przytłaczające, ile jej jest, jak to uporządkować i jak narzucić sobie pewną dyscyplinę, żeby to się nie rozproszyło. Bardzo mnie zafascynowało to, jak bardzo my jej potrzebujemy, żeby opowiedzieć sobie pewną historię z morałem. To było dla mnie takie poruszające, tak? Że Marilyn Monroe, mimo że, tak jak mówisz, czasem skandalizowała, przekraczała pewne granice, była taką aktorką, która się nie poddała do końca tym schematom, to dzisiaj bardzo często, zwłaszcza w tych narracjach dłuższych, służy nam jako przestroga. Że historia o Marilyn Monroe to jest historia z przestrogą, nauką. Uważaj, żeby nie życzyć sobie tego losu, tak? Może to jest dla nas wszystkich pocieszenie, że nie jesteśmy Marilyn Monroe, w związku z tym może to i dobrze dla nas. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o to spotkanie z legendą, to wydaje mi się, że jak wszyscy chyba, miałam jakąś wizję Marilyn i bardzo trudno jest uświadomić sobie, że tak naprawdę pomiędzy prawdą o niej, o jej życiu, o niej jako aktorce, o niej jako osobie, a całą tą późniejszą narracją, która kształtuje nasze wyobrażenia, jest olbrzymia przepaść, tak? I na przykład, no było dla mnie takie dosyć poruszające, kiedy tak drążyłam w jej życiu osobistym i zdałam sobie sprawę, ile to jest plotek, ile to jest naszych interpretacji. I było dla mnie poruszające, tutaj mogę powiedzieć jako ciekawostkę, jest jeden film, który opowiada o młodym mężczyźnie, który pomaga Marilyn Monroe na samym początku jej kariery. Oni biorą ślub tajny w Meksyku i potem władze wytwórni każą im zerwać. I jest to absolutnie film nakręcony, można go obejrzeć. I było dla mnie szokiem, kiedy odkryłam, że no właściwie mamy dowody, że to jest całkowicie zmyślona historia. I to pokazuje, że jesteśmy na takim etapie opowiadania sobie o Marilyn Monroe, że jakiś mężczyzna może zmyślić cały związek z aktorką i my nakręcimy o tym film, bo nie zadajemy sobie tych pytań, bo nam to jest potrzebne do kształtowania także dalej tej legendy. Więc to były takie momenty, w których sobie myślałam, kurczę, jak my mało tak naprawdę wiemy, tak? Bo nawet jeśli spojrzymy na narracje filmowe, które są bardzo popularne, to one bardzo często na przykład opierają się o blondynkę, tak? Czy opowieść. Opowieść, która jest no, pewnym wyborem artystycznym. Więc to było dla mnie takie dosyć poruszające i tak naprawdę, mimo że spędziłam z Marilyn Monroe bardzo dużo czasu, to moja postawa jest obecnie taka, że w sumie wiem o niej mniej niż wiedziałam na początku, bo nabrałam olbrzymiej nieufności. Także do autobiografii.
1: No widzisz, to bardzo ciekawe. Myślę, że więcej dowiecie się z książki Kasi Czajki-Kominiarczuk Wszystkie twarze bogini Marilyn Monroe, która jest już dostępna, a właśnie która zdradza dużo tajemnic i tego, jak wyglądało życie Marilyn Monroe po jej śmierci.
0: Tak. Tak, a jest to życie bardzo pełne przygód.
1: Przygód właśnie, więc warto sięgnąć po tę książkę, warto sięgnąć też po filmy, o których wspominaliśmy, między innymi Pół żartem, pół serio, czy Mężczyźni wolą blondynki przy okazji czytania książki. Dziękuję ci bardzo. Kasia Czajka-Kominiarczuk była gościnią Co oglądać.
0: Dzięki.

Kasia Czajka-Kominiarczuk przeniosła nas do świata gwiazd za sprawą ikony popkultury Marilyn Monroe. Cudownie byłoby spotkać się z aktorką i zapytać o wiele interesujących spraw z jej życia, ale cóż, pozostają filmy, książki, wspomnienia i zdjęcia aktorki. A co w drugiej godzinie co oglądać? Będzie o trwającym festiwalu filmowym w Cannes i polskich wątkach, między innymi udziale filmu Pawła Pawlikowskiego w konkursie głównym. Zapowiem też film Odyseja Nolana. Bardzo na niego czekam, a w sieci ukazał się pierwszy zwiastun. Zostańcie z czwórką i co oglądać?

0: Autopromocja.
1: Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Wieczór zapowiada się spokojnie, choć zdecydowanie chłodniej niż w ciągu dnia. Temperatura w wielu regionach spadnie do około 10 stopni, dlatego wybierając się na spacer, warto mieć przy sobie cieplejszą kurtkę. W nocy przybędzie chmur, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, szczególnie na południu i zachodzie kraju. Nie będą to jednak intensywne opady, raczej typowa majowa zmiana pogody. Wiatr pozostanie słaby, więc aura nadal będzie dość komfortowa. Jeżeli planujecie wieczór poza domem, to pogoda raczej nie powinna pokrzyżować planów, choć parasol może się dziś przydać.
1: Autopromocja.
2: Jeden cel. Jeden cel. Sześciu prowadzących. Dominika Płonka, Adrian Suma, Eldo, Numer Raz, Kosma Król i Delem zapraszają do swojego świata. Dwugodzinna audycja o rapie, której nie można przegapić. To jest Cypher. Usłyszycie duety, które wylosowano, aby wnieść na antenę prawdziwy rap. Prawdziwe rymy, prawdziwe bity. Co piątek o 20:00 przejmujemy antenę. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Agnieszka poleca, co oglądać.
1: Wracam do Was z drugą godziną audycji Co oglądać. Przed nami opowieści o gorących ciekawostkach ze świata kina, seriali i wielkich gwiazd. Zajrzymy na tegoroczny festiwal filmowy w Cannes. Sprawdzę, jakie polskie akcenty pojawiły się na Lazurowym Wybrzeżu i do których tytułów będziemy wracali po festiwalu. Będzie też o mojej najbardziej wyczekiwanej produkcji, czyli Odysei Christophera Nolana. Powiem, dlaczego ten projekt już teraz budzi gigantyczne emocje i kto pojawi się w obsadzie. Zostańcie ze mną, bo przed nami same dobre filmowe emocje i sporo historii zza kulis. Przy mikrofonie Marcin Radomski, zaczynamy drugą godzinę Co oglądać?

0: Co oglądać? Co oglądać?
1: Przenosimy się na Lazurowe Wybrzeże. Trwa 79. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Festiwal filmowy w Cannes to jedno z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych wydarzeń kulturalnych na świecie. Odbywa się co roku, zazwyczaj w maju, w Cannes na Lazurowym Wybrzeżu we Francji. Jest to święto kina, które łączy artystyczne ambicje z blichtrem czerwonego dywanu, przyciąga największe gwiazdy, twórców i przedstawicieli branży filmowej. W konkursie głównym tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes

znalazły się 22 filmy walczące o Złotą Palmę. Są to nowe filmy najbardziej znanych twórców współczesnego kina, w tym Pedro Almodovara, Asghara Farhadiego, Andrzeja Zwiagincewa oraz Hirokazu Koredy, co potwierdza rangę festiwalu jako jednego z kluczowych punktów odniesienia dla światowej kinematografii. Jury pod przewodnictwem Parka Chan-wooka będzie miało w tym roku niełatwe zadanie. Grupę uznanych twórców, którzy w tym roku przywożą nowe projekty na festiwal, uzupełniają też Ira Sachs, Christian Mungiu oraz Hamaguchi. W tegorocznym zestawieniu konkursowych twórczyń i twórców znajduje się 5 filmów kobiet oraz 17 mężczyzn. Co ciekawe, tylko jeden z nich pochodzi z USA, co jest sporym zaskoczeniem w porównaniu na przykład z zeszłoroczną edycją imprezy. Fani kina hollywoodzkiego będą musieli spoglądać więc w kierunku sekcji pozakonkursowych, gdzie swoje nowe filmy pokażą m.in. Steven Soderbergh czy Ron Howard. Zostańcie z co oglądać, bo zaraz opowiem wam o polskich akcentach w Cannes.

0: Czwórka poleca, co oglądać.
1: Najgłośniejszym tytułem w Cannes w polskim kontekście jest bez wątpienia Fatherland Pawła Pawlikowskiego, zakwalifikowany do konkursu głównego i walczący o Złotą Palmę. Twórca Idy i Zimnej Wojny, najlepszy reżyser w Cannes w 2018 roku, powraca do tematów, które uczyniły go jednym z najważniejszych europejskich autorów ostatnich lat. Tożsamości, pamięci, moralnego niepokoju.

Tym razem koncentruje się na relacji między laureatem Nagrody Nobla, pisarzem Tomaszem Mannem, a jego córką Eriką, aktorką, pisarką i kierowczynią rajdową. Akcja filmu rozgrywa się u szczytu zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w wymagającą i emocjonalną podróż samochodem przez zrujnowane Niemcy, od zdominowanego przez USA Frankfurtu po kontrolowany przez ZSRR Weimar. Przy Vaterland Pawlikowski ponownie współpracuje ze swoim stałym zespołem filmowym, w skład którego wchodzą nominowany do Oscara operator Łukasz Żal, kostiumografka Aleksandra Staszko oraz scenografowie Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński. Natomiast drugim mocnym akcentem, na który bardzo czekam, jest film pokazywany w konkursie głównym pod tytułem Historie równoległe irańskiego reżysera Asghara Farhadiego, dwukrotnego laureata Oscara za Rozstanie i Klienta. Uwielbiam te filmy, to jest bardzo dobre kino i tym razem w tym nowym filmie on łączy kinematografię Francji, Włoch i Belgii, ale też ten film ma ważne polskie akcenty, bo Historie równoległe są inspirowane szóstą częścią słynnego dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, a po drugie producentami wykonawczymi są Maciej Musiał oraz Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, z którym Kieślowski stworzył swoje najgłośniejsze filmy. Historie równoległe to opowieść o pisarce, która odkrywa skomplikowany układ relacji między braćmi a tajemniczą kobietą. Pojawia się trójkąt miłosny, który jest punktem wyjścia do analizy wyborów i emocjonalnych napięć, ale też to są tematy charakterystyczne znane już z twórczości Farhadiego, ale też i Kieślowskiego. W obsadzie znalazły się gwiazdy francuskiego kina, m.in. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, co podkreśla też międzynarodowy charakter tego projektu. Nie mogło też zabraknąć polskiego akcentu w konkursie krótkich metraży i o tym opowiem Wam już za chwilę. Ring, ring.

0: Southeast. Charleston,
1: Greenville.
0: It's the Southeast.
1: I've been all over this month.
0: It's the Southeast.
2: Mówiąc o festiwalu w Cannes, nie mogę pominąć również konkursu krótkich metraży, gdzie Polskę reprezentuje Spiritus Sanctus Michała Toczka. Film rozgrywa się podczas pielgrzymki Jana Pawła II w 1999 roku i opowiada historię mężczyzny, którego banalna potrzeba zdobycia alkoholu przeradza się w surrealistyczną, niemal metafizyczną podróż. To kino balansujące między absurdem a społeczną obserwacją. Reżyser mówi, że należy do pokolenia, które wizyty Jana Pawła II w Polsce zna głównie z lekcji historii. I kiedy scenarzysta podzielił się z nim anegdotą o okolicznościach towarzyszących pielgrzymkom, w opowieści o prohibicji dostrzegł szansę stworzenia szalonego filmu drogi. Rzeczywiście jest to taki film pełen dystansu i humoru. Opowiada o Polsce, o papieżu, ale też może o czymś więcej. W głównej roli zobaczymy Sebastiana Stankiewicza, który współpracował już z reżyserem przy filmach Martwe małżeństwo i Być kimś, a na ekranie partnerują mu m.in. Iza Dąbrowska i Artur Paczesny. Ale co ciekawe, w jury krótkich metraży znalazł się też reżyser i scenarzysta Magnus von Horn. On przyjedzie do Cannes, ale w Cannes pojawi się też 11 polskich krótkich filmów, które znalazły się w programie Short Film Corner, odbywającym się w ramach części branżowej festiwalu w Cannes. Cieszy mnie bardzo obecność polskich wątków na tegorocznym prestiżowym festiwalu filmowym. Trzymam kciuki za nagrody, a 79. Festiwal Filmowy w Cannes potrwa do 23 maja.

0: Co oglądać? Co oglądać?
1: To teraz w co oglądać przyszła pora na zapowiedzi. To moja najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nolan odkrywa karty, pojawił się zwiastun Odyssey. 17 lipca do kin na całym świecie trafi najnowszy film twórcy Oppenheimera. Christopher Nolan zatytułował go Odyseja. Widowisko oparte będzie na epopei Homera i opowiadać będzie oczywiście o losach Odyseusza i jego trwającym lata powrocie do domu po zakończeniu wojny trojańskiej. Historia ta zostanie pokazana z rozmachem, co udowadnia zwiastun, który miałem już szansę obejrzeć, a całość nakręcona została kamerami IMAX. Bardzo czekam na ten film. Rozmach to słowo klucz, jeżeli chodzi w ogóle o produkcję Christophera Nolana. Wydaje mi się, że tak będzie też teraz. Jeszcze trochę czasu musimy poczekać na ten film, ale zwiastun mówi nam już dużo, zwłaszcza, że w filmie pojawią się największe gwiazdy. Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson. Myślę, że to jest świetna obsada i na pewno też będzie świadczyła o tym, że może być to dobry film. Premiera Odysei 17 lipca, oczywiście w kinach.

0: Ik kom natuurlijk uit Westen. Maar we hebben daar veel mooie dingen meegemaakt. Maar op een gegeven moment ging de buurt achteruit. En toen zei ik dus, en nu moeten we weg.
1: Czwórka poleca. Co oglądać?
2: Co oglądać?
1: Co oglądać dobiega do końca. Dziś audycję odwiedziła Marilyn Monroe. Oczywiście nie w swojej osobie, ale Kasia Czajka-Kominiarczuk opowiedziała o jej legendzie, ponieważ napisała książkę Marilyn Monroe Wszystkie twarze bogini. Było też o festiwalu filmowym w Cannes i filmie Odyseja, na który bardzo czekam. Weekend zapowiada się bardzo filmowo, nadal trwa festiwal Millennium Docs Against Gravity, więc polecam Wam wybrać się do kina, a za tydzień podsumujemy to, co działo się na festiwalu filmowym w Cannes na Lazurowym Wybrzeżu. Za dziś Wam dziękuję, do usłyszenia za tydzień. Marcin Radomski.

0: Autopromocja.
1: Sprzężenie zwrotne to 2 godziny muzyki, która wymyka się schematom.
2: Nowe wydawnictwa, nietypowe brzmienia i rozmowy z artystami. Wszystko to, co dzieje się poza głównym nurtem.
1: Gitary i jazzowe improwizacje.
2: Elektronika i eksperymenty.
1: 2 wrażliwości, 2 punkty widzenia.
2: Ale jeden cel, pokazać Wam najciekawsze dźwięki alternatywnej sceny.
1: Sprzężenie zwrotne w soboty od 18 do 20. Tylko w czwórce.
2: Michał Daniluk
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
4: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
3: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
4: Neurobion Advance.

0: Tylko jedna tabletka dziennie zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuczowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
1: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Not extended. Simple as a

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Uważajcie na burzę. Aktualnie grzmi w województwie wielkopolskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim, a burzą towarzyszą opady deszczu rzędu 5 do 10 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające do 60 km na godzinę.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lubicie soul, rap, pop, R&B i jazz, to zapraszam na audycję Soulful Vibes, w której usłyszycie najnowsze hity oraz klasyki, które

0: przesłuchy płyt i granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie. Tu Czwórka. Polskie Radio.
4: Na audycję Cypher zapraszają Dominika Płonka i Delem.
5: Yeah. Ice. Yeah.

0: 7 minut po godzinie 20, a to był Drake i utwór Make Them Cry. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, siemka.
0: Z tej strony Dominika Płonka oraz...
1: DLM, jesteśmy tu.
0: Audycja Cypher.
1: Dokładnie, jak co piątek wieczór. Dzisiaj audycja Cypher będzie podzielona na dwie części. Dwie równiutkie części. Pierwsza godzina to jest pierwsza część, tak możemy się umówić?
0: Możemy tak się umówić.
1: A druga godzina to na przykład będzie druga część.
0: To jest druga część, świetne. To chyba już taki nastrój piątkowy rzeczywiście nastał. Make Them Cry. Właśnie graliśmy utwór Drake'a i to nie bez powodu. Dziś ogromna premiera. Trzy albumy wypuszczone przez tego artystę w jednym momencie. No czego się nie robi, żeby jeszcze, wiesz, jeszcze przygrzać, jeszcze zrobić coś, zszokować jakkolwiek. No mało rzeczy już teraz, mam wrażenie, tych słuchaczy porusza jakoś, wiesz.
1: No,
0: no więc po prostu Drake stwierdził, że nie wyda jednego, a trzy albumy. Co sądzisz o tym ruchu? Bo o tym dzisiaj będziemy rozmawiać w pierwszej godzinie Cyphera, chyba bez jakichś zbędnych wstępów, bo jest o czym rozmawiać.
1: Jest o czym rozmawiać i właśnie się nad tym zastanawiałem, czy to się po prostu finansowo opłaca, żeby było dużo utworów.
0: Ja myślę, że finansowo Drake w ogóle o tym w tym momencie nie myśli, że on finanse gdzieś tam...
1: Mi się wydaje, że koleś kalkuluje bardzo intensywnie. Mam wrażenie, że to chodziło mu chyba też trochę o to, żeby totalnie zdominować listy Spotify'owe i tak dalej. Bo mam wrażenie, że między chłopakami
0: na
1: szczycie...
0: Właśnie, na czym zależy tego typu raperom już w tym momencie? Moim zdaniem jest jakaś gra ego cały czas.
1: Tak, moim zdaniem też.
0: Dominacja.
1: Co jest całkowita właśnie gra ego, jak gra jakiejś takiej dziwnej dominacji, dziwnego przepychania się między sobą.
0: Kendrickowego kompleksu? Myślisz, że dalej Drake leczy trochę fakt, że...
1: Ale ja mam wrażenie, że Kendrick leczy kompleks Drake'a. Chłopaki są moim zdaniem równie próżni.
0: Dwie strony, tak.
1: To jest naprawdę festiwal próżności, co się tam w amerykańskim rapie dzieje.

0: No dobrze, dostaliśmy
1: trzy albumy
0: od Drake'a. Czy ty zdążyłeś w całości trzy połknąć? Bo
1: no
0: dzisiaj
1: niestety tak.
0: Rozmawialiśmy o poranku, wiedząc już, że dzisiaj ja też oczywiście w roli zastępcy, jeżeli ktoś tutaj spodziewał się Adriana Sumy, no niestety Adrian Suma nie dotarł, nie doleciał na audycję, ale na szczęście ja tutaj na posterunku i dzisiaj ja się bardzo cieszę, że możemy z Delemem chwilę ze sobą porozmawiać, tym bardziej przy takiej premierze. Dostaliśmy trzy krążki od Drake'a i właśnie rano napisał do mnie Delem, że to jest... Drake robi temat. Bardzo pod górkę po prostu dziennikarzom i każe im iść na bardzo długi spacer albo na bardzo długą przejażdżkę rowerem, można tak powiedzieć, albo komunikacją miejską.
1: Moi drodzy, to jest ponad 2,5 godziny muzyki.
0: Made of Honor to jest pierwszy, potem Habibti i Iceman, tak nazywają się trzy krążki, które dzisiaj dostaliśmy od Drake'a z trzema bardzo różnymi okładkami. Na dwóch, jedna taka bardziej sentymentalna, rozumiem, zdjęcia z dzieciństwa. Drugie to jest kobieta, której widać tylko oczy, takie z takim ciemnym, mocnym make-upem.
1: Bardzo no Drake'owa okładka.
0: Trzecia, mi się trzecia kojarzy bardziej z The Weeknd, nie wiem dlaczego. Taka rękawica,
1: dobre,
0: trochę
1: dobre
0: Michael Jackson. Podoba mi się ten błysk, ale jakoś to jest jak najmniej Drake'owe jak dla mnie. Rozumiem, że ty Delem w całości połknąłeś trzy albumy.
1: No przysłuchałem niestety i powiem wam szczerze, że ja się naprawdę zanudziłem. Jakby... Już w pewnym momencie naprawdę czułem, że słucham to tylko i wyłącznie z dziennikarskiej konieczności, a nie z przyjemności.
0: Ale jednak jakieś te numery Drake'a tutaj trafiły, czyli coś dało się wybrać. Czy bardziej
1: tak.
0: Dajesz do oceny słuchaczom?
1: To swoją drogą, ale mam też takie poczucie, że na tej płycie, na tej pierwszej, tej Iceman, tej najbardziej zapowiadanej, Drake zrobił taki... krok w stronę swoich wiernych słuchaczy, którzy czekali, aż on zacznie po prostu robić rapowe, takie totalnie rapowe numery. No i mamy mnóstwo utworów, które są tak naprawdę czystą nawijką, bez żadnych refrenów i tak dalej. Make them cry, make them pay. Później jest
0: National Treasures.
1: Jeszcze z takich rapowych całkowicie. Make them remember i make them know. Te cztery numery trwają... Każdy z nich
0: bardzo,
1: po 5 minut.
0: Bardzo takie hip-hopowe, powiedziałabym, tytuły, jakieś takie, nie wiem, pełne ego, o, tak bym powiedziała. To może najpierw zagrajmy, a później wrócimy. Wy sami będziecie mogli też ocenić, jak z tej rapowej perspektywy Drake dźwignął ten zapowiadany album swoim fanom. A do rozmowy wrócimy za chwilę. Słuchacie Cypheru.

0: Delem i Dominika Płonka w Cypherze. Dzisiaj mamy Drake'a na tapecie, bo wydał nie wiadomo czemu, nie wiadomo po co,
1: ale wydał trzy albumy.
0: Jeden album to jest na pewno dla jego fanów, którzy lubią jak rapuje, i to jest Iceman. Drugi to jest dla dziewczyn i jest to ten...
1: Habibti.
0: No i jest ten trzeci
1: Made
0: taki... Made of Honor. Może ten Made of Honor jest bardziej dla dziewczyn, a ten trzeci to jest nie wiem po co.
1: Dobra, czyli mam przesłuchać Made of Honor w takim razie. A
0: który... Najbardziej mi się podobał, to
1: ale
0: muszę ci
1: powiedzieć.
0: Ale
1: National Treasures, utwór spoko, jakby nie wiem, czy
0: jest
1: dodałabym
0: spoko,
1: do playlisty, ale jakby nie jest źle jednocześnie.
0: No i właśnie to jest mój problem z Icemanem, czyli z tym głównym albumem, że on jest po prostu taki okej. Okay. W sensie fajne ma niektóre barsy i rzeczywiście ja jako fan Drake'a rapującego z trochę bardziej agresywnym stylem, no to jestem momentami... tak miło zaskoczony, że rzeczywiście postanowił odpalić mikrofon, powiedzieć fajne rzeczy konfrontacyjne, są parę fajnych wersów. Bardzo mi się podoba tekst.
1: Ile trzeba się napisać w ogóle, żeby trzy albumy wypisać i to jeszcze
0: zwłaszcza,
1: będąc raperem,
0: ten...
1: a nie tam, że jakiś bridge.
0: Zwłaszcza, że ten
1: zwrotki.
0: Iceman to są prawie same zwrotki. W sensie tam masz
1: no, ale wiesz, to po
0: bez
1: prostu
0: refrenów,
1: może
0: bez
1: dużo
0: niczego.
1: Życiowych jakichś przeżyć i wiesz, życiowych zakrętów. Po prostu mu się ulało, tak
0: no, to
1: kolokwialnie
0: na pewno.
1: Mówiąc.
0: To na pewno. Mamy naprawdę fajne niektóre strzały w J. Cola, w Kendricka i w DJ-a Khaleda.
1: Strzały.
0: Podobają mi się te jego odpowiedzi, bo one nie są agresywne. One są takie dosyć już, że ewidentnie opadł kurz no, i on już tak ma jakąś taką fajną refleksję.
1: Z drugiej strony to już jest dojrzały facet.
0: Z tym
1: prawda?
0: DJ-em Khaledem bardzo mi się podobał atak, w którym zaatakował go.
1: A zgadnij, ile lat ma Drake?
0: 40.
1: 39. A
0: okay.
1: Sprawdzałeś, czy...
0: Nie,
1: ale to...
0: nie, tak zakładałem.
1: To jest to dla mnie troszeczkę przerażające.
0: Jest trochę,
1: jednak...
0: jest trochę niedojrzałe jak na swój
1: jak
0: wiek.
1: Jak na swój wiek z drugiej strony. No chociaż ja dawno Drake'a też jakoś nie słyszałam w kontekście takim wywiadowym jakiejś wypowiedzi, więc
0: nadal
1: to bardziej
0: jest,
1: po...
0: nadal jest nastolatkiem
1: okay,
0: mentalnie.
1: Nadal jest nastolatkiem.
0: Tak.
1: No ale to
0: ale
1: chyba tak wśród raperów z całym szacunkiem w twoją stronę bywa.
0: Tak.
1: Być może to jakiś mocny statement
0: chyba nawet
1: rzuciłam.
0: Przed chwilą chyba ci nawet powiedziałem, że nie wymaga dojrzałości od raperów.
1: Może tak rzeczywiście być. Słuchaj, Delem, ja tu dla ciebie przygotowałam z racji tego, że kto
0: kredki.
1: Słuchał... ach, to nie są kredki, to są, słuchaj, błyszczące, brokatowe flamastry.
0: O, w sam raz na Drake'a.
1: Dokładnie, w sam raz dla Drake'a. Możesz na przykład odtworzyć tę okładkę właśnie z tą błyszczącą rękawicą, aczkolwiek nawiązuję tutaj do Cyphera z zeszłego tygodnia, kiedy to razem z numerem robiliśmy sobie wzajemnie laurki. Numer tutaj rysował mi konia, ja tłumaczyłam mu, czym są k-popowe grupy typu Kacaj i świetnie spędziliśmy czas. Tutaj dodatkowa historia jeszcze jest taka, słuchajcie, że numer, jeżeli ktoś słuchał i pamiętał, to dziękował mi kilkukrotnie na antenie za przepiękne kwiatuszki, które mu narysowałam, po czym zapomniał i zostawił w studiu laurkę. No, na domiar złego ja prowadzę w poniedziałki poranki, więc dwa dni później weszłam do studia o 7 rano, nawet 6.30 i zobaczyłam leżącą na podłodze w studiu laurkę. Złamało mi to serce. Numer, nigdy ci tego
0: numer,
1: nie wybaczę.
0: Jeśli teraz tego słuchasz, wiesz, że mamy cię na oku.
1: Ale tak, ale było mi bardzo przykro. No, pogodziliśmy się z numerem, jakoś mu to wybaczę, ale zobaczymy, jak będzie następnym Cypherem, czy to ja nie wyrzucę jego laurki, żeby zrobić mu na złość. Aczkolwiek dzisiaj...
0: Ale to są konflikty.
1: Dzisiaj nie laurki. Dzisiaj nie robimy sobie laurek. Dzisiaj stwierdziłam, że z racji tego, że świętujemy Drake'a w pierwszej godzinie, to poproszę cię, Delem, żebyś spróbował odtworzyć portret Drake'a. Jeżeli ktoś ogląda nas na streamingu, to będziemy pokazywać nasze tutaj wypociny.
0: Wyjdą moje braki.
1: Podaję ci tutaj pisaczki. Na razie masz takie trzy kolory.
0: Jakie
1: jak
0: to
1: będziesz
0: są?
1: Chciał.
0: Jest brązowy?
1: Brązowy jest i są dwa niebieskie, także
0: dobra.
1: Poczekaj chwilkę, to tak się odsunę, żeby tutaj nie było słychać. O, proszę bardzo, jest już podanie pisaczków.
0: Mam pisaki.
1: Ja, co, też Drake'a rysować? Mogę też Drake'a.
0: Dawaj, spróbujemy.
1: Dobra,
0: kto narysuje Drake'a?
1: No to lecimy z

0: tym Drake'iem w takim razie. Będziemy tutaj rysować, a tymczasem
1: niech poleci Drake
0: kolejne dwa utwory z tych nowych trzech albumów. Czy tutaj był jakiś wybierania, jakiś szyfr, klucz?
1: Wybierałem po prostu te, które mnie nie zanudziły. Okay. I muszę na razie powiedzieć, że rzeczywiście Made of Honor to jest najfajniejsza z tych trzech płyt, więc jeśli macie coś posłuchać w całości, no to niech to będzie Made of Honor. Fajne, pobujane i co najważniejsze, no oczywiście te teksty są idiotyczne, są naprawdę najbardziej skrajnie głupi Drake, jaki się da, ale przynajmniej jest pocieszny.
0: No to w takim razie na piątek wieczór idealne na odmóżdżenie się. Zagrajmy.

0: Smack that ass. Drake, ty to wiesz, jak po prostu zagadasz.
1: Ale nie tak się nazywa ten utwór.
0: Ale mógłby się tak nazywać.
1: Utwór nazywa się Cheetah Print. Już myślałam, że Slap the City, bo widzę tutaj też taki utwór. Rozumiem, że jakby to jest dosyć monotematyczny album. Tutaj bardzo dużo różnych nawiązań, bo z jednej strony ja jestem w ogóle bardzo...
0: Tak intertekstualny.
1: To jest taki Drake w Drake'u. Są sample z Peggy Goo utworu na It Goes Like Na Na Na. Rozumiem, bo to chyba taki zabieg w ogóle bardzo TikTokowy. Wyobrażam sobie, że to zaraz lata jako jakiś viralowy dźwięk. I to
0: ten
1: jest
0: numer,
1: taka,
0: tak.
1: Jak najbardziej. Chyba w ogóle numer jest na to gdzieś tam bardzo nakręcony. Czy mi się to podoba? Nie, bo jakoś mi się tak czkawką mi się odbija po tym utworze,
0: ale,
1: że jest tam dużo
0: jakichś
1: takich...
0: Mnie tak bawi, jest taki bardzo entertaining.
1: No z drugiej strony tak, trochę się pośmialiśmy.
0: Jest taki pocieszny, jest... Ja naprawdę nie mam już wielu wymagań
1: uroczy,
0: od Drake'a.
1: Pomyśl sobie, jest Drake, który ma wszystko. Ma syna, ma pieniądze, ma sławę, pewnie świetny jakiś piękny dom w LA i on siada rano do studia. Pomyśl sobie, wyobraź sobie taką sytuację. I on siada do studia i z tymi producentami, tam siedzi z nim pewnie z 7 chłopa jakiś operator, żeby od razu klip kręcić, nie wiem, dokument o nim, cokolwiek, dziecko tam biega i tak dalej. Tak, wyobrażam sobie taką piękną, białą, wypolerowaną przestrzeń i takie, wiesz, amerykańskie wielkie studio domowe i tam w tle basen jakieś panie sobie leżą i tam się opalają, koleżanki. I Drake po prostu nagle ma taką kminę, dobra panowie, to teraz co zrobimy, żeby to weszło dobrze na TikToka? I oni wszyscy, dobra, to musimy tak, wziąć już jakby, już dźwięk, który już chodzi jako viral. I to jest właśnie Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na, ten utwór rzeczywiście opanował tę platformę społecznościową. I potem stwierdzili, dobra, to jeszcze ciutka nostalgii. Tęsknimy za jakim Drake'iem? No, za Drake'iem z 2016 roku. No to jeszcze weźmy sobie właśnie ten taki break z powtarzającą te same słowa laską. Troszeczkę właśnie tutaj nawiązanie do utworu In My Feelings, moim zdaniem. Swoją drogą ja mam ten utwór w drugiej godzinie.

0: Nie, ale to dlaczego, to wam jeszcze powiem, bo to już nie będziemy świętować Drake'a, to będzie taki jednorazowy Drake'owy rzut. My w ogóle i tak dużo Drake'a gramy, jak no. we dwójkę prowadzimy Cypher, więc to ciekawe, że dzisiaj...
1: Obwiniam ciebie.
0: Ja myślę, że to po prostu gwiazdy tak chciały, że dzisiaj Adrian nie doleciał do nas i...
1: Tak, i możemy znowu grać Drake'a.
0: Słuchaj, może on w Stanach świętuje z Drake'iem i jeszcze się dowiemy.
1: On poznał Drake'a, tak, w samolocie do Warszawy.
0: Ja myślałam, w tym momencie powiedzieć to tak przekonująco, że byłam przekonana, że mówisz prawdę, ale jakby fajny, rzeczywiście zabawowy taki utwór, który najprawdopodobniej opanuje platformę społecznościowe i nie wiem, tak, babcie będą wrzucać do tego swoje, nie wiem,
1: kwiatki,
0: kwiaciarnie, jakby futryk ze swoich, tak, kwiaciarni, one nie będą wiedziały, o co chodzi i świetnie to będzie wszystko grało, no w takich czasach żyjemy, co tu dużo mówić, ale...
1: Moja droga, widziałaś te wszystkie memy typu, że Drake to typ ziuta, który jak zasypia, to mówi mi.
0: Tego nie słyszałam, ale albo... Drake w ogóle ma taką twarz bardzo memiczną.
1: Tak,
0: chcąc, nie chcąc. A ty uważasz, że ja mam twarz memiczną?
1: Nie aż tak jak Drake.
0: Okej. Okay. W skali chyba też nie masz.
1: Masz ten, jak masz na przykład najbardziej memiczną postać, czyli Drake. Donalda Trumpa.
0: Okej.
1: Okay. Później masz...
0: Drake jest takie 7 na 10.
1: No, to Drake jest daleko
0: od Donalda Trumpa. Ty jesteś takie 3 na 10.
1: A ty też jesteś 3 na 10.
0: Może jak okulary ubierasz, to może jakoś tak bardziej,
1: bardziej memiczny.
0: Okay. Tak, no. Ale to nie jest nic złego. Od razu mówię. Za 25 minut godzina 21. Cały czas słuchacie Cypheru, Dominika Płonka, Delem dzisiaj na straży. Przypominamy też, że w drugiej godzinie losujemy z naszej pięknej kuli, kto Cypher będzie prowadził za tydzień. Wszystko dlatego, że ta audycja jest audycją, w której dziennikarze są na ciągłej rotacji. My jesteśmy na takich gorących krzesłach. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, na kogo wypadnie. No to co, gramy czy pokazujemy sobie w takim razie rysunki naszym słuchaczom, którzy patrzą na streaming?
1: Pokażmy jeszcze.
0: Pokażmy, dobrze. No to jest
1: Drake w naszym wykonaniu, więc ci, którzy
0: jeszcze
1: widzą...
0: Nie pokazuję, jeszcze nie pokazuj, to na 3-4 w takim razie. Najpierw przypomnijmy, że ja tutaj, tak, do kamery, ale dla siebie najpierw może.
1: Dobra.
0: Może najpierw swoje reakcje, tylko poczekaj jeszcze. Najpierw chcemy jeszcze wytłumaczyć, że mamy tutaj flamasterki kolorowe, błyszczące i ja po prostu rzuciłam takie wyzwanie Delemowi, żeby narysował Drake'a z pamięci, ale na początku sama jakby złamałam te zasady i sprawdziłam, jak wygląda Drake, także stwierdziłam, że Delem też może sprawdzić, żeby sobie przypomniał po prostu tą piękną, memiczną twarz.
1: Dobra.
0: No dobrze, to co, pokazujemy sobie?
1: Tak.
0: I oceniam od razu. 3, 4. Wow!
1: Ej, no dobra, twój bardziej wygląda jak Drake.
0: No mój bardziej wygląda jak Drake,
1: mój
0: ale
1: wygląda
0: ty w ogóle. Ale to ty potrafisz rysować w ogóle.
1: Nie.
0: Masz jakieś zdolności manualne. Ja jestem
1: absolutnie
0: tutaj w szoku.
1: Nie.
0: No to pokażmy w takim razie słuchaczom ktokolwiek i tutaj panu realizatorowi i panu wydawcy naszemu, jak te nasze Drake'i wyglądają.
1: To są Drake'i, dokładnie.
0: Ale kurczę, ja jestem. Ale mój chyba troszeczkę wygląda jednak, jakby miał 50 lat, co?
1: Twój, ale i tak wygląda, nawet jak wygląda jak stary Drake, to wygląda jak Drake. Mój wygląda jak po prostu typ.
0: Twój wygląda troszeczkę, wiesz co, jak Jezus, mam takie
1: wrażenie. On też miał takie wrażenie,
0: że
1: ale
0: twój...
1: jest to też napisane, bo też jest, widziałem drugi mem, który mnie bardzo rozbawił, czyli, że Drake to typ ziuta, który po spotkaniu z kolegami mówi: dzięki chłopaki, potrzebowałem tego.
0: Ale to rzeczywiście, on ma taki wyraz twarzy, jakby miał to... Aha, i ty to napisałeś, tylko
1: tak,
0: w języku angielskim. No dobrze. No, mój Drake to jest Drake za 20 lat, takie mam wrażenie, że jednak ten
1: za 20 lat w Polsce.
0: Za 20 lat w Polsce na openerze grający swój tribute, taki już wiesz, jakby przekrój całej twórczości.
1: I już dzieci odchowane.
0: Ale usta się błyszczą, w ogóle mam wrażenie, że właśnie ta równa bródka, to wszystko tutaj mimo wszystko jest zachowane.
1: Tak,
0: nie wiem, czy
1: Drake
0: się ze mną zgodzisz.
1: To prawda.
0: No dobrze, co zagramy teraz w takim razie? Bo jeszcze do końca tej godziny tego Drake'a 3 albumy trochę zmęczymy i zobaczymy, co z tych 3 albumów możemy wycisnąć.
1: Mój ulubiony utwór z Maid of Honor, czyli Whole Face.
0: No dobrze, to już też nie tłumaczymy, a potem jeszcze Road Trip. Zagrajmy.
2: What am I supposed to think about? Settling down soon, please. Settling down. I don't want you all over the world no more. You've seen a lot of stuff. It's good enough. Got you to settle down and give me them grandbabies.
3: You're ruining my day. I'm having motion, Mom. It's like that.

0: Kwadrans dzieli nas od godziny 21. Delem oraz Dominika Płonka cały czas za starami. Cypher dzisiaj, piątkowy wieczór. Ciekawe, jakie macie plany. Czy jesteście osobami typu wychodzę piątek, mimo tego, że burze i grad i deszcz, bo Delem na przykład jest w takiej ekipie. Czy jesteście raczej w ekipie wracam, odpalam sobie dobry film, piekę ciastka.
1: No, w takiej ekipie jest Dominika.
0: W takiej ekipie jestem ja. W jakiejkolwiek ekipie nie jesteście, to możecie teraz słuchać Cyphera. My dziś gramy w pierwszej godzinie dużo Drake'a, to już zdążyliście pewnie usłyszeć, a to dlatego, że artysta wydał dziś aż 3 albumy i warto o nich porozmawiać. W drugiej godzinie natomiast ja na zastępstwo przygotowałam no właśnie utwory, które pojawiły się w moim zestawieniu najczęściej słuchanych przeze mnie utworów, odkąd posiadam tę piękną, zieloną platformę streamingową do słuchania utworów. Posiadam ją od 2014 roku, wyobraź sobie. I dokładnie rocznicę miałam 14 maja, czyli wczoraj. Wczoraj minęło 12 lat, odkąd po raz pierwszy odpaliłam właśnie tę zieloną platformę streamingową i włączyłam... Słuchaj, zgadnij, jaki pierwszy utwór włączyłam na tej
1: Muramasa
0: platformie?
1: Pewnie coś.
0: Nie, ale okay. Muramasa jest najczęściej słuchanym przeze mnie artystą na tym na tej platformie.
1: Okej, to co mogło być pierwsze?
0: Przy okazji przypominam, że mój wywiad z Muramasą możecie sprawdzić na Czwórka Online. Jakby to jest taki I made it moment i mam już na to potwierdzenie, że rzeczywiście to jest najczęściej słuchany przeze mnie artysta, producent brytyjski Alex. Uwielbiam cię.
1: Dobra, to jak nie Muramasa, to In My Feelings Drake'a.
0: Słuchaj, no nie jesteś jakoś bardzo, no nie, to jesteś daleko, to jest zimno okay. W takim razie. Mogę cię naprowadzić, że no miałam wtedy 16 lat, byłam dziewczyną i słuchałam dziewczyńskich piosenek po prostu.
1: Jezu, nie wiem, co było w 2016 jeszcze wtedy takie... Rihanna?
0: Nie, ale już jesteś już blisko. Podobnie okay. Podobna nazwa. Co się rymuje z Rihanna? Ariana, to była Ariana Grande, Iggy Azalea, która...
1: What?
0: Gdzie jest Iggy Azalea? To jest
1: nie
0: moje
1: wiem,
0: pytanie.
1: Gdzie, ale jakiś czas temu o niej myślałem, że co się z nią stało?
0: Co się stało z Iggy Azalea? No dobra, to poszukamy w takim razie. A
1: sprawdzimy, damy wam znać, co się stało.
0: Utwór nazywał się Problem, nie wiem, czy pamiętasz.
1: Pamiętam.
0: Ale to był naprawdę ogromny banger chyba z drugiego czy trzeciego albumu Ariany Grande. No i Ariana Grande do dzisiaj ze mną została. Ona w ogóle zapowiedziała ostatnio kolejny album, album o tytule Pearl, czyli Płatek Kwiatu. Pierwszy album, na którym w ogóle ma rozpuszczone włosy niespięte, więc to jest taki, wiesz, duży krok dla fanów Ariany Grande, że ona po prostu
1: duży krok dla ludzkości, ale mały dla Ariany.
0: Dokładnie. Mały dla Ariany, bo ona robi małe kroki, bo jest po prostu niziutka, drobniutka.
1: Ja miałem po tobie jakiekolwiek streamingi, bo w 2015 i no i zgaduję, jaki był pierwszy utwór.
0: Pierwszy Drake in My Feelings.
1: Nie. O Jezu, nie. Ja w ogóle pobrałem z jakikolwiek streamingi, tylko dlatego, że nie było jeszcze w Empikach, nie mogłem jeszcze kupić w Empikach tej płyty. To Pimp a Butterfly Kendricka, więc okay. Pierwszym utworem, który
0: myślę,
1: włączyłem,
0: też jeden
1: był
0: z pierwszych,
1: po prostu pierwszy utwór
0: to
1: z tej płyty.
0: Był ten Kendrick. Tym bardziej, że w 2015 roku byłam na jego koncercie. To był Kraków, z tego co pamiętam, to był Kraków Live Festival i wtedy właśnie, to wtedy już był jakiś następny album, z tego co pamiętam, ale na pewno utwory
1: Untitled
0: z tego albumu...
1: Master był,
0: tak,
1: no?
0: ale z tego utworu na pewno trochę utworów się pokazało.
1: Pamiętam ten koncert, fajny był.
0: Co w takim razie, a co pamiętasz najbardziej z tego koncertu?
1: Pamiętam, że grał dużo też rzeczy z pierwszej płyty, z Good Kid, Mad City i mega wzruszający moment, jak grał Sing About Me, ten refren.
0: Okej, okay, ja pamiętam utwór, że był na pewno też grany, a nie byłam przekonana, czy och... No to w takim razie musimy się wylosować, żeby jeszcze za tydzień trochę powspominać i pograć Kendricka. Skoro już cała godzina Drake'a, to może cała godzina Kendricka też się uda. A co zagramy teraz z Drake'a jeszcze na sam koniec w takim razie?
1: Słuchajcie, no jesteśmy cały czas w temacie slapu. Teraz slap the city.
0: Klaskania po prostu. Tak. Uderzania. Przybijania piątki.
1: No.
0: Jak można to dobrze zinterpretować?
1: Każdy może interpretować to po swojemu, bo sztuka jest piękna i

0: po prostu, więc
1: zróbmy
0: Drake lubi uderzać w różne rzeczy.
1: Klaskać, no tak.
0: Ale to Slap
1: the razem City, no zobaczymy, zobaczymy.
0: Uderzyć w miasto, no chyba w ten sposób może, można to...
1: Chyba nie o to chodzi.
0: A z jakiego albumu to jest utwór? Czy mam sprawdzić? Slap the City to jest z Icemana?
1: Chyba z Habibi.
0: I tutaj jeszcze Kendresa jest na ficie w takim razie, czyli będziemy mieli jakiś akcencik featuringowy. No widzę, że w miarę Sexy Red też tutaj na tym albumie Habibti, tutaj dziewczyn się trochę pokazuje mimo wszystko.
1: Jak to u Drake'a, muzyka dla dziewczyn.
0: Muzyka dla dziewczyn, ale niekoniecznie zawsze z dziewczynami. To choć prawda. Drake też w dziewczynach, z którymi pisze piosenki, lubił się zakochiwać. Taką dziewczyną była na przykład Georgia Smith, która troszeczkę padła jego ofiarą. Nie wiem, czy o tym słyszałeś.
1: To możemy o tym jeszcze później porozmawiać.
0: No to w takim razie wątki miłosne Drake'a może jeszcze przyciągniemy, a może niekoniecznie, może już go zostawmy w tej
1: mamy
0: godzinie.
1: Jeszcze żadnym...
0: Mamy jeszcze In My Feelings. No to przed In My Feelings w takim razie po godzinie 21 wspomnę jeszcze o dziewczynach Drake'a. A na razie posłuchajmy Slap the City. Cały czas słuchacie Cypheru. Wracamy do was za moment.

0: Autopromocja.
1: Cześć, z tej strony Justyna Dżwik-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również Radiowa Czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ.

0: DJ-e. Czekamy na Was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
1: Dominika Płonka,
2: Alicja Michalska,
3: Kamil Jasiński,
4: Kuba Jamrozek,
5: Michał Daniluk,
6: Adam Smolarek,
7: Marcin Hubert, czyli Harper,
8: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar,
9: Norbert Bożym, DJ Bert.
0: Bądźcie w czwórce.
10: Bądźcie w czwórce.
0: W Noc Muzeów.
11: Autopromocja. Reklama.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek.
14: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
11: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Czas mija nieubłaganie i już po 21.
1: Pogoda. Pogoda.
0: Dziś w nocy z nieba, z tego pięknego naszego nieba, które mamy nad głową, będą spadały krople. Nie będą to oczywiście krople deszczu, ale będą to również małe odłamki naszych marzeń i wspomnień. Możecie popatrzeć dzisiaj nostalgicznie w gwiazdy, jeśli je widzicie. W miastach coraz ciężej z widocznością gwiazd, więc jeśli jesteście poza miastem, to pewnie możecie popatrzeć w gwiazdy, które się mienią między chmurami i możecie się zastanowić, jaka będzie pogoda.

0: jutro. Ja się tak będę dzisiaj zastanawiał.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
3: Hej, tutaj Bliskis. Zapraszamy dzisiaj na nasz set.
4: 12 calach na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
5: Jeszcze nie było.
2: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Słuchasz czwórki.

0: Na audycję Cypher zapraszają Dominika Płonka i Delem.
1: Didi, można tak powiedzieć? Nie ten tak. Didi, ale Didi, Delem i Dominika Płonka.
2: A?
1: Czy już nie kojarzysz takich godzin? No tak, tak możemy w skrócie nasz duet tutaj prowadzących nazwać.
2: Musiałby być Daddy.
1: Daddy? Czemu Daddy? No dobra, no to w takim razie skręcamy tematycznie, bo tutaj już Delem chyba dosyć zmęczone. 4 minuty po godzinie 21. Słuchacie Cyphera, nie Daddy, a Didi, Dominika Płonka oraz Delem za sterami. Graliśmy przed chwilą Mura.

0: Asę, utwór Baby Cakes. I tutaj poza anteną, jako już skręcamy cyferowo z Drake'a w stronę Didi, moich ulubionych utworów z pewnej streamingowej platformy, takie zestawienie najczęściej słuchanych utworów z tej platformy przyniosłam dzisiaj, a głównie hip-hopowe rzeczy wybierałam, bo rzeczywiście słuchaj, w pierwszej piątce, u mnie w tym zanim o Baby Cakes, w pierwszej piątce najgęściej słuchanych przeze mnie utworów są same utwory, które puszczałam sobie jako na latka, jak jakiś chłopak łamał mi serce, i ja wtedy po prostu utwór kojarzący się z tym chłopakiem puszczałam na zapętleniu do spania.
1: Moi drodzy, to jest już chyba absolutna tradycja na Cyferze, że rozmawiamy o byłych chłopakach Dominiki.
0: Przykro mi, ale akurat, bo wydaje mi się, że czy jest mi przykro? Nie do końca. Bardziej chcę mówić o tym w tym kontekście, że po prostu muzyka towarzyszy nam nie tylko w tych świetnych i imprezowych momentach, ale najbardziej intensywnie, przynajmniej w moim przypadku towarzyszy mi w momentach, w których jednak boli, bardzo boli, a boli przy rozstaniach, taka jest prawda.
1: To na pewno.
0: I dlatego też, słuchajcie, najczęściej słuchanym przeze mnie utworem właśnie na mojej platformie streamingowej jest utwór Come Home od One Republic. Mega przypał i nawet nie zagram wam tego utworu, bo byście tu przysnęli
1: nie
0: po prostu. Wszyscy nie gramy tego.
1: Nie, no, to jest, ja dzisiaj tutaj nie, jako prowadzącym nie gramy.
0: Ja od wielu lat tego utworu nie słucham, to powiem na swoje usprawiedliwienie, ale rzeczywiście wtedy ten utwór kojarzył mi się właśnie z takim chłopcem, który złamał mi serce. Pozdrawiam Szymon bardzo serdecznie. Utwór przez tego chłopaka przesłuchałam, uwaga, 712 razy.
1: I to jest najgorsze, co mogło spotkać Dominikę przez tego gościa.
0: To prawda. Na szczęście One Republic już nie słucham i w ogóle popatrzcie, do czego związki i w ogóle
1: partnerzy doprowadzają ludzi
0: do słuchania jakich rzeczy. No na drugim miejscu słuchaj Sufjan Stevens i Mystery of Love. Ja kocham film Call Me By Your Name i tutaj wydaje mi się, że to była ta fiksacja.
1: A ja uwielbiam ten numer.
0: Ten utwór odtworzyłam 593 razy. Nie wiem też kiedy, ale sporo. Trzeci to jest Milky Chance i utwór Cocoon. To również jest złamane serce, już bez rozkładania tej relacji na czynniki pierwsze, bo widzę, że tu już dylema zanudzam. Później mam Love My Way, to znowu jest soundtrack Call Me By Your Name. No. Także tutaj 382 razy odtworzony ten numer. No i później wchodzimy jakby w strefę nagle imprezową, bo tutaj widzimy same jakieś takie smutne, deszczowe utwory.
1: Dominika wyszła z żałoby i poleciała
0: z utworem Wild Thoughts od DJ-a Khaleda, gdzie na ficie między innymi Rihanna. Ja w ogóle nie mogłam uwierzyć, że aż tyle razy ten utwór odtworzyłam i tutaj nawet się nie wybielam i nie próbuję się z tego wytłumaczyć. Utwór na tej platformie został odtworzony przeze mnie 359 razy. I tutaj już z tej takiej dziwnej mieszanki, nie wiadomo czego, wchodzimy jakby w mój gust muzyczny. Wchodzimy w Muramasę, którego przed chwilą graliśmy.
1: Musieliśmy się przegrzebać
0: przez jakieś dziwne sytuacje i jakieś momenty, kiedy po prostu coś mnie opętało. Już schodzę na ziemię. Kolejny numer to jest utwór One Night. Muramasa w swoim piku, takim brytyjskości, tej Wielkiej Brytanii sprzed Brexitu. Wszyscy się cieszą, chłoną tę kulturę tutaj na ficie Charlie XCX. Ja w ogóle bardzo lubię ten duet. Będziemy grali to w ramach audycji Cypher jeszcze nie teraz, ale dlaczego o tym wszystkim mówię? A to dlatego, że w kontraście, słuchajcie, Delem również sprawdził tę playlistę, którą ta platforma streamingowa dla nas przygotowała. I najgęściej odtwarzany numer przez Dylema, to jest numer, który ma, uwaga, tylko 60 odtworzeń. Tak. Przypominam, mój utwór Come Home, One Republic, 712 odtworzeń.
1: Mam więcej przesłuchanych piosenek. Prawie dwa razy więcej.
0: No więc co, tobie się nic nie podoba? Tylko tak meandrujesz cały czas? Nie łapiesz fiksacji na jakieś utwory?
1: No właśnie, nigdy nie łapałem fiksacji na jeden konkretny numer. Zawsze słuchałem całych płyt, a najczęściej to na przykład jak miałem jakiś nastrój, to słuchałem playlist, które sobie robiłem z mnóstwem utworów.
0: Ciekawa jestem, jak nasi słuchacze, czy jesteście team zapętlam jeden utwór, dopóki po prostu nie dostanę zawrotów głowy, czy jesteście team Delem, lubię sobie posłuchać 4 razy albumu i przejść do następnego. Katuję
1: w sensie na swoją drogą, też bardzo dużo słucham na płytach po prostu w domu, raczej nie odpalam ze streamingów, tylko tylko odpalam z płyt rzeczy. Więc to na pewno też wpływa na te statystyki. Ale też ci powiem, że jestem zaskoczony, że naprawdę żaden utwór nie dobił nawet do setki.
0: No
1: że
0: właśnie.
1: Najwięcej to jest 60.
0: U mnie najmniej na tej playliście, która ma 100 utworów, to jest 165 wyświetleń.
1: No i to jest dla mnie też

0: Zaskakujące, że jest aż taka różnica. Chociaż też bardzo byłem zaskoczony, że najczęściej słuchanym przeze mnie utworem jest Land of Snakes J. Cole'a z płyty Born Sinner. To jest taki numer, na który bym w ogóle nie wpadł, że to jest najczęściej słuchany. Nie jest to... Bardzo lubię
1: dla
0: ten numer.
1: Dla mnie Come Home nie było żadnym zaskoczeniem, aczkolwiek już
0: dla mnie ten Land of Snakes jest mega
1: dużym. DJ Khaled mnie dosyć mocno zaskoczył. Graliśmy przed chwilą Muramasę Baby Cakes. Będziemy grali poszczególne utwory takie bliższe hip-hopowi, które pojawiły się u mnie w tej playliście najczęściej odtwarzanych przeze mnie utworów. No, Baby Cakes, czyli utwór, gdzie na produkcji Muramasa, a na fitach Lil Uzi Vert, Pink Panthers i Shy Girl. I to, co ciekawe, w ramach audycji fajne. Backstage Muramasa mówił mi, że postawił na organiczne i tylko producenckie brzmienie w jego najnowszym albumie Curve, dlatego, że naprawdę ciężko było zgrać wszystkie featuringi i wszystkich artystów razem na jeden utwór. No sami wiemy, jak to jest próba dogrania się drugiego artysty do twojego tracka, to jest czasami naprawdę przejście przez gehenny, no a tutaj mamy bardzo mocny skład, no mamy Shy Girl, Pink Panthers i Lil Uzi Verta. Więcej
0: ode mnie nie odbierają.
1: Ode mnie również, ale może przez Muramasę kiedyś się do nich odezwę. Więcej o tym na Czwórka Online, bo tam możecie sprawdzić rozmowę z Muramasą, a tymczasem zagrajmy dwa kolejne utwory, które na mojej playliście najczęściej odtwarzanych. Najpierw Kate Shanada, mój drugi ulubiony producent, jeżeli chodzi o tutaj taki skład bardziej imprezowy, a potem Muramasa z Slow Tie'em i utwór Deal With It. Posłuchajcie.

0: with it.
1: Muramasa, Slow Tie i utwór Deal With It. To jest utwór, który najbardziej lubię śpiewać w formie karaoke ze swoim bratem, jak jestem w samochodzie. To taka mała anegdotka. Edelem oraz Dominika Płonka cały czas gramy dla was Cypher do godziny 22. Jeszcze przed nami wielkie losowanie, które wielkie polega losowanie. Na tym, że bierzemy tutaj taką szklaną kulę, którą obecnie mamy za szkłem, za podwójnym szkłem, więc to już trzy warstwy szkła w sumie. I będziemy losować. Na przykład sumę Adriana można wylosować, albo można wylosować numera Raza, albo można wylosować Kosmę Króla, albo mnie, albo ciebie.
2: Albo
1: kto?
2: Eldo.
1: Albo jeszcze Eldo. Także zobaczymy, kto Cypher będzie prowadził za tydzień na zegarze 19 minut
2: możemy
1: po godzinie
2: znowu.
1: 21, a być może będzie to nasz duet w takim razie. Chociaż chyba jeszcze się tak nie wydarzyło, żeby miałeś taką sytuację, gdzie wylosowałeś siebie i właśnie współprowadzącego jeszcze na za tydzień, na drugą
2: tak.
1: rundkę?
2: Okej. Miałem tak dwa razy z Adrianem.
1: Rozumiem. To w takim razie zobaczymy, czy to się dzisiaj również nie... To może jest więcej kulek z waszymi imionami w takim razie. Może ktoś wam robi psikusa, albo właśnie w drugą stronę, żeby częściej tutaj wpadać do czwórki.
2: Ja to lubię wpadać wieczorem. Co bym
1: innego
2: robił? Rozumiem,
1: to jest dobry before. No, bo ja wiem, co ty robisz po tej audycji.
2: A ja wiem, co ty robisz potem. Mamy się w szachu.
1: Ale w takim razie nikomu nie zdradzamy tych planów. Wcale nie zdradzimy.

0: Mieliśmy ich dwa wejścia temu. Dzisiaj w drugiej godzinie gramy utwory, które około hip-hopowo-elektroniczne utwory, które pojawiły się w moim zestawieniu najczęściej słuchanych przeze mnie utworów na pewnej platformie streamingowej. Co, tak co patrzę, jeszcze było u ciebie na tej playce? Dasz radę tutaj otworzyć telefonik i pokazać ten? Czy wolisz się nie chwalić?
1: Telefon mam tam, ale pamiętam, co tam zostawiłem. Tam proszę. Najwięcej było. Oprócz tego, że ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu J. Cole Lands of Snakes był numerem jeden, to było dużo Samfy, co mnie w ogóle nie dziwi. Kendrick jest najczęściej słuchanym moim artystą wszechczasów. Zupełnie mnie to nie dziwi.
0: Kendrick, no czyli jednak Team Kendrick, nie Team Drake.
1: No oczywiście, że Team Kendrick. Drake dla mnie
0: Kim
1: w ogóle
0: Kendrick.
1: Nie ma... No. Drake dla mnie nie ma podjazdu. W ogóle nawet bym go nie wymieniał w pierwszej trójce, w pierwszej piątce.
0: Okej. Jest... Kto pierwsza trójka w takim razie?
1: Bardzo ciężkie pytanie.
0: Okej, no to zostawiamy w takim
1: ale
0: razie na następne wejście.
1: Moje,
0: to kto jeszcze w tym
1: moje,
0: zestawieniu?
1: W takim moim osobistym zestawieniu? Bo tam jeszcze się oczywiście pojawili ludzie z mojej takiego powiedzmy
0: no
1: top
0: to proszę,
1: 3.
0: Podziel się z nami.
1: Mac Miller był też bardzo często słuchany i to mnie w ogóle nie dziwi. Kendricka i Maca Millera, no to na pewno bym wymienił jako moje największe inspiracje od zawsze.
0: A widzisz, a ja mam Ariany Grande i to jeszcze brakuje Kendricka dziewczyny, żeby była po mojej stronie, tak. Żeby to było jakoś takie wybalansowane, ale niestety nie kojarzę, żeby jakaś dziewczyna Kendricka robiła muzykę.
1: On miał tylko jedną partnerkę całe życie.
0: Naprawdę?
1: No.
0: I dalej z nią jest?
1: No.
0: Świetne.
1: Mimo wielu zdrad i wielu problemów.
0: Okej, bardzo mi się to dzielna dziewczyna w takim razie, chyba, no. Że to ona zdradzała.
1: Nie,
0: przepraszam,
1: nie, nie.
0: Bo tutaj
1: nie,
0: założyłam z góry. Nie, to jednak Kendrick.
1: Kendrick, no.
0: No właśnie, mi się wydaje, że tak trochę też tekstów o tym jest mimo wszystko. No. Anderson .Paak w ogóle też bardzo często w swojej twórczości mówi o zdradach i jakichś takich...
1: I za każdym razem się zastanawiałem, no nie, jak to działa,
0: jak
1: że napisze się tekst, w którym się mówi o jakichś kochankach i później się wraca do domu i jest co? No skarby, wiesz, tylko takie piosenki, no nie? Później wychodzi to na jaw i okazuje się, że to nie były tylko piosenki.
0: Może tak być rzeczywiście.
1: Strasznie głupia sytuacja.
0: To są mocne sytuacje.
1: Dobra,
0: a
1: jak ty byś miała taką sytuację? To byś zdecydowała się wydać taką piosenkę?
0: Tak.
1: No ja chyba też.
0: No bo jednak sztuka jest sztuką.
1: Tak,
0: mimo
1: i później,
0: wszystko.
1: Najwyżej później znaczy, bym kręcił chyba, że... i leciał.
0: No i właśnie,
1: leciał
0: a jakby
1: wała.
0: Twój partner ci powiedział, że nie, że jakby nie ma szans i że on sobie tego, nie, czy ona sobie tego nie życzy? To co wtedy? No. To jest wtedy duży zgryz. A numer to jest banger.
1: Ale...
0: Numer to jest taki utwór, gdzie każdy ci mówi, że kurczę, tym utworem to po prostu już rozwalisz scenę.
1: Ja w sumie tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie miałem jakichś takich sytuacji, że moja partnerka próbowała jakoś zatrzymać jakiś utwór, ale chyba nie. Na pewno miałem jakieś pogadanki.
0: Okej.
1: Okay. Pamiętam przy debiucie, przy utworze Spalony dom.
0: Że pytasz się na przykład o czym dokładnie jest utwór i musisz jakoś tak wybrnąć z tego.
1: No tak, że było pytanie o kim jest utwór.
0: W tę stronę. A nie, to taki stary jeszcze, to no, kimś tam sprzed lat w ogóle. Wygrzebałem tam z szuflady jakiś
1: no można
0: tekst.
1: Właśnie tak, można to właśnie tak
0: no,
1: lawirować.
0: To właśnie.
1: Ale
0: to,
1: no nie było jakoś tak ostatecznie.
0: Prawda,
1: ostatecznie
0: wiesz,
1: wszystko się...
0: Na jaw.
1: Ostatecznie wszystko było okej. Okay. Zastanawiam się, jak będzie przy następnych rzeczach.
0: Nie ma na pewno twórczości bez love songów i bez utworów o emocjach i tak też jest w kontekście Ricky de Cassier, która jest jedną z moich ulubionych wokalistek. Bardzo ją lubię właśnie na remiksach albo na albumach innych producentów niż jej stricte, bo wtedy ona trochę wychodzi z takiej swojej z takiego swojego pudełka, które już jest bardzo wygodne, jeżeli chodzi o jej taką alternatywną R&B twórczość. I tak też jest na utworze właśnie Alexa Muramasy, utwór Emotions właśnie, o emocjach tutaj rozmawiamy, a zaraz później wczesny Muramasa, który również pojawił się ku zdziwieniu wszystkich w moim zestawieniu najczęściej słuchanych utworów, czyli utwór Helpline, gdzie na ficie Tom Tripp, to tak na rozweselenie po tej nostalgii Ricky de Cassier.
1: Ale Muramasy.
0: Ale Muramasy, zagrajmy.

0: Muramasa, Tom Tripp i utwór Helpline w czwórce, a na zegarze za 29 minut godzina 22, a później zaczynamy piątek, mam rozumieć, Delem.
1: Tak, ja dzisiaj odpalam się i lecę.
0: Odpalasz wroty, ale to chyba nie... Dobra, no nie będziemy wspominać, gdzie można cię znaleźć, żeby ktoś cię tam nie złapał, ale koncertowo, imprezowo, jak lubisz spędzać piątkowe wieczory?
1: To powiem ci, że zazwyczaj jak stąd wychodzę w piątki po Cypherze, to już się dalej samo prowadzi. Mam dzisiaj...
0: Dzisiaj dużo zaproszeń. To usłyszałam poza anteną.
1: Troszkę mam zaproszeń dzisiaj.
0: Ja nie mam żadnego. Ja mam zaproszenie do swojego domu.
1: Mogę cię zaprosić.
0: Okej, no to dobra. To w takim razie ja dołączam. Dzisiaj w końcu będę wiedziała, co Delem robi po Cypherze.
1: Oczywiście też muszę ci wycenzurować, żebyś nie wiedziała wszystkiego, co robię.
0: Rozumiem, czyli dzisiaj robimy taką wersję...
1: W pewnym momencie ci powiem to Dominika, pa.
0: Rozumiem. No dobra, no to na to też jestem w takim razie już przygotowana. Pa jeszcze nie mówimy naszym słuchaczom, a to dlatego, że jeszcze przed nami między innymi losowanie... Losowanie tego, kto Cypher poprowadzi za tydzień, ale zanim to, no to słuchaj, do kogo
1: znowu
0: my wracamy?
1: Wracamy
0: do postaci, którą rysowaliśmy w poprzedniej godzinie, o której rozmawialiśmy całą audycję, a to wszystko dlatego, że to jest postać, która wydała dzisiaj 3 albumy, więc no musimy, czy jesteśmy fanami Drake'a, czy nie, musimy o Drake'u dzisiaj trochę porozmawiać. 39-letni kanadyjski raper, który...
1: No, a ile waży?
0: Ile waży? A myślisz, że taka informacja jest gdzieś podana w internecie?
1: Moim zdaniem to jest bardzo istotne.
0: A czemu?
1: No bo czemu nie?
0: No bo czemu nie? Ogólnie raperzy to powinni z wagą, co? Bo to jednak są tacy gracze.
1: Tak.
0: Patrz, wzrost Drake'a, waga Drake'a, inne wymiary. Jest tutaj 180 centymetrów. To dosyć, no nie taki najwyższy, mi się wydaje, co?
1: No nie.
0: Ale chyba tylko ktoś napisał, schudł sporo.
1: Okej, okay, no to nam wystarczy.
0: Czyli no po prostu dobrze. Jest szczuplejszy niż grubszy tak możemy
1: tak,
0: to już
1: trochę
0: podsumować.
1: Ubity.
0: Patrzę cały czas na tutaj na komentarze, ale szczerze mówiąc nie widzę niestety nigdzie podanej wagi. A to,
1: no
0: ciekawe,
1: to słuchaj,
0: że
1: to...
0: nie pod... A na Wikipedii taki ten z wagą, choć waga się, wiesz, no jakby nie, raczej szybko nie zmalejesz, zmienia. No rośniesz tylko do jakiegoś momentu, a tutaj waga jednak może się wahać, więc... Ale jakoś jest to element, który mnie teraz bardzo zaciekawił, że w ogóle...
1: W rozmowie,
0: kobiecie to bardzo niegrzecznie w ogóle zadać takie pytania, ale w rozmowie często, wiesz, a ile masz lat? No i jakby się mówi, a który jesteś rocznik? Ja jestem ten, na ten. O, myślałam, że jesteś młodszy.
1: Ile ważysz? Ja nie mam pojęcia, ile ważę.
0: Ja też nie mam pojęcia, ile ważę. I ostatnio,
1: nawet mniej więcej.
0: Ja też nie mam pojęcia i ostatnio miałam zadano mi to pytanie w ramach takich badań lekarskich, takich do pracy i ja realnie nie wiedziałam nawet właśnie mniej więcej, gdzie strzelić. Ale jako dzieciak
1: schodków.
0: Na przykład się znało swoją wagę.
1: Ja nie, nigdy. Nigdy nie pamiętałem takich rzeczy.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: No bo zawsze mam z tym problem.
0: Ale wzrost swój pamiętasz, rozumiem.
1: Też chyba.
0: Też nie pamiętasz dokładnie. No to, bo mam wrażenie, że w takim small talku, takiej codziennej rozmowie, na przykład dzisiaj będziesz pewnie po Cypherze rozmawiał z kimś pod jakimś barem, czy pod jakimś miejscem koncertowym, gdziekolwiek tam nas nie poniesie, tak, piątkowy wieczór. I czasami się zadaje to pytanie mimo wszystko, że pada pytanie o wzrost, bo na przykład ktoś jest dużo wyższy od kogoś, albo dużo niższy, albo nie. No wiesz, jakby gdzieś czasami się rzuci ten temat i wszyscy rzucają o, albo na przykład, nie wiem, no ja z Alicją Michalską jesteśmy dosyć wysokie jak na dziewczynę, więc też często to pytanie w naszą stronę gdzieś

0: pada. Alicja Michalska, tutaj też dziennikarka Czwórki, pozdrawiamy serdecznie. Jutro razem z Alicją prowadzimy tutaj audycję od godziny 22 do godziny 24, a to wszystko dlatego, że jutro
1: masakra.
0: Noc Muzeów w Polskim Radiu. I tutaj też was przy okazji zachęcamy do tego, żebyście wpadli do Polskiego Radia. Będzie można oprowadzić, zostaniecie oprowadzeni po całym Polskim Radiu i również po studiu Czwórki. Ja oprowadzam od godziny 20 do 22, jeżeli chcecie.
2: A będziecie fajnie grać? Co będziecie
0: będziemy grały? Fajnie grać. W pierwszej godzinie gra Harper, więc to fajnie, bo będzie jego DJ set, a w drugiej godzinie zadajemy sobie takie muzyczne pytania wzajemnie z Alicją, a to wszystko dlatego, że słuchamy bardzo skrajnie różnej muzyki i w ogóle jesteśmy muzycznie bardzo ze sobą niezgrane, a może właśnie zgrane, uzupełniające się wzajemnie. Oto to wszystko się jutro tak naprawdę okaże.
2: Chyba
0: i na antenie i tutaj możecie do nas wpaść. Wracam do pytania o wagę. Nikt nigdy się wzajemnie jako small talk nie pyta o wagę.
2: Ej, bo to jest bardzo chyba
0: bo to jest bardzo
2: niekulturalne.
0: Ale
2: nie,
0: właśnie
2: nie wiem czemu, ale
0: wiesz,
2: tak...
0: facet jak więcej waży, to można właśnie mu mięśnie więcej waży. My to tak wszystko bardzo zero-jedynkowo mimo
2: albo
0: wszystko.
2: Albo kości.
0: A wyobrażasz sobie, że ktoś cię o to pyta, podbija dzisiaj pod barem i mówi, ej Delem, ile ważysz?
2: Znaczy,
0: i ty wtedy mówisz, stary,
2: ja
0: nie wiem.
2: Wtedy bym się zastanawiał, bo jeśli na przykład to jest ktoś, kto mnie ostatnio widział, nie wiem, pół roku temu, to bym pomyślał, ej, może mnie pyta, bo
0: może
2: na przykład schudłem, albo przytyłem właśnie, może ten, może to jest to pytanie.
0: Okay, ale
2: to nadal
0: też
2: bym nie umiał odpowiedzieć.
0: To jest znowu co to,
2: się
0: to samo,
2: działo,
0: jak dziewczynom czasami mówi się, ale schudłaś. I teraz nie wiesz,
2: teraz
0: czy to jest w ogóle
2: tak,
0: pozytywne.
2: Ej.
0: Wiesz, jak mówi mi to na przykład babcia mojego chłopaka, to ja nie wiem generalnie, czy to jest coś pozytywnego, czy to jest bardziej, wiesz, jakiś taki przytyk, w którą stronę. Raczej to nie są negatywne emocje, aczkolwiek to jest bardzo ciekawe pytanie. No dobrze, wracamy do Drake'a tylko na sekundę, dlatego że jedyny utwór Drake'a, jaki pojawił się w 100 najczęściej odtwarzanych przeze mnie utworach na zielonej platformie, to jest utwór In My Feelings. No myślę, że to polega już na tym, że byłam wkręcona mocno w ten trend, taki wiesz, chodzenia koło samochodów w 2018 i tańczenia tego dziwnego trendu.
2: U mnie jest jeden i zupełnie inny.
0: Okej, okay, a jaki?
2: From Time.
0: Okej, okay. To tego by na pewno nawet w 200 u mnie nie było. Zagrajmy. Drake In My Feelings teraz w Czwórce.

0: Gdyby każdy popowy kawałek brzmiał w ten sposób, to słuchałabym tylko i wyłącznie popu. Muramasa, Prada, utwór nagrany z Leilą, z jego albumu Demon Time, czyli Czas Demona. Czas Demona, ja mam taki utwór Czas Demona, to w ogóle mój tribut do Muramasy, ale Czas Demona, słuchaj, ma również Mr. Polska, nie wiem, czy kiedyś słuchałeś tego utworu.
1: Nie słuchałem.
0: No to w takim razie puszczę ci po sejferze, bo myślę, że ja na przykład jak przysypiam za kierownicą, to puszczam sobie... Mam taką playlistę z samymi takimi utworami, tam właśnie Kizo, Mr. Polska, to ciężko przy tym zasnąć. Ale myślę, że taką muzykę też dzisiaj zapewniamy wam my. Cypher, Delem, Dominika Płonka cały czas przy mikrofonie.
1: To my.
0: No i właśnie, może przyszedł czas na wielkie losowanie. Co sądzisz, Delem?
1: To ja polosuję.
0: Właśnie, bo ty i to, losujesz i jedną, i drugą osobę?
1: Nie, tylko jedną.
0: A, tylko jedną.
1: To jest, są nasze kule.
0: To, co słyszycie, to są kule w naszej pięknej, kryształowej, większej kuli. Delem już zdążył wylosować. Kto? No nieźle.
1: Adrian Suma.
0: Adrian Suma, tym razem
1: musisz przylecieć. No.
0: Tym razem musisz już wpaść. Adrian Suma poprowadzi... Czekaj, czy
1: Dominika ci już
0: wylosuję Adrian kolegą Adriana w Cypherze w przyszłym tygodniu będzie. Proszę, Delem.
1: Numer raz,
0: gratulujemy. No to dobra rotacja w takim razie. Nikt tu się nie powtarza, każdy ma jeden piątek wolny, drugi w połowie zajęty. Ale właśnie, Delem, spójrzmy prawdzie w oczy. Czy ty, nawet gdybyś dzisiaj nie prowadził tej audycji, to udałbyś się wcześniej na miasto o godzinie 20? Czy to jest w ogóle godzina, o której wychodzi się na miasto?
1: Nie, no przed 22 raczej bym nie wyszedł.
0: Okej, nie ma takiej opcji. Nawet w środę?
1: Coś bym sobie wymyślił do roboty, no.
0: Okej.
1: A nie, w środę tak.
0: A lubisz przed imprezą sobie posiedzieć w studiu właśnie, coś pokombinować, czy raczej...
1: No, w sumie tak. Właśnie jakbym
0: jesteś w stanie się skupić, myśląc z tyłu głowy, że o, już tam koledzy czekają,
1: na chwilę wpaść.

0: spać, coś tam porobić, raczej tak. Raczej bym nie miał z tym problemu. Zwłaszcza, że no, jakbym się zasiedział, to bym się zasiedział. To bym nie przyszedł po prostu gdzieś.
1: Jutro można bardzo dużo atrakcji zwiedzić, zobaczyć, wielu atrakcji doświadczyć. Jutro noc muzeów w zasadzie w całej Polsce, w każdym większym mieście. Nawet w Płocku grałam w zeszłym tygodniu.
0: Nawet w Płocku.
1: Nawet w Płocku były.

0: Czy ty słyszałeś, jakie obiekty między innymi można poza Polskim Radiem, do którego bardzo serdecznie zachęcamy
1: i
0: zapraszamy.
1: Ja chyba sobie w tym roku wrócę do tego samego miejsca, w którym byłem rok temu, bo mi się bardzo spodobało. Mianowicie, bo dokładnie pod moim blokiem jest zajezdnia tramwajowa, która też jest częścią Nocy Muzeów i rok temu tam byłem i się bawiłem przednio. To była rewelacyjna sprawa i później pojechałem z całą tą energią i zaangażowaniem. Później pojechałem jeszcze do zajezdni autobusowej.
0: Wow,
1: i robiłem trip od tramwajów do autobusu.
0: Spodziewałem się, że po tej pierwszej zajezdni już jednak jedziesz na jakąś imprezę. To rozumiem,
1: nie,
0: że jeszcze druga
1: nie,
0: zajezdnia.
1: Gdzie? Wróciliśmy
0: co się,
1: później
0: co
1: do domu.
0: Co się zwiedza w zajezdni w trakcie Nocy w Muzeum?
1: No, serio pytasz?
0: Patrzy się
1: na tramwaje i na autobusy, no.
0: A można na przykład wejść za kierownicę, tak,
1: tak.
0: Pokierować i ty miałeś...
1: Nie,
0: ty
1: pokierować
0: tym,
1: nie.
0: Tym dzieciakiem, co ma z tego fan, że jakby wsiada i patrzy na te wszystkie przyciski, coś tam poklikać.
1: Pokierować nie mogłem, ale miałem wielki fan z siedzenia.
0: A rzucić jakiś komunikat typu kurs skrócony, na przykład dzisiaj miałem
1: niestety
0: taką sytuację.
1: Można było tymi dzwonkami.
0: Jedyne.
1: Tak,
0: no to słuchaj.
1: Te dzwonki były wkurzające strasznie, bo dzieciaki się nimi bawiły i mnie już głowa bolała. Ale poza tym było super.
0: Mogę cię na jutro też trochę zainspirować, bo między innymi poza tym, że możecie zwiedzić Polskie Radio, cały czas przypominamy, od godziny 19 do godziny 24 do północy można tutaj przyjść na wycieczkę, zobaczyć jak wyglądają różne redakcje, różne zakamarki, a to jest przepiękny i bardzo ciekawy też budynek. To jest budynek, w którym ja na przykład bardzo często się gubię. Nie wiem jak ty, Delem, ale...
1: W tym? No tak. Ja też.
0: Ale można na przykład między innymi...
1: Byłaś kiedyś na minus dwa?
0: Można... Nie byłam na minus dwa i chyba nie chcę tam trafić. Można między innymi, słuchajcie, dom pogrzebowy zwiedzić, można zwiedzić piekarnię, wiele różnych innych atrakcji. My jednak zachęcamy do tego, żebyście sprawdzili Polskie Radio. No i żegnamy się z wami powoli. Cypher dobiega końca. Bardzo miło było nam spędzić z wami ten piątkowy wieczór. Drake'i zostają tutaj nasze narysowane w redakcji. Zobaczymy, kto je pierwszy sobie weźmie jako takiego fanta.
1: Ja swojego schowam.
0: Wspaniale. To ja w takim razie również. Delem i Dominika Płonka byli przy mikrofonie. Trzymajcie się ciepło i dobrego wieczoru.
1: Miłego.

0: Autopromocja.
1: Cześć, z tej strony Justyna Dźwig-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również radiowa czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
2: Dominika Płonka.

0: Alicja Michalska,
1: Kamil Jasiński,
2: Kuba Jamrozek,
3: Michał Daniluk,
4: Adam Smolarek,
5: Marcin Hubert, czyli Harper,
6: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar,
7: Norbert Bożym, DJ Bear.
8: Bądźcie w czwórce.
9: Bądźcie w czwórce.
8: W Noc Muzeów.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Dziś w 12 calach zapraszam na set duetu Bliss Kiss. To projekt tworzony przez Julię Rower, znaną m.in. z wydawnictw dla wytwórni The Very Polish Cutouts oraz Celie Crash. Ich brzmienie, jak mówią same, wyrasta z transu, który od początku definiuje ich muzyczną wrażliwość, a dziś łączy się z wpływami house'u, tribalu, baile funk'u, breakbeat'u i techno. Julia i Celia występowały m.in. na Wisłoujściu, na festiwalu LAS, Audio River, a także w klubach takich jak Jasna 1, Ciało, Schron, Krakhaus czy Prozac. Zagrały także set w berlińskim Hör. Już teraz zapraszam na ich występ w 12 calach na godzinę. Grają Bliss Kiss.
1: 12 cali na godzinę. 12 cali.

Thank you.

Facebook krzyknął z krótkocich odchodów i zepsute mięso to jego nowe włości. I chociaż nie był sam tam bez prawdziwej miłości, życie to pułapka.

ale nie chcę dzielić się tym z nikim. Brak perspektyw, ale ciągle tkwi w tym. Dobrze wie, że po drugiej stronie muru jest coś. Potrzebuje cudu, żeby tam dojść, ale boi się zrobić ten. Ale boi się zrobić ten.

happens. Mam motywację, żeby być epic, tak dużą, że potrzebne mi leki. Bez beki, determinacja, bo nikt o mnie nie zadba tak jak ja. Skąd ta nostalgia się wkrada tu ciągle, jak tworzę historię, rozbijam akwarium.

sklepy owane jest. A ja tutaj mieszkam po 22 ciszy. Nocna, nocny sklep tu zaopatruje się. Papierosa, papierosa na balkonie. Trwamy, trwamy, trwamy. Fajki takie drogie.

za kawę. Dużo chcą pieniędzy. Weź bierz to, będzie hit. Razem z chłopakami.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy! Gramy!

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka.

0: zostać z tobą i nigdy nie dorastać.
1: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Choć rozumiem twój wzrok, jakbym cię znał od dziecka. Sam jestem z innego pudełka, więc na wejść to ucieknijmy. Daleko stąd, gdzieś na wyspy, jakbym cię znał od dziecka. Sam jestem.

0: Fúrka, rádio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Ja ci mówię, zrobię to za pierwszy, zobaczysz. W końcu nie ma żadnej spiny. Dobra.

0: są miasta tłok. Niepotrzebne słowa tak.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.
4: This is a certified Polish classic.

0: Peter, come screw ya.
1: Słuchasz Czwórki.
2: Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale, a już chciałem tak żyć.